0: Unii Europejskiej wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
1: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2, nawet C1.
0: Prawo do wykonywania zawodu straciło 441 lekarzy. Nadal mogą zdobyć polski dyplom. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: W Polsce w tej chwili prawo do wykonywania zawodu ma około 220 tysięcy lekarzy. Ponad 7 tysięcy to cudzoziemcy. Większość z nich z Ukrainy i Białorusi. Naczelna Izba Lekarska domaga się wymiany całego składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ponownej akredytacji wszystkich uczelni medycznych. To reakcja na aferę korupcyjną w instytucji. Gazeta Wyborcza ujawniła, że urzędnicy komisji brali łapówki od wielu uczelni prywatnych z całej Polski za otwieranie nowych kierunków studiów. Trzeba jeszcze raz sprawdzić wszystkie uczelnie, mówi Radiu Z rzecznik samorządu lekarskiego dr Jakub Kosikowski.
1: W tej sytuacji po prostu takie zaufanie obywateli do państwa, w tym wypadku studentów, ale i pacjentów do lekarzy, którzy będą ich leczyć, powinno być oparte na tym, że te uczelnie naprawdę spełniają faktyczne wymagania, które państwo polskie stawia przed uniwersytetami czy uczelniami wyższymi, żeby mogły one szkolić lekarzy.
2: Sprawą korupcji w Polskiej Komisji Akredytacyjnej zajmuje się już prokuratura. Pakt migracyjny dla Unii Europejskiej wszedł w życie. Akt wprowadza zasadę solidarności między państwami wspólnoty w przyjmowaniu i relokacji nielegalnych migrantów. Polska w tym roku została wyłączona z głównego założenia, czyli obowiązkowego przyjmowania uchodźców. A co będzie w kolejnych latach? O tym reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: To będzie każdorazowo oceniane. Rząd zapewnia, że nie będziemy przyjmować nielegalnych uchodźców i nie będziemy też za to płacić. Opozycja ostrzega, że prędzej czy później albo będziemy musieli się zgodzić na przymusową relokację, albo płacić, mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Polska jest objęta paktem migracyjnym i w 27 roku go doświadczymy. Jeżeli nie będziemy chcieli przyjmować przydzielonej nam puli, zapłacimy.
3: W tym roku to 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. W przyszłym stawka może wzrosnąć.
2: Według rządu z powodu przyjęcia milionów uchodźców z Ukrainy Polska będzie także i w przyszłym roku wyłączona z przepisów. Mołdawia i Ukraina robią krok w kierunku członkostwa w Unii Europejskiej. W poniedziałek w Luksemburgu oficjalnie zostanie otwarty pierwszy klaster negocjacyjny z Brukselą. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że to ogromne wsparcie polityczne dla walczącego kraju, który broniąc siebie chroni całą Europę. Pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych obejmie kluczowe reformy, w tym wymiar sprawiedliwości i walkę z korupcją. Ukraina i Mołdawia mają status krajów kandydujących od 2022 roku. Przełom w rozmowach stał się możliwy po tym, jak swoje dotychczasowe weto wycofały Węgry. Treści generowane przez AI będą musiały być oznaczone. Już w listopadzie w życie wejdzie unijne rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji. Będzie dotyczyć także Polski. Ze szczegółami reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Przez najbliższe miesiące platformy internetowe mają czas, żeby technicznie przystosować się do nowego prawa. To na nich będzie spoczywała odpowiedzialność za wykrywanie i oznaczanie treści wygenerowanych przez AI, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: To jest pierwszy krok do przeciwdziałania dezinformacji na wielu poziomach. Użytkownik musi mieć świadomość, na co patrzy.
5: Dodatkowo użytkownicy sieci będą musieli być informowani, że komunikują się nie z człowiekiem, a z chatbotem wykorzystującym sztuczną inteligencję. Jan Kielak, Radio Z.
2: Niektóre platformy nie czekały na unijne przepisy i już teraz oznaczają treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Na Górnym Śląsku nie brakuje determinacji, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania języka śląskiego, regionaliści i politycy szukają nowej drogi jego ochrony. Teraz pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. To szansa na jej ochronę i na pieniądze, podkreśla śląski europoseł KO Łukasz Kochut.
7: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
2: Procedura może potrwać około 3 lat. We wniosku do UNESCO trzeba udowodnić, że język śląski jest używany na co dzień i ma wpływ na rozwój kultury. Zła wiadomość dla fanów bobu. To warzywo w tym roku jest wyjątkowo drogie. Zmienna i niepewna pogoda wczesną wiosną odbija się teraz na naszych portfelach. O ceny warzyw i owoców na lubelskich bazarkach pytał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
0: Wciąż droga jak na czerwiec jest truskawka. 15 zł za kilogram to nadal za dużo, przyznają sami sprzedawcy.
8: W ubiegłym roku o tej porze to było 10-8 zł za kilogram.
0: Prawdziwym towarem luksusowym jest bób. Kilogram kosztuje nawet 45 zł. Ma być jednak taniej.
8: Myślę, że kwestia 2 tygodni.
0: Dobra wiadomość czeka miłośników pomidorów. Do wyboru koloru i po polsku.
9: Są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże.
0: Klęska urodzaju wciąż w ziemniakach. Warto więc je kupować koniecznie z polską metką. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Według rolników wiosenne przymrozki i postępująca susza spowodują, że więcej zapłacimy za wiśnie, agrest, porzeczki, a także pierwsze rodzime jabłka.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego w związku ze śmiercią 75-latka. Ciało starszego mężczyzny znaleziono poprzedniej nocy na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w miejscowości Młynki w Pomorskiem. Niedługo potem śledczy wszczęli poszukiwania Mateusza G. Zatrzymali go wczoraj w Gdańsku. Szwecja przechwyciła dwa rosyjskie samoloty bojowe w pobliżu swojej przestrzeni powietrznej. Do incydentów doszło w piątek nad południową i północną częścią Bałtyku. W żadnym z przypadków szwedzka przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Do akcji skierowano też dwa samoloty NATO. Rosyjskie działania są poważne i powtarzają się, co zagraża zarówno naszej integralności terytorialnej, jak i naszemu bezpieczeństwu, podkreśla szwedzkie dowództwo wojskowe. Szwecja przystąpiła do NATO 2 lata temu. Lecisz z Warszawy, przyjedź na lotnisko z wyprzedzeniem. W ostatnim czasie wydłużają się kolejki do kontroli bezpieczeństwa na lotnisku Chopina. To między innymi z powodu rekordowej popularności, ale także problemów, które wynikają z trwającej wymiany skanerów bagażu. Ze szczegółami reporter Radia Z, Jan Kielak.
1: Remont na lotnisku trwa, a wymiana wszystkich urządzeń zakończy się dopiero w grudniu. Dwa pierwsze nowe skanery mają jednak zacząć działać na przełomie czerwca i lipca. Wtedy kontrole przyspieszą, przekonuje rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
2: Musimy przecierpieć do tego końca czerwca i potem już będzie tylko lepiej.
1: Władze lotniska apelują do pasażerów o korzystanie z bramek automatycznej odprawy, żeby przyspieszyć procedury. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Na lotnisku Chopina pojawi się w sumie 15 skanerów nowego typu. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne podsumowanie tygodnia. Pan Adam Jaruba z Polskiej Stronnictwa Ludowe.
6: Dzień dobry.
5: Pan Krzysztof Szczucki, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Pan Witold Tumanowicz, Konfederacja.
8: Dzień dobry.
5: Pan Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Pani Karolina Ziołopurzuk, Lewica.
10: Dzień dobry.
5: To moi Państwa goście, drodzy Państwo, już jutro prezydent Karol Nawrocki, jak Państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, może odebrać order Orła Białego, najważniejsze polskie odznaczenie. Prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu taka decyzja wymaga jednak kontrasygnaty, czyli zgody premiera. Posłuchajmy Donalda Tuska.
11: Z całą pewnością, i to jest też moja intencja, będziemy wspólnie z prezydentem i wszystkimi takimi poważnymi siłami politycznymi w Polsce bardzo pielęgnowali jedność polską, jeśli chodzi o kwestię rosyjską i kwestię ukraińską. Sugerowałem stronie ukraińskiej, aby poważnie potraktowali ten ewidentny kryzys zaufania, jeśli chodzi o przynajmniej emocje historyczne i rolą obu elit politycznych, i ukraińskiej, i polskiej, jest dbanie o to, o wzajemną wrażliwość. I zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. No, sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania.
5: Pan Adam Jarubas, bo był w Polsce w weekend generał Kirył Budanow, szef biura prezydenta Ukrainy, spotkał się między innymi z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ewidentnie to jest wizyta, która ma na celu złagodzenie kryzysu politycznego. Czy coś z tej rozmowy wynika?
6: No, premier Kosiniak-Kamysz wyraził oczekiwanie, że ta decyzja zostanie cofnięta. No, pamięć, przyjaźń pomiędzy narodami powinna być budowana na prawdzie. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pomiędzy 1943 a 1946 rokiem blisko 100 tysięcy Polaków zostało tam w zaplanowanej akcji wymordowane. W związku z czym naszym dzisiaj publicznym zobowiązaniem, takim moralnym, jest dbanie o tę pamięć. I ta decyzja, fatalna decyzja prezydenta Zełenskiego, godzi we wzajemne dobre relacje i taki szacunek dla ofiar. Tak oczekujemy od Ukraińców wycofania się z tej decyzji.
5: Ale czy pan wierzy w to, że to jest możliwe? Jeżeli Zełenski ewidentnie na krajowym ukraińskim rynku wysyła sygnały do skrajnych nacjonalistów, których pewnie będzie potrzebował, kiedy przyjdzie czas reelekcji.
6: No, pewnie będzie trudno się Ukraińcom wycofać z tej decyzji, bo UPA jest takim mitem założonym. założycielskim dla Ukrainy, dla nacjonalizmu ukraińskiego. Natomiast no, naszym, jeszcze raz powiem, obowiązkiem moralnym jest robienie wszystkiego, żeby po pierwsze, no przede wszystkim zintensyfikować prace ekshumacyjne, żeby zadbać o godny pochówek ofiar, o szacunek dla tych ludzi, którzy tam zginęli. No i z drugiej strony musimy jednak pamiętać, i to było element przesłania, które Władysław Kosiniak-Kamysz w tym apelu do społeczeństwa ukraińskiego, no, które szeroko się rozeszło też.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz nagrał takie przesłanie do Ukraińców, które było też emitowane w ukraińskich mediach.
6: Nawet w głównych stacjach i wydaje mi się, że właśnie być może prezydent Nawrocki powinien częściej stosować takie, bardziej takie powiedzmy pragmatyczne metody, też pokazując strategiczny wymiar relacji między Ukrainą a Polską, bo nie zależy nam na huśtaniu tych emocji, żeby pogłębiać niechęci jednego społeczeństwa do drugiego, bo pamiętajmy, że Ukraina też dzisiaj, walcząc o swoje bezpieczeństwo, broni Europy, też w największy sposób, można powiedzieć, osłabia państwo rosyjskie, głównego naszego wroga, więc no, pamiętajmy, do czego chcemy dojść na końcu. Na
5: a pewno... czy Budanow przywiózł jakąś propozycję, bo są takie przecieki, że on przywiózł jakąś propozycję, którą Ukraińcy uważają za kompromisową.
6: Wydaje się, że ta determinacja i w miarę zjednoczone społeczeństwo, czy nawet elity polskie, wypowiedź przed chwili premiera, pokazuje, że my powinniśmy pokazywać taki mocny zainteresowanie.
5: Ale ja nie o to pytam. Czy to jest prawda, że on...
6: Na dzisiaj nie mamy takiego potwierdzenia, ale przejazd szefa kancelarii Zełenskiego i spotkania na najwyższym szczeblu dowodzą, że Ukraińcy mają i powinni mieć świadomość, że to jest też dzisiaj ważny problem dla relacji pomiędzy naszymi państwami.
5: Pan Paweł Lisiu, Koalicja Obywatelska. Ja dobrze rozumiem te sugestie pana premiera, że on nie będzie blokował decyzji Karola Nawrockiego, jeżeli zdecyduje jutro o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu.
7: Przede wszystkim trzeba podkreślić na wstępie i przypomnieć, że decyzja prezydenta Zełenskiego jest skandaliczna i krótkowzroczna też z punktu widzenia interesów samej Ukrainy. I reakcja polskich władz, ośrodka prezydenckiego, polskiego rządu musi tutaj być wspólna, musi być jasna, wyraźna i idąca w jednym kierunku. Polskie społeczeństwo, polskie władze nie akceptują tej decyzji prezydenta Zełenskiego różnymi kanałami dyplomatycznymi. Twardo i zdecydowanie to nasze stanowisko przekazujemy i przede wszystkim trzeba szukać też skutecznych sposobów na to, żeby wyegzekwować kwestie polityki historycznej. I to, co jest najważniejsze, nie da się budować współpracy i pojednania między narodami polskim i ukraińskim bez budowania ich na fundamencie prawdy. I to jest fundamentalna sprawa, jeżeli chodzi o przyszłość naszych relacji.
5: No dobrze,
7: myślę, jestem przekonany, że ta postawa i jasny sygnał ze strony Polski został odczytany jednak jako pewnego rodzaju problem dla strony ukraińskiej. Stąd wizyta w tym tygodniu ukraińska w Polsce, stąd rozmowy i na najwyższym poziomie.
5: Ja pytałem o to, czy Donald Tusk zatwierdzi decyzję prezydenta, jeżeli prezydent zdecyduje się odebrać order Orła Białego.
7: No wszyscy słyszeliśmy jasną deklarację i słowa pana premiera Donalda Tuska. Nie uprzedzajmy faktów. Natomiast dzisiaj najważniejsze jest, myślę, że dla nas wszystkich, to, żeby strona ukraińska wycofała się z tej złej, z punktu widzenia nie tylko naszej pamięci historycznej, wspólnego pojednania, ale też interesów samej Ukrainy decyzji.
5: To mam do pana takie pytanie. Otóż order Orła Białego ma 300 lat tradycji. Mamy tam na liście na przykład poza carami, powiedzmy, że to było dawno, mamy Mussoliniego, którego przedstawiać nie trzeba. Mamy marszałka Petena, który kolaborował w czasie II wojny z nazistami i zgodził się na Holokaust francuskich Żydów. Mamy, by bliżej sięgnąć czasy III RP, mamy Gerharda Schrödera, któremu Aleksander Kwaśniewski przyznał orderu Orła Białego. Nikt mu tego orderu nie odebrał, chociaż Andrzej Duda, kiedy był prezydentem, rozważał to. Mamy Wiktora Juszczenkę, byłego prezydenta Ukrainy, który dostał ten order także od Aleksandra Kwaśniewskiego, a potem między innymi za bohaterów narodowych Ukrainy uznawał przywódców UPA. Więc pytanie, dlaczego wobec Zełenskiego państwo są tak zjednoczeni, chociaż dla mnie, nie chcę tu nikogo budować jakichkolwiek gradacji, ale dla mnie oburzające jest to, że wciąż Mussolini ma, że wciąż ma Petain, że ma wciąż Schröder i nikt się nad tym nie pochyla.
7: No jeżeli chodzi o te postacie historyczne, to rzeczywiście...
5: Dobrze, może pana, Juszczenko, Schroeder to nie są postacie historyczne.
7: Być może, ale mówimy też o carach i carycy rosyjskiej, którzy byli autorami rozbiorów Polski i tu mieli powstanie listopadowe, to rzeczywiście to jest trochę inna kwestia. Być może należy się nad tym też pochylić i zastanowić. Natomiast mówimy o bieżącej sytuacji i wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich tygodniach.
5: Dobrze, ale to po pierwsze, wie pan, to ja mogę uznać argument, to są bohaterowie z innej bajki historycznej, ale przypominam, że historycznym bohaterom pośmiertnie także takie odznaczenia przyznawaliśmy. Więc wielu Polaków jest kawalerami Orderu Orła Białego, takich, którzy nie żyją, na przykład Andrzej Duda 36 osobom przyznał pośmiertnie, więc można po pierwsze odebrać pośmiertnie, ale dobrze, to jest łatwa gra.
7: Jedną rzecz
5: łatwo,
7: powiem
5: łatwo zrobić taki argument, ja pytam o Schroedera, pytam o Juszczenkę, pytam o tych polityków, którzy wciąż funkcjonują gdzieś w życiu publicznym i nikim Orderu Orła Białego nie odbiera, chociaż no przyznacie państwo, że to, co wyczyniał Schroeder, jest niebywałe.
7: Od 2015 roku, jeżeli chodzi o politykę związaną z tym najwyższym odznaczeniem państwa polskiego, tutaj decyzje są po stronie prezydenta Dudy, teraz prezydenta Nawrockiego. I jeżeli chodzi o prezydenta Dudę, bo to też warto podkreślić, bo Załański dostał order od prezydenta Dudy. Rozumiem, że też środowisko związane z prezydentem Andrzejem Dudą, czyli Prawo i Sprawiedliwość, uznaje, że ta decyzja była w pewnym sensie błędna, skoro teraz również jest za tą decyzją, czy też zapowiedzią decyzji ze strony pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ale inną sprawą jest, i to jest bardzo ważna rzecz, czy w ogóle należy przemyśleć, jeżeli chodzi o kwestię przyznawania tego najwyższego, przypomnijmy, odznaczenia państwa polskiego, no ponieważ za czasów prezydentury Andrzeja Dudy ponad 100 osobom został przyznany ten orden. Znaczy to była pewnego rodzaju inflacja decyzji dotycząca tego najwyższego.
5: No 108 osób, ale tak jak powiedziałem, większość ale... postaci historycznych, Daszyński, no tak, ale... Dmowski, Korczak.
7: Tutaj myślę, że nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o tę listę, ona jest znacznie dłuższa niż tylko bohaterowie ojcowie naszej wolności.
5: Dobrze, ale wie pan co, tylko
7: niepodległości. Natomiast
5: współpracownicy pana prezydenta tłumaczą w ten sposób, że jeżeli Duda otrzymywał najwyższej rangi oznaczenie ukraińskie od Zełenskiego, to odwdzięczył się w podobny sposób. Andrzej Duda po długim milczeniu odezwał się, czy skomentował w takim oświadczeniu, które wysłał Onetowi. Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także i to wyraźnie. To skłaniałoby do myślenia, że prezydent zgadza się z odebraniem orderu, ale napisał jednocześnie tak. Dziś wobec zaistniałych ostatnio faktów decyzja należy do pana prezydenta Nawrockiego. Oczywiście prezydent wysłucha opinii kapituły i z pewnością podejmie decyzję, weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności i fakty, a te są różne, nie wszystkie pamiętane, nie wszystkie szerzej znane i nie wszystkie dostrzegane w obecnej atmosferze, czyli zwracam się do Krzysztofa Szczuckiego. Prezydent Andrzej Duda też sugeruje, że ten order trafił ze względów na pewne informacje niejawne, które dotyczą zachowań Zełenskiego i to byłoby na jego korzyść.
8: Być może tak, tutaj trudno jest dyskutować o sprawach, które nie są jawne i ja też nie mam na ich temat wiedzy. Nigdy nie byłem, chociaż szanowałem decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale nie byłem entuzjastą wręczania Orderu Orła Białego panu prezydentowi Zeleńskiemu, ale też chcę powiedzieć właśnie, nawiązując do tamtego okresu, że Polska głównie w swoim interesie i w ogóle w interesie tej części Europy, wszelkimi możliwymi metodami, także tym symbolem, jakim jest wręczenie Orderu Orła Białego, motywowała i Ukrainę do dalszej walki, i Europę Zachodnią, i świat zachodni do wspierania Ukrainy w tej walce. Ja w ogóle nie jestem entuzjastą wręczania takich orderów osobom, politykom zagranicznym, zwłaszcza w trakcie jeszcze ich kariery zawodowej, kariery politycznej, bo nigdy nie można spodziewać się, tu Schroeder jest dobrym przypadkiem.
5: No to właśnie, pana czy będzie straci order, a Schroeder
8: ja myślę, że możemy rozważać też sprawę Schroedera, tylko sprawa Ukrainy jest sprawą bardzo bieżącą. W tej chwili od lat toczy się tak naprawdę ogromny spór o to, jaka będzie Ukraina, o tożsamość Ukrainy, o to, na kim Ukraina będzie budowała swoją historię, swoją tożsamość narodową. I my pewnie także tym orderem Orła Białego, tym przeciąganiem Ukrainy na stronę zachodnią chcieliśmy zapobiec i walczymy o to cały czas, żeby zapobiec, niestety jak widać, nie do końca skutecznie temu, żeby ta tożsamość była budowana na UPA, na ludobójcach, na ludobójstwie, na tym, że za chwilę Bandera będzie, tak jak były informacje medialne, ekshumowany, jakieś mauzoleum w Kijowie, tam bohaterów narodowych ma być tworzone, w którym on będzie pochowany. To są skandaliczne sytuacje i metodą zachęty i tych gestów przyjaźni, wsparcia próbowana, teraz trzeba pokazać, dobrze, że jest granica i na
5: odbierzecie państwo, mówimy tutaj, jest pewna zgoda, zaraz oczywiście mogę przewidywać, co powie pan Witold Tumanowicz, oczywiście oddam panu głos, nie wiem do końca, co powie pani Karolina Zioło-Pułżuk, ale jeżeli państwo są tacy zgodni, to pytanie, co potem? Znaczy, jeżeli Zełenski wybuduje mauzoleum, jeżeli będzie kolejne jednostki nazywał nazwiskami konkretnych atamanów UPA, którzy mordowali Polaków, to co wy wtedy zrobicie?
8: Ja cieszę się, że jesteśmy przynajmniej do pewnego stopnia zgodni, chociaż obserwując niedawne wypowiedzi pani Biejat, ta zgodność na scenie politycznej nie jest pełna, a Platforma czy Koalicja Obywatelska tę zgodność buduje ewidentnie na badaniach opinii publicznej, bo jeszcze kilka dni temu różne wypowiedzi Donalda Tuska nie sugerowały entuzjazmu wobec zamiarów pana prezydenta.
5: Ja mam wrażenie, obserwując działania pana premiera, że on akurat potrafi zagrać antyukraińską nutą bardzo intensywnie, kiedy jeden z ukraińskich influencerów pokusił się o rajd w polskich górach bardzo szybkim samochodem, to ekspresowo pan premier wysłał go, czy odesłał na Ukrainę, więc premier takimi rzeczami ewidentnie gra, ale ja pytam po raz kolejny, jeżeli Zełenski dalej pójdzie w taką retorykę, to był problem z Juszczenką, to znaczy Juszczenką, które polska klasa polityczna, państwo wszyscy, państwa formacje wspomagały. Juszczenko, który był symbolem Ukrainy niepodległej, Putin go, czy ludzie Putina go otruli. Potem to okazało się, że finalnie jak wygrał wybory prezydenckie, to zwrócił się w kierunku UPA.
8: Sprawa jest o tyle trudna, że my chcemy i w polskim interesie leży Ukraina niepodległa, która stanowi bufor pomiędzy nami a Federacją Rosyjską. A jednocześnie niestety i temu musimy przeciwdziałać. A ja nie mam na to gotowe jakieś recepty. Chętnie bym ją tutaj opowiedział, ale niestety jej nie mam i myślę, że nikt jej w tej chwili nie ma, ale jednocześnie musimy zapobiegać temu podążaniu Ukrainy w kierunku budowy swojego państwa na pamięci na nacjonalizm.
5: Pani Karolina Zioło-Pułżuk, Lewica.
9: Wątków to jest naprawdę bardzo wiele i faktycznie w wielu możemy się zgodzić, ale powiem tylko informacyjnie, że jest taki przepis zresztą w Warszawie, że nadaje się nazwy ulic bohaterom i patronom 5 lat dopiero po ich śmierci. Jednym z powodów jest właśnie to, żeby wszystkie informacje i fakty na temat czyjegoś życia zostały znane, żeby nie było tych kłopotów.
5: Ale to znaczyłoby, że Orda Dobrobiałego trafia tylko do ludzi, którzy
9: znaczyłoby,
5: którzy nie żyją.
9: Ale znaczy, dokładnie by to znaczyło. Natomiast tutaj myślę, że potrzeba byłoby trochę czasu, dlatego że ja od samego początku też negatywnie oceniałam i jedną, i drugą decyzję. Znaczy decyzja nadania nazwy jednostce UPA jest pod każdym względem skandaliczna. Jest wyrazem kompletnego niezrozumienia odbioru i kompletnego niezrozumienia tego, co UPA zrobiło Polsce i też naszych relacji i w kontekście historycznym, i w kontekście obecnym, ale też uważam, że z takimi gestami jak odebranie orderu należałoby trochę poczekać, dlatego że Ukraińcy...
5: A na co by
9: wyraźnie,
5: pani czekała?
9: No, na przykład na to, że ta nazwa zostanie zmieniona. I to jest jakby, wydaje się, punkt pierwszy. Ukraińcy zaczynają teraz szukać jakichś tłumaczeń, czy to sami żołnierze tego chcieli, tak, że
5: takie
9: teraz przyjeżdżają...
5: Tak.
9: No ale to ciągle, rozumiem, ale ciągle możemy mieć też szef MSZ-u jako polityk, może mieć też na to wpływ, tak? Znaczy uważam, że można wprowadzić różnego działania, mam nadzieję, ze strony ukraińskiej naprawcze, które będą skierowane na naprawę naszych relacji obecnych, które przez to działanie zostały bezsprzecznie naczerpnięte. I nie zależy nam w ogóle na eskalowaniu ani antyukraińskich relacji, ani antyukraińskich nastrojów w Polsce. Natomiast to nie oznacza, że nie powinniśmy negatywnie, tak, jednoznacznie negatywnie oceniać tych gestów. No i ja bym trochę poczekała, dlatego że szybka akcja, szybka reakcja dobrze się sprzedaje publicystycznie, to na pewno. Natomiast pytanie, czy ona w długofalowej polityce jest dobra. Nie wykluczam, że po jakimś czasie byłoby to konieczne, jeżeli Ukraińcy by stali na tym stanowisku, że nie chcą zmieniać tej nazwy, ale myślę, że też ich bardzo poważnie zaskoczyło to, że wszyscy jesteśmy zjednoczeni, wszyscy mówimy jednym głosem.
5: Pan Witold Tumanowicz, Konfederacja.
10: Znaczy powiem szczerze, że w tej całej skandalicznej historii jest jeden taki efekt uboczny, pozytywny, polegający na tym, że mówimy o tej prawdzie historycznej. Prawdzie historycznej polegającej na tym, że Ukraińcza Powstańcza Armia UPA dokonała masowych mordów ludobójczych na terenie Wołynia w sposób okrutnie, makabrycznie kreatywny, w taki sposób, że ludzie dowiadują się niejednokrotnie, wiem o tym, także i swoich gdzieś tam jakichś dalszych znajomych, że się dowiadują dopiero o tym, jak to wszystko wyglądało. Niestety tak jest, że dzięki temu, że o tym w tym momencie rozmawiamy. I to jest prawda taka, że po to uczymy w szkole także o historii Holokaustu, żeby tego typu wydarzenia się po prostu nie powtórzyły. I tak samo o Wołyniu oraz jego okrucieństwie powinniśmy o tym mówić jak najszerzej.
5: To nie jest problemem to w polskich podręcznikach.
10: Natomiast właśnie, po stronie ukraińskiej. Właśnie to chciałem powiedzieć. Do tego przechodzę, bo gdyby teraz w tym momencie po stronie na przykład niemieckiej ktoś by postanowił nadać imię jakiegoś batalionowi imię Waffen-SS, no to byśmy oczywiście wiedzieli, że to jest skrajnie skandaliczne. My powinniśmy żądać od strony ukraińskiej, że absolutnie żadnego gloryfikowania morderców, ludobójców po prostu nie będzie. Właśnie z tego względu, że tego samego oczekujemy od strony niemieckiej i w tym zakresie po prostu Ukraina powinna rozprawić się ze swoją historią.
5: A to od razu zapytam, pani minister, jako wiceminister edukacji, czy edukacji trwają jakiekolwiek prace w rządzie, żeby rozmawiać z Ukraińcami o wspólnym materiale w podręcznikach, bo jeżeli nawet założyć, że żołnierze ukraińscy sami wybrali taką nazwę, no to widać, że to jest kompletny brak zrozumienia pewnej wrażliwości naszej po tamtej stronie.
9: Tego nie wiem, to znaczy, czy na podręcznikach na poziomie to nie wiem, natomiast na pewno wiem, że polscy naukowcy, jest kilka takich projektów, które jako ministerstwo finansujemy, które prowadzą do tego, że jedni naukowcy i polscy i ukraińscy spotykają się na konferencjach, piszą wspólne teksty i badają wspólną historię. I ja jestem przekonana, że na tym poziomie nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno polskiego, jak i ukraińskiego, nie ma żadnych wątpliwości co do...
10: Władimir Zelenski ma. Właśnie to jest problemem, że Władimir Zelenski już nie jest aktorem ignorantem, tylko jest już od wielu lat prezydentem i on doskonale wie, do czego dopuszczała się UPA, a jednocześnie w tym momencie nadaje imię, i gloryfikuje tą formację. No, to się kłóci ze sobą. No, albo się wie.
5: Na politykę.
10: Dokładnie.
9: Niestety,
10: albo się wie, co się zrobi.
9: Gdyby miał, to świat wyglądałby całkiem inaczej.
10: Gwoździe w główkach małych dzieci, to jest naprawdę obraz, którego się nie da zapomnieć.
9: Ale bezsprzecznie, mówię, że naukowcy nie mają co tego wątpliwości. Przecież my badamy naszą też wspólną przeszłość, bezsprzecznie, która była, tak? I z różnymi jej odcieniami. Naukowcy ją badają. Natomiast prawdą jest to, że widocznie nie przebija się do powszechnego
5: wiadomości.
10: Do prezydenta Ukrainy.
6: Zgadzamy się co do tego.

0: Ukraińskiej, natomiast to, co jest ważne, to rzeczywiście dzisiaj trzeba odrobić parę lekcji, jeśli chodzi o tą całą naszą historię. Kiedyś mieliśmy nawet w relacji z Rosją, to jest zespół do spraw trudnych Rotfelda, natomiast no, trzeba tę robotę podjąć. No i dzisiaj rzeczywiście pan prezydent pominął tutaj, powiedzmy, całą drabinę, powiedzmy, zabiegów dyplomatycznych, które można było podjąć i rzeczywiście rąbnął tą bombą atomową. Tak, zapowiadając, pewnie zostanie odebrany order Orła Białego Zełenskiemu. Natomiast jeśli finałem tej sprawy byłby jakiś konsensus, więcej decyzji co do ekshumacji,
1: to dodajmy na koniec,
0: to tak naprawdę to jest ten kierunek, którym powinniśmy dążyć.
1: Dodajmy, że Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wyraził w ostatnich dniach zgodę na ekshumację szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. Chodzi o mieszkańców dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ekshumowane mają być też prochy żołnierzy Wojska Polskiego spoczywające we Lwowie. Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego tematu.
2: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: To budzi ogromne polityczne emocje. Oto rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza państwowe dopłaty do składek dla artystów, choć dopłaty mają być okresowe i dotyczyć najbiedniejszych artystów. To nie wszystkim się to podoba, zwłaszcza na prawicy. Konfederacja złoży wniosek o odwołanie ministra kultury. Posłuchajmy pana premiera.
3: Bardzo się cieszę, że dzisiaj przyjmujemy na rządzie tę ustawę, która spowoduje, że młody artystka nie będą musieli stać przed takim dramatycznym dylematem, albo rezygnuje ze swojego powołania, bo mnie na to po prostu nie stać, albo rezygnuje na przykład z macierzyństwa. To byłoby coś niewybaczalnego. Cieszę się, że ministrowie wypełnili to swoje zobowiązanie i dzisiaj przyjmiemy tę ustawę. To nie są kokosy, ja sobie zdaję sprawę, że to jest tylko podanie ręki tym, którzy są w sytuacji najtrudniejszej, ale wiem, że całe środowisko solidarnie czekało na taką pomoc dla tych najbardziej potrzebujących.
1: No i to nie jest do końca tak, zwracam się do pana Pawła Bliźniuka, że całe środowisko na to czeka, dlatego że po pierwsze podzieliło to państwa jako polityków, a po drugie podzieliło też środowiska artystyczne. Artysta z Kolim, to jest piosenkarz, freak fighter, w słowach, których nie jestem w stanie państwu zacytować, tutaj wyraził sprzeciw, ale wielu artystów, Ralf Kamiński chociażby, wielu innych, popiera takie rozwiązanie. Dlaczego państwo się na to zdecydowali, Paweł Bliźniu?
4: Czy przede wszystkim ta ustawa, czy idea wsparcia najbiedniejszych artystów nie jest czymś nowym? W czasach rządów Mateusza Morawieckiego, kiedy wicepremierem i ministrem odpowiedzialnym za kulturę był pan Piotr Gliński, przygotowano taki projekt ustawy. On trafił,
5: został uchwalony.
4: I on został i trafił do Sejmu.
1: Był nawet elementem chyba Polskiego Ładu.
4: To był taki sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości. Mimo tej idei, ona została skierowana w formie ustawy już, konkretnego aktu prawnego, który został zaproponowany parlamentowi do uchwalenia w listopadzie 2023 roku i tylko koniec kadencji spowodował, że prace nad tym projektem zostały przerwane. Oczywiście w szczegółach trochę się różni od tego.
1: Ale kontynuujecie myśl artystyczną?
4: Nie, ja mówię, że przede wszystkim mówię, że to nie jest nowa idea i to nie jest nowy pomysł. I tak dziwię się ataką z prawej strony. Dziwię się ataką z prawej strony.
1: Zakładam, że nie wszystko, co wyszło... Panie Boże, chwileczkę. Zakładam, że nie wszystko, co wyszło spod ręki Krzysztofa Szczuckiego jako szefa Rządowego Centrum Legislacji w czasach Prawa i Sprawiedliwości, tak chętnie byście kontynuowali.
4: Panie redaktorze, panie pośle. Panie redaktorze, panie...
1: Szczucki ma tutaj lepsze projekty.
4: Panie redaktorze, panie pośle. Natomiast to był też postulat środowisk artystycznych, który właśnie doczekał się projektu ustawy w 2023 roku i teraz projektu ustawy, który trafi do parlamentu. Będziemy nad tym pracować, bo myślę, że jeżeli chodzi o przede wszystkim polityków Prawa i Sprawiedliwości, no chyba, że dokonują wolty i zmieniają zdanie na temat tego postulatu, no trzeba pracować nad szczegółami, być może trzeba popracować nad rozwiązaniami zaproponowanymi w tej ustawie. No więc mówię, to nie jest nowa idea i to nie jest kwestia tego, że to powstało z dnia na dzień i ten pomysł zrodził się z dnia na dzień. Więc mamy do czynienia z projektem, będziemy nad nim pracować, to po pierwsze. Po drugie, dotyczy wsparcia socjalnego tak naprawdę tych najmniej zarabiających artystów. Tam są progi dochodowe w ciągu 3 lat, 125% płacy minimalnej, więc one będą na bieżąco wyliczane. I zdaje

0: się, jeżeli chodzi o szacunki, jeżeli chodzi o szacunek, jeżeli chodzi o szacunek, jeżeli chodzi o szacunek, jaką liczbę osób to rozwiązanie ma objąć, to z tych 60 ponad tysięcy artystów zawodowych, bo tylu jest w naszym kraju, powinno to rozwiązanie dotyczyć 20 tysięcy tych najgorzej zarabiających.
1: Ma dotyczyć także on.
0: Natomiast myślę, że warto o tym rozmawiać i warto pracować nad tym projektem rozwiązaniem w komisji. I mówię, dziwię się przede wszystkim krytycy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, skoro w 2023 roku składaliście podobny projekt ustawy do Sejmu.
1: Zaraz do tego przejdziemy. 20 tysięcy osób miałoby być objęte. Dopłaty przysługiwałyby osobom, których średni roczny dochód z trzech poprzednich lat nie przekracza 125% ich dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia. To wszystko skomplikowane, ale sprowadza się to do 68 tysięcy złotych brutto, czyli wszyscy, którzy zarabiają więcej, nie dostawaliby takich pieniędzy. Dla jasności, jak państwo...
0: Nie pieniędzy, tylko one byłyby składki, bo nie otrzymywaliby składki. Nic do ręki nie dostaną.
1: Jeżeli państwo słyszą o bardzo rozpoznawalnych artystach, którzy narzekają, że mają niskie emerytury, to nie będzie ich dotyczyć, dlatego że oni dobrze zarabiają w zupełnie innych miejscach. Krzysztof Szczucki, za czy przeciw, jeżeli byście mieli taki projekt?
2: Przeciw temu projektowi ustawy. Zobaczymy oczywiście jeszcze, jak będzie miał po pracach sejmowych.
1: Tak jak pan poseł Bliźniuk powiedział, byście mieli taki projekt.
2: Ja już o tym mówiłem, że po pierwsze to się bardzo różni, po drugie bardzo chętnie bym panu posłowi inne projekty przekazał.
0: Ale rozmawiamy o konkretach.
2: Ale rozmawiamy o konkretach. Wypełnić odpowiedzialność za rządzenie. Dwunastokrotność 125% minimalnego wynagrodzenia. Wiele milionów Polaków w Polsce zarabia minimalne wynagrodzenie i nikt im do składek nie dopłaca. I to jest podstawowy problem. Dzisiaj widzimy, że społeczeństwo na to się nie godzi. Są ogromne emocje społeczne wywołane wokół tego projektu.
1: Dobrze, a jakby pan ustawił ten próg, żeby było pana zdaniem przyzwoicie?
2: Nie wiem, panie redaktorze, jakbym ustawił ten próg, bo się nie zajmuję sprawami artystów. Czekam, nie jestem ministrem kultury. Jest rolą rządu proponowanie. Ta propozycja spotkała się z dużą krytyką, z brakiem akceptacji społecznej. A to nie jest jedyny problem tej ustawy. Za chwilkę jeszcze wskażę na inny. Niech rząd próbuje wypracować rozwiązanie lepsze.
1: W czasie pandemii wy przyjęliście takie rozwiązania, które oznaczały takie... Bo tu mówimy o tym, że z pieniędzy państwowych byłyby dopłaty do składek. Ci ludzie, artyści, nie widzieliby tych pieniędzy. One by trafiły do ZUS-u, na ich konta. Wyście w gotówce wypłacali artystom pieniądze, na przykład tak ubogim, przepraszam artystów Disco Polo, zakładam, że generalnie mają sporo pieniędzy. Bayerful, ponad 500 000, zespół Weekend, także ponad pół miliona.
2: Ale w czasie COVID-u wsparcie szło do wszystkich sektorów gospodarki państwa, nie tylko do
3: artystów. Chciałbym, żeby Disco Polo nie było sektorem gospodarki państwa.
2: I to jest właśnie...
1: Ale nie.
2: Ale zasadniczego problemu...
1: Ale chwileczkę, ja nie podzielam zdania pani minister Karoliny, chociaż mojemu sercu bliższa jest inna muzyka, ale proszę mi powiedzieć, to ja rozumiem dopłacać artystom, którzy nie mogą w COVID-zie koncertować, ale wyście dopłacali milionerom.
2: Panie redaktorze, ale tutaj nie znam tych konkretnych sytuacji.
1: Jeżeli jakieś
2: dopłaty były nienależne, to pewnie dopłacano przedsiębiorcom z różnych branż, także tym, którzy wcześniej radzili sobie bardzo dobrze, ale ze względu na COVID było ryzyko, że upadną i dzięki tym programom wsparcia Polska gospodarka w całkiem niezłej sytuacji wyszła,
1: który nie mógł przyjąć klientów, nie miał żadnej możliwości działania. No. Muzycy mają możliwość streamów, mają możliwość...
3: I tak robili.
1: Pieniądze. Wyście płacili wprost budżetu duże pieniądze.
2: Ci, którzy osiągali dochody, nie otrzymywali wsparcia. Czy my mówimy teraz o systemie wsparcia w COVID-zie, czy o ustawie, która konkretnie ma być dyskutowana?
1: Nie zgadzam się na to, że jeżeli ktoś zarabia 68 tysięcy brutto rocznie, to państwo może mu dopłacić składki, a ja panu mówię, ale jak wyście rządzili, to dopłacaliście milionerom.
2: Dlaczego bardziej się nie zgadza z innych względów, nawet niż z tego finansowego, panie redaktorze. Chociażby to wybrzmiało przed chwilą. Ja się nie czuję jako poseł, prawnik, nie zajmujący się kulturą, uprawniony do decydowania, kto może być artystą, kto może nie być.
3: To nie będą posłowie decydować, tylko artyści będą decydować przed chwilą.
2: No właśnie też artyści i kto? Skrzywiła się na Disco Polo, które jest słuchane przez wiele milionów Polaków. Czy to jest sztuka, czy to nie jest sztuka? Ja absolutnie, do mnie nie należy decydowanie, ale także do innych artystów, bo nie da się tego zdefiniować, nie da się tego ująć w ramy. I czego ja się obawiam?
3: No jest to format twórczej,
2: jakaś wąska grupa zawodowa, te 145 osób, które będą otrzymywały pieniądze z budżetu państwa, powołanych przez ministra kultury i przez pani koleżankę z rządu, będzie decydować o tym, czy ktoś jest artystą, czy nim nie jest. Czy ktoś, kto śpiewa, nie wiem, piosenki chrześcijańskie, może nie jest artystą, ale ten, kto pokazuje gołe części ciała na scenie, już jest artystą.
3: Nie będzie decydować, czy ktoś jest artystą.
1: Bo zwrócę się do pani minister. Pani minister, to jest tak, że możemy to rozmawiać o dopłatach. O dopłatach składek, powtarzam, dla najuboższych artystów. To nie są tuzy, którzy zarabiają na koncertach, na streamingu. To są ludzie, którzy zazwyczaj pewnie początkujący artyści albo artyści niszowi. Dobrze, ale czy naprawdę trzeba stworzyć do tego dwa organy, w tym jeden składający się ze 155 osób, i płacić tym ludziom, którzy będą decydować, kto ma dostać status artysty, w związku z tym, komu przysługują potencjalne dopłaty do składek. Czy trzeba budować tego typu organy? Naprawdę?
3: Znaczy to jest trudne, dlatego że przecież nie ma obowiązku zrzeszania się artystów, tak? No i kto ma decydować o tym, czy ktoś nie, że jest artystą, bo nie to będzie oceniane. Bo rozumiem, że za chwilę pojawią się te opowieści, że a ten nie jest prawdziwym artystą, albo...
1: Ale ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym,
4: że 150 osób... artystów
1: disco polo.
3: To nie jest ważna część...
4: Pani finansowania.
3: Odmówiła mi bycia ważnym elementem gospodarki.
1: Ja wiem, że dla was dyskusja o disco polo jest elementem dyskusji politycznej. A ja pytam, dlaczego 150 osób aż musi decydować o tym, czy ktoś dostanie składki, czy nie. Wydaje mi się, pani minister, że poziom 68 tysięcy dochodów to widać w ZUS-ie, widać w Ministerstwie Finansów. Po co 150 osób?
3: Tam chodzi przede wszystkim o to, czy ta osoba naprawdę prowadzi ciągłą działalność artystyczną i czy ona jest podstawą bytowania. Zgadzam się, że w szczegółach na pewno można tą ustawę dopracować. Natomiast co do zasady, fakt, że państwo będzie dopłacać do składek najbiedniejszym artystom, którzy poświęcają swoje życie tego, żeby zajmować się sztuką i jakąś ekspresją twórczą, kompletnie jej nie oceniając, może to być również disco polo, też jest formą ekspresji twórczej. Nie odmawiam tego, żeby było jasne. Tylko i to jest nasz obowiązek, to jest obowiązek państwa po prostu, żeby to robić. No już w szkołach się uczyliśmy tego, że artyści są ważni dla naszej kultury, że są tymi, dzięki którym zachowujemy też naszą tożsamość kulturową. Więc ja nie mam żadnych wątpliwości, że takie rozwiązanie jest ważne i jest konieczne. Natomiast możemy się spierać co do tego, czy faktycznie zrobienie jakiegoś ciała, które będzie robić rewizję artysty, jest w gruncie rzeczy konieczne. Ale no to jest czas jeszcze prac parlamentarnych i rozumiem, że ministerstwo ma jakieś dobre wytłumaczenie na ten fakt.
2: No, na razie tych wytłumaczeń absolutnie nie słychać. Ministerstwo
3: znaczy, bo to jest
2: brnie,
3: pewien problem tej
2: a pani minister,
3: ustawy.
2: No wyjątkowo, będę delikatnie ekscentrycznie
1: Witold Tumanowicz, bo państwo mówią nie.
4: Znaczy, oczywiście, no, tutaj mamy nawet w treści tego, co pan redaktor przeczytał, no, 120% minimalnego wynagrodzenia. No, powiem sobie szczerze, czyli osoby, które mają minimalne wynagrodzenie, które normalnie płacą składki, mają się dorzucać ze swoich pieniędzy do osób, które zarabiają więcej. No to jest w ogóle już absolutnie skandaliczne, już w samym tym punkcie, już nie mówiąc o tym, dlaczego akurat mamy wybierać
1: dobrze,
4: artystów.
1: To mam dla pana eksperyment intelektualny. To,
4: jeśli można.
1: Ale bardzo proszę, i ja tutaj nie chcę nikogo wartościować, ale może państwo taką tytuł powinni odbyć. Dopłaty do górnictwa 9 miliardów. Emerytury i świadczenie dla duchownych.
4: Tak, możemy zacząć rozmawiać o energetyce, możemy rozmawiać o funduszu kościelnym, jak najbardziej. Z chęcią o tę dyskusję odbędę. Jednak w tym programie mamy ten konkretny temat i wolałbym móc się wypowiedzieć na ten temat, skoro o nim dyskutujemy i chciałem zwrócić naprawdę na to uwagę, że nie każdy, nie każdy rzemieślnik może być artystą, ale każdy artysta powinien być rzemieślnikiem, powinien mieć chociaż odrobinę talentu, takiego rzemieślniczego. To, co ostatnio pokazała na TikToku pani minister Cienkowska, pokazując właśnie artystę, który nie ma za grosz talentu, za grosz rzemieślniczego talentu, pokazuje, skąd ja to wiem, bo widziałem te, bo widziałem to. A ja chcę właśnie je odbywać.
1: Panie, bo nasi widzowie czy słuchacze nie śledzą pewnie z takim zainteresowaniem to pani Marty Cienkowskiej, a też nie wiem, czy pan ma takie kompetencje, żeby w takiej radzie zasiadać i oceniać, kto jest artystą.
4: No właśnie wolałbym, żeby w takiej radzie zasiadały osoby, które właśnie ze sztuką nie mają nic wspólnego, żeby mogły ocenić to, czy coś jest rzeczywiście ładne, czy nie ładne, czy estetyczne, czy nie. Jeśli w ogóle. I co więcej, żeby była za darmo i żeby była generalnie, bo to jest coś,
1: jak pan te zwyczajne osoby zdefiniuje? No to jest pytanie.
4: Znaczy, ja naprawdę zwracam naprawdę... uwagę na to, że jak zdefiniuję? W taki sposób, że jeśli ktoś chce oglądać, bądź też obcować z daną sztuką, z danym wytworem właśnie artystycznym, to płaci za to pieniądze odpowiednie. Jeśli ktoś jeśli nie ma na to zapotrzebowania, nie ma popytu na dane wytwory artystyczne, to generalnie powinien się taka osoba, pana, która je robi, powinna zająć się po czymś pytanie. Zupełnie innym. Dobrze. Taka jest prawda. Ja narysowałem tutaj tyłek słonia, proszę bardzo. Ja, i co, ja jestem w tym momencie artystą? Czy jestem artystą? No błagam, przepraszam bardzo. Nie mam za grosz talentu.
1: Chwileczkę, jeśli pani pozwoli. Retorykę safari rozumiem, natomiast zapytam pana w takim razie dalej. Jeżeli idziemy w takich kategoriach, czy w takim kierunku, że państwo jak najdalej od sztuki, że to rynek decyduje, to od wielu lat ku zgodzie wszystkich ekip rządzących wyście nie rządzili, więc o to chcę pana zapytać. Polski Instytut Sztuki Filmowej finansuje ogromną część produkcji w Polsce, w tym filmów, które finalnie okazują się znakomite i dużo zarabiają też w kinach. Ale producenci często nie mają pieniędzy na początek, żeby takie filmy robić. Czy PiS powinien nadać płacić za produkcje filmowe, czy nie?
4: Faktycznie, rzeczywiście można byłoby teraz, myślę o takiej sytuacji, w której rzeczywiście jest to warunkowane jakąś inwestycją i zwrotem z tej inwestycji, w postaci tego, że akurat jeśli taka instytucja zarabiałaby później właśnie na tych filmach z kolei, miałaby na przykład jakiś określony procent potem z zysków stanowy z tego, jak finansuje takie filmy, to chciałem zwrócić uwagę na, że może się samofinansować. To znaczy, skoro tak, to wtedy by miała dużo większej determinacji do tego, aby inwestować w takie filmy, które rzeczywiście mogą być ryzykowne, ale rzeczywiście na sam koniec zarobią.
1: Ale
4: każde inwestycje oczywiście wypalają, oczywiście, że tak, ale to nie zmienia faktu, że w swej masie powinny być dochodowe, bo inaczej, jeśli nie ma zapotrzebowania na takowe, no to po prostu nie powinniśmy myśleć do czyjegoś hobby.
1: Ja chcę o to pana zapytać, czyli pana zdaniem według tej definicji, którą przyjmujecie, pytam, nie stawiam tezy, jedynie kultura masowa właściwie się sprawdza, to znaczy żadne niszowe filmy czy niszowi artyści, i niszowe to nie jest pogardliwe określenie, tylko o ograniczonej liczbie odbiorców, bardziej dla konesera. To zdaniem pana istnieć nie powinno, bo państwo na to nie powinno...
4: Ale w ogóle są różnego rodzaju rynki
1: mecenatu, tak?
4: No to właśnie, to jest bardzo dobre, bo do tej pory niejednokrotnie, nawet w historii mieliśmy do czynienia z mecenasami kultury, którzy przecież ze swoich prywatnych środków finansowali artystów i uważam, że taka forma finansowania powinna być, oczywiście to jest oczywiste, że istnieje. No właśnie na tym polega, no tak, na tym polega ta niszowość. Natomiast między niszowością a tym, że ktoś robi totalne gnioty, to jest zupełna różnica.
1: Zwracam też panu uwagę, że jeżeli ktoś robi totalne gnioty, to za bardzo nie ma z czego żyć, dlatego że to, co państwo mu da, to jest raz na jakiś czas dopłaty do składek. Chleba z tego nie będzie. Adam Jarubas.
3: Po prostu nie umrze w biedzie.
5: No właśnie. Wielu artystów z przeszłości umierało w biedzie i dopiero po ich śmierci stawali się wieszczami narodowymi, jak Norwid chociażby. Absolutnie nie zgadzam się z tym podejściem Konfederacji. Równie dobrze moglibyśmy, nie wiem, wstrzymać finansowanie dla nauk humanistycznych, tak, bo nie ma z tego kasy, tak? A tak jak kultura kształtują wrażliwość, uczą empatii, tworzą tę tożsamość narodową i rzeczywiście może tutaj w tej narracji promującej ten projekt, moim zdaniem słuszny, niedostatecznie mocno wybiliśmy to, że nie chodzi o tych finansowanie tych Skolimów, Cugowskich, którzy są po prostu gośćmi, którzy
1: sympatią
5: nie
1: do seniora Cugowskiego.
5: Tak, ja lubię ich muzykę obu, natomiast są też artyści lokalni prowadzący jakieś muzea regionalne pod Sanokiem czy Tokarnią w Świętokrzyskiem, które mają swoją wartość. Są też takim repozytorium lokalnej pamięci. Budują tożsamość. A to są ludzie, ale którzy mają po prostu stałych dochodów.
1: Ale to wyście nie opowiedzieli tego. To znaczy wrażenie jest takie, że to będzie trafiać do bardzo zamożnych artystów, którzy powszechnie narzekają. Wspomniany Krzysztof Cugowski, że ma niską emeryturę.
5: Tu rzeczywiście może w tej narracji popełniono błąd. Natomiast ten temat wraca, tak jak powiedziano, przez 30 lat. Był w programie nawet Prawa i Sprawiedliwości, który nie chce go dzisiaj popierać. I trzeba to zrobić. Trzeba oczywiście zadbać o to, żeby nie urosła nam jakaś tutaj wielka administracja, ale wykorzystać zasób administracji, która jest gdzieś regionalnie, zoptymalizować ten proces. Natomiast to jest potrzebne, bo kultura jako taka jest ważna i ja się boję, że za moment my będziemy stygmatyzować te 20 tysięcy ludzi, które zarabiając gdzieś tam nie regularnie w okolicach najniższej pensji będą po prostu podlegać jakiemuś kolejnej fali szczucia.
3: Ja też chcę powiedzieć, że właśnie jestem bardzo oburzona tak naprawdę rozmową na temat tego, czy sztuka nam jest potrzebna i jaka sztuka, i żeby jak się komuś nie podoba.
4: Jest potrzebna, ale nie każda.
1: Pan poseł Tomanowicz ma
3: właśnie każda.
1: Sztuka bez odbiorców, którzy są gotowi na nią płacić, nie jest warta utrzymywania.
3: Dobrze, wystarczy, że ma jednego odbiorcę i to już powinno starczyć. I to mówią przedstawiciele narodu, który cierpiał pod rozbiorami i jego tożsamość utrzymała się naprawdę dzięki polskiej kulturze i dzięki polskim artystom. I dzisiaj mówimy o tym, wie pan co, przeciętnych, bo jeszcze po drodze była cenzura carska i inna, naprawdę. To nie były masowe osoby, choćby dlatego, że niemasowa była umiejętność czytania, zwracam uwagę, bo czytać potrafiło około 20% społeczeństwa, więc to jest nieprawda, co pan mówi.
4: Że nie mają,
3: natomiast,
4: nie
3: było, pani Karolina, natomiast kwestia jest bardzo istotna, taka, że mówimy o tym, że są ludzie, którzy nie umrą w skrajnej biedzie, a prowadzą ważne dla Polski rzeczy, jaką jest budowa polskiej kultury. Niszowej, istotnej i każdej innej.
1: A pani się nie obawia, pani minister, że będzie tak jak za kilka miesięcy, jak to zacznie działać, albo za rok, usłyszymy o przygodach takich jak z KPO, że dostali dziwni ludzie przy okazji...
3: Nie, bo tam trzeba prowadzić, tam jest taki coś, że trzeba prowadzić ciągłą działalność artystyczną przez dłuższy czas.
4: Było
3: i naprawdę narysowanie, za przeproszeniem,
4: na
3: tyłka słonia na kartce.
4: No właśnie.
1: Panie proszę,
3: nie jest
1: słonią.
3: Jest wolną ekspresji.
1: Będzie się za panem ciągnął.
4: Może
0: odkrył.
4: Ja z chęcią oddam to na jakąś aukcję, naprawdę.
1: Może pan tą sztuką wystartować.
3: To coś dobrego z tego przyjdzie chociaż.
4: Mam nadzieję.
1: Ale podobno wystarczy jeden odbiorca, więc wystarczy, że to się panu podoba.
3: Z pięciu odbiorców. Ale bardzo wszyscy są nieszczęśliwi z tego powodu.
1: Pan Paweł Bliźniak, ostatnie zdanie.
0: Już, bo tutaj powinniśmy rozmawiać też o konkretach, myślę, jeżeli chodzi o ten projekt ustawy. I pan poseł Szczucki teraz odżegnuje się, że w ogóle projektu Prawa i Sprawiedliwości nie było. Ja sprawdziłem. Panie pośle, wie pan, jaki był limit? Jaki był limit w waszym projekcie? Wie pan poseł, jaki...
1: Panie ministrze, dajmy powiedzieć, pan Paweł Bliźniak.
0: Panie pośle, wie pan, jaki był limit, jeżeli chodzi o... ustawę, którą przedłożył do Sejmu minister Gliński. Chodzi o zarobki artystów. Jaki był limit w waszej ustawie?
2: Szkoda, że jeszcze nie uchwalili.
0: Jaki był limit?
1: Ale to może powiedzieć, proszę nas nie trzymać w niepewności.
3: Panie,
0: 125% minimalne.
1: Czyli wy rozwijacie twórczą myśl Prawa i Sprawiedliwości.
0: Nie, po prostu PiS krytykuje pomysł, który jest pewnym postulatem środowiska artystycznego, przejętym przez też rząd i premiera Glińskiego, który objawił się w formie projektu ustawy złożonej do Sejmu. Bo się skończyła kadencja.
3: Ale naprawdę nie ma się czego wstydzić, że polska kultura jest ważna.
1: Mówiliśmy już na ten temat.
0: I dobrze, i myślę, że komisje sejmowe będą tym miejscem, gdzie będziemy o tym projekcie rozmawiać.
1: Mamy jeszcze jeden projekt na tapecie, może tu się państwo zgodzą. Zapraszam do trzeciej części programu.
6: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Od 1 września w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, ma być wprowadzony zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych. Projekt w tej sprawie przyjął rząd. Czy to jest dobry pomysł, Krzysztof Szczucki?
2: Ja uważam, nie znam szczegółów tego projektu, czekam, jak wpłynie do Sejmu, będę mógł się z nim zapoznać, ale co do zasady uważam, że tak, uczniowie w szkołach nie powinni korzystać z telefonów komórkowych, chyba że do celów edukacyjnych, chyba że w kwestiach nagłych, ale wtedy zdeponowane telefony w odpowiednim miejscu w szkole będą mogły być do tego wykorzystywane. Mierzymy się z ogromnym uzależnieniem już bardzo młodych ludzi od telefonów komórkowych, od mediów społecznościowych, z hejtem w mediach społecznościowych, z wieloma tragediami, które z tym się wiążą. Telefony komórkowe dla dzieci, w ogóle radziłbym wszystkim rodzicom, żeby były kupowane jak najpóźniej. I też no, szkoła powinna w tej chwili cyfrowej, bo tak to się chyba ładnie określa, uczestniczyć, więc tak.
1: A, drodzy państwo, czy to nie będzie tak, bo tak premier sugeruje, że to w sumie zależy najbardziej od nauczycieli i od rodziców. W tej chwili taki zakaz obowiązuje już mniej więcej w połowie szkół. Nie będzie można mieć telefonów komórkowych, ani żadnych innych urządzeń, które umożliwiają rejestrowanie obrazu i dźwięku na lekcjach, na przerwach, jak i podczas zajęć edukacyjnych poza szkołą. Będzie kilka wyjątków. Oczywiście sytuacje nagłe, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej. Też chodzi o to, żeby dzieci nawzajem siebie nie nagrywały i nie wrzucały tego do internetu. Pani minister Karolina Ziołopoże.
3: No, oczywiście wspieram ten pomysł, ale też wspieram wszystkie działania, które, tak jak mówił pan poseł, są skierowane na to, żeby uczyć dzieci higieny cyfrowej. Znaczy, te urządzenia są też nam potrzebne do edukacji. Jest bardzo wiele przedmiotów, przedmiotów, dzięki którym możemy dużo lepiej uczyć choćby języków obcych, mając różnego rodzaju aplikacje i korzystając z tych aplikacji na lekcji, ale ta ustawa jest otwarta, ale też wszystko będzie zależało od tego, jak będziemy korzystać z telefonów komórkowych poza szkołą. Szkoła jest tylko elementem naszego dnia, więc mam nadzieję, że ustawa ta wprowadzi też takie powszechne przekonanie, że telefon komórkowy jest tylko i wyłącznie narzędziem. On niczego nie zastępuje i wielu, którzy mają też może problem, żeby motywować sami siebie i swoje dzieci, żeby te telefony ograniczać, dzisiaj będą już mieli wsparcie.
1: Czy pójdą
3: państwa
1: dalej i zakażą na przykład mediów społecznościowych dla dzieci poniżej jakiegoś progu wieku?
3: Ja osobiście uważam, że byłoby to dobre rozwiązanie. Znaczy dzisiaj widzimy wiele złych rzeczy związanych z mediami społecznościowymi. Hejt, nierealistyczne obrazy ciała, nagrywanie się wzajemne i tak dalej. Każdy, kto tego doświadczył, wie, że to może być naprawdę bardzo trudne, a dla młodego człowieka szczególnie trudne, więc należałoby to rozważyć i są kraje, w których to zaczyna działać, natomiast nie jest tak, że to działa bez problemów, więc należy się przyglądać tym regulacjom, żeby one były naprawdę skuteczne, ale nie żeby powodowały jakąkolwiek właśnie opresję, bo rozumiem, że młodzi ludzie też chcą używać tego, żeby się komunikować. Dzisiaj też zmienia się ten model komunikacji i budowania relacji, więc raczej stawiałabym na profilaktykę, aniżeli zakazy.
1: Nie będzie to obowiązywać w szkołach średnich, dlatego że część uczniów to już osoby dorosłe. Tak, Adam Jarubas.
5: Problem jest duży. Około 20% dzieciaków cierpi na depresję, więc to oczywiście nie jest jakiś złoty środek, ale ta przestrzeń szkolna służy przy dopuszczeniu dzisiaj używania komórek do tego, żeby kręcić te filmiki, modyfikować je później przy użyciu AI. I mamy raport MEN-u mówiący o tym, że 2/3 dzieci skarży się na cyberprzemoc, na bullying. Później te treści są kolportowane, prowadzą często do tragedii.
1: Ale to powtarzam to pytanie, które zadałem pani minister. Wy rządzicie, wy możecie zaproponować projekt dotyczący ograniczeń dla dzieci w mediach społecznościowych.
5: Więc ja spodziewam się, że to będzie kolejny krok. Australia zaczęła, Indonezja z dnia na dzień dla dzieciaków do 16 roku życia ograniczyła dla 70 milionów dzieci dostęp. We Francji, w Hiszpanii, w Grecji prowadzone są dzisiaj już prace legislacyjne. Wydaje mi się, że trzeba do tego dołożyć jak gdyby większe obowiązki na operatorów sieci cyfrowych.
1: Proponować projekt dotyczący ograniczeń dla dzieci w mediach społecznościowych.
5: Więc ja spodziewam się, że to będzie kolejny krok. Australia zaczęła, Indonezja z dnia na dzień dla dzieciaków do 16 roku życia ograniczyła dla 70 milionów dzieci dostęp. We Francji, w Hiszpanii, w Grecji prowadzone są dzisiaj już prace legislacyjne. Wydaje mi się, że trzeba do tego dołożyć jak gdyby większe obowiązki na operatorów sieci cyfrowych co do weryfikacji wieku i dopuszczenia korzystania z sieci czy z sociali, bo rzeczywiście jest to przestrzeń, która obok oczywiście kondycji szkoły, też osłabionych więzi rodzinnych, które mają wpływ na dobrostan psychiczny dziecka, ma decydujący wpływ. To oczywiście nie spowoduje, że dzieci nie będą poza szkołą korzystać. Badania pokazują, że dzieciaki przeważnie w nocy najwięcej, nawet do rana często korzystają z tych sociali, kolportują te często pato treści, więc absolutnie ma pan rację, to powinien być kolejny krok.
1: Regulacja obywatelska?
0: Czy ja absolutnie uważam, że ten zakaz w szkołach jest potrzebny, ale jest niewystarczający. Tutaj musimy podjąć szersze działania i podejmujemy. Mamy w Sejmie ustawę penalizującą pato streaming. To już jest konkretny akt prawny, który wyszedł z komisji i będzie na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu.
1: Kwestia co będzie grozić za pato streaming?
0: Do 3 lat więzienia. To jest kodeks karny.
1: Co będzie pato streamingiem? Co będzie uznane za pato streaming?
0: Wszystkie czyny, które są opisane transmitowanie czynów zabronionych, opisanych dzisiaj w prawie karnym.
1: Czyli to, co jest objęte kodeksem karnym jako łamanie prawa, to transmisje z tego typu rzeczy będą uznawane
0: Co do zasady, bo tam są też wyjątki, one też dość szeroko są opisane w tej ustawie. Też musi być oczywiście strona podmiotowa wypełniona jako znamie czynu zabronionego. Więc tutaj rozmawialiśmy i myślę, że udało się wypracować w moim poczuciu rozwiązanie kompromisowe, które będzie też skutecznie chronić najmłodszych w sieci. Kwestią kolejną jest rozmowa i debata na temat zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci do lat 15 bądź do lat 16, gdzie tutaj eksperci mówią, że to jest ta granica wieku, która powinna być preferowana. I kwestia jeszcze, i to też jest ważna sprawa, są prace już nad tym projektem ustawy mocno zaawansowane, dostępu do treści pornograficznych, gdzie powinna być weryfikacja wieku, skuteczna weryfikacja wieku tych 18 18 lat.
1: Na czym będzie polegać ta skuteczna weryfikacja?
0: Kwestia weryfikacji wieku polega na tym, to jest największe moim zdaniem wyzwanie. Trzeba stworzyć taki mechanizm weryfikacji wieku, żeby zachować anonimowość tego użytkownika w sieci, żeby nie było poczucia zbierania niepotrzebnych danych na temat użytkowników wieku przez tych, którzy prowadzą te portale, czy z treściami pornograficznymi, czy w ogóle portale społecznościowe.

0: I tutaj naprzeciw wychodzi Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który wdrażamy w Polsce i do końca tego roku ma powstać taki mechanizm, który da możliwość weryfikowania wieku bez przekazywania danych tym, którzy prowadzą
1: Pan
0: dane
1: Witold
0: portale.
1: Tumanowicz, Konfederacja.
2: Znaczy, nie widzę żadnych powodów, dla których dzieci z szkoły podstawowej miałyby korzystać z telefonów komórkowych na lekcjach, chyba rzeczywiście do elementów edukacyjnych.
1: Ale na przerwach tutaj też w ogóle jest...
2: W ogóle, telefon komórkowy jest naturalnym rozpraszaczem. To wszyscy wiemy doskonale, sami korzystamy, więc wiemy doskonale, że to jest raczej przeszkoda w kwestii związanej z nauką. W szkołach jest pewien reżim nauczania i w tamtym momencie po prostu jest to oczywiste, że tutaj należałoby kłaść absolutnie nacisk na to, aby uczyć dzieci i te jakiekolwiek elementy rozpraszające trzeba po prostu eliminować. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, co robią dzieci po szkole, tutaj chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że co do tego tutaj największą i najważniejszą rolę stanowią rodzice.
1: A to na koniec pytanie.
2: To rodzice powinni tutaj o tym decydować. Czy dopuszczają na przykład dzieci do mediów społecznościowych, dopuszczają do tego, czy kupują telefon komórkowy.
1: Ale to
2: i
1: też...
2: powinniśmy dawać narzędzia do tego, aby rzeczywiście skutecznie
1: dawać przykład, więc na koniec krótkie pytanie. Czy państwo uważacie, że jesteście uzależnieni od telefonów, od mediów społecznościowych? Tak szybko, pani minister Karolina Ziobro.
3: Tak, od półtora tygodnia nie jestem już użytkownikiem X-a z powodu na okropny hejt, który tam jest i znacznie ograniczam te użytkowanie.
0: Myślę, że wszyscy politycy są uzależnieni od mediów.
1: Pan Witold Tumanowicz?
2: Ja, oczywiście.
1: Pan Krzysztof Szczucki?
4: Nie jestem wolny od tego uzależnienia.
1: Pan Adam Jarubas?
5: Jasne, że tak.
3: Ale dzieciom... Ale chcę powiedzieć, że...
6: Coming out.
1: Trudny dzień tygodnia w Radiu Z.
3: Własnym dzieciom
1: jak najmniej mediów społecznościowych do
4: weekend zwłaszcza.
7: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. 57-letnia patomorfolożka była właścicielka działki w Lutoryżu, na której znaleziono kilkadziesiąt ludzkich płodów. Usłyszała zarzuty i trafiła na 3 miesiące do aresztu. Na należącej do niej niegdyś działce znaleziono dotąd 32 płody. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucanie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi za to do 12 lat więzienia. Prokurator Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej okręgówki nie ujawnił szczegółów wyjaśnień, jakie złożyła śledczym podejrzanym.
1: Sama dokonywała zakopywania tych płodów i tych odpadów medycznych, które zostały ujawnione na posesji u niej. Nie wskazywała swoich wyjaśnień na kogokolwiek, kto mógłby jej pomagać.
0: Działka, która należała do kobiety, jest cały czas przeszukiwana. Na zakopane szczątki płodów natrafili w środę nowi właściciele nieruchomości. Naukowcy wyliczają, że ostatnie miesiące i lata należą do najcieplejszych od tysięcy lat. Oznacza to, że coraz częściej będą pojawiać się niebezpieczne i ekstremalne zjawiska pogodowe. Co na to klimatolodzy? Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Zupełnie nie dziwi to ekspertów. Intensywne i groźne susze, katastrofalne powodzie i pożary już stały się nową normą i będą przybierały na sile także w Polsce. Mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
3: Susze, fale upałów, paradoksalnie powodzi. Wysuszony grunt i spadnie na przykład podczas trąby powietrznej powiązanej z burzą czy z frontem duża ilość wody, no to wtedy to spłynie.
2: W tym przypadku tylko oszczędzanie wody nie wystarczy. Tego typu zagrożenia wymagają zmian politycznych. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Za nami drugi, najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów. Tak wynika z raportu Agencji Klimatycznej Copernicus. Onkolodzy i hematolodzy dziecięcy chcą zmian w sposobie opieki nad pacjentami. Chodzi o osoby między 18 a 25 rokiem życia. Podczas zjazdu w Gdańsku napisali rekomendacje, które trafią do Ministerstwa Zdrowia. Jedna z nich dotyczy młodych dorosłych, którzy teraz od razu przechodzą z opieki pediatrycznej do leczenia przeznaczonego dla dojrzałych pacjentów onkologicznych. Potrzebujemy specjalistycznego podejścia do osób dopiero wchodzących w dorosłość, mówi profesor Katarzyna Derwich z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
4: To nie tylko i wyłącznie leczenie, proszę Państwa, ale to jest również zapewnienie im dostępu do badań klinicznych, to jest zapewnienie im opieki psychologicznej, to jest monitorowanie późnych, odległych następstw, to jest umiejętność rozmawiania z tymi pacjentami na temat chociażby zachowania płodności.
0: Wśród postulatów także utworzenie krajowej sieci onkologii i hematologii dziecięcej. Łeba zmienia zdanie i obniża stawki za parkowanie, które w długi weekend zaskoczyły turystów i zdenerwowały mieszkańców. Koszty pozostawienia auta wzrosły o kilkadziesiąt procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ze szczegółami reporter Radia Z Maciej Bąk.
2: W długi czerwcowy weekend turyści zastali nowe stawki za parkowanie w Łebie. W zwykłej strefie za dobę trzeba było zapłacić 50 zł, a w strefie śródmiejskiej, czyli tej najbliżej plaży, aż 80. W sieci zawrzało, przedsiębiorcy zaczęli się obawiać, że ceny zburzą wizerunek miasteczka i odstraszą w tym sezonie gości. Stąd szybka interwencja w ratuszu i jeszcze szybsza reakcja władz Łeby. Jeszcze przed wakacjami stawki się zmienią. 35 zł za dobę w zwykłej strefie i 55 w śródmiejskiej.
0: Niezmienne pozostają za to stawki za godzinę parkowania w Łebie. Łódź uruchomi tak zwaną społeczną agencję najmu. Ma to być szansa na tańszy wynajem mieszkań dla osób, które znalazły się w tak zwanej luce czynszowej. Czyli ich dochody są zbyt niskie, by wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym, a jednocześnie zbyt wysokie, by mogły liczyć na lokal komunalny. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Będziemy zachęcać prywatnych właścicieli mieszkań, by podpisali z nami umowy dzierżawy. My zajmiemy się znalezieniem lokatorów i obsługą najmu, mówiła mi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
6: Żeby dać szansę i najmującym, żeby bezpiecznie mogli powierzyć ten majątek właśnie tego typu instytucji i czerpać z tego korzyści, a jest korzyść również w tym, że nie będzie się od tego odprowadzało podatku.
5: Kto dokładnie będzie mógł skorzystać z tego programu i na jakich zasadach, prace nad szczegółami potrwają do końca tego roku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Społeczna Agencja Najmu w Łodzi miałaby zacząć działać od nowego roku. Najpierw darmowe lody dla uczniów z czerwonym paskiem, potem dla wszystkich dzieci, a teraz lodów nie dostanie nikt. W Pszczynie upadł pomysł rzeczniczki praw dziecka na organizację wielkiego festynu z okazji zakończenia roku szkolnego, który miał być odpowiedzią na głośny spór wokół nagradzania najlepszych uczniów. Imprezę odwołał starosta pszczyński oficjalnie ze względów bezpieczeństwa i w geście solidarności z lokalnymi firmami. Co naprawdę przesądziło o tej decyzji, sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Obawiano się, że wydarzenie mogłoby zostać wykorzystane politycznie do manifestacji przeciwko rzeczniczce praw dziecka. Ucierpieć mogłyby na tym same dzieci. Impreza miała odbyć się w ogrodzie starostwa, które uznało, że nie jest w stanie zagwarantować uczestnikom komfortu oraz uchronić ich przed polityczną awanturą. Dodatkowo atmosferę wokół sprawy zaostrzyły ostatnie doniesienia o możliwym mobbingu i przeciążeniu pracowników biura rzeczniczki. Organizacja alternatywnego wydarzenia nie jest obecnie planowana. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: A sprawa zaczęła się od pszczyńskiej lodziarni, która od lat częstowała darmowymi lodami uczniów ze świadectwem z paskiem. Opublikowała list rzeczniczki praw dziecka, która apelowała o rezygnację z tej formy nagradzania uczniów, argumentując, że może być ona krzywdząca dla dzieci bez wyróżnienia. Najszybsze ptaki na świecie wróciły do lubuskich lasów. Chodzi o sokoły wędrowne, które ostatni raz były zaobserwowane tam w latach 50. Ze względu na używanie pestycydów do ochrony roślin gatunek praktycznie wyginął. Udało się go przywrócić dzięki przeniesieniu osobników z hodowli do ich środowiska naturalnego. Mówi w rozmowie z naszym reporterem Adamem Kaźmierczakiem Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
8: Po tych dobrych kilkunastu latach spowodowało, że dziś lubuska populacja sokoła wędrownego ma prawie 20 par lęgowych.
9: Też czytałem, że to jest najszybszy ptak na świecie.
8: Dokładnie tak. W takim locie nurkowym potrafi rozwinąć prędkość nawet 300 km na godzinę, więc niesamowita petarda, jeżeli
9: chodzi. To są już prędkości Formuły 1.
8: Dokładnie tak.
0: Leśnicy spodziewają się, że z czasem sokołów będzie coraz więcej. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości. Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: i już.
1: Machina Władzy, podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na kolejny odcinek, tym razem poświęcony sprawom bardzo dla nas istotnym, czyli kwestii naszego sąsiada Ukrainy, wojny w Ukrainie, stosunków polsko-ukraińskich, a także pewnych różnych kontrowersji i trudnych tematów, które wokół niego narosły. Będę rozmawiał z człowiekiem, który zdarza mi się nadużywać tego sformułowania, że ktoś zjadł zęby na jakimś temacie, ale mogę o Zbigniewie Parafianowiczu, czyli moim dzisiejszym gościu, powiedzieć, że zjadł zęby na temacie zarówno wschodnim, jak i temacie wojennym. Jest pan dziennikarzem, korespondentem wojennym, przez lata związanym z dziennikiem Gazetą Prawną, dziś z Wirtualną Polską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tak mogę powiedzieć, że zjadł pan zęby na tym.
2: Tak, a przede wszystkim, że jestem dziennikarzem Wirtualnej Polski. To tak. Jest zdecydowanie najbardziej...
1: Obecnie jest pan też współprowadzącym podcast Bez Doktryny z Markiem Majerowskim w Wirtualnej Polsce oraz autorem dwóch książek, które będziemy dzisiaj omawiać. Bardziej tej najnowszej, czyli Kłopot z Załańskim i Polska na wojnie, to jest prequel właściwie tego wydarzeń z książki najnowszej. Obydwie pozycje dotyczą, mówiąc w szerzej, i wojny w Ukrainie, i właśnie stosunków między polskim państwem, państwem ukraińskim, stosunków niełatwych. No, będziemy o tym rozmawiać. Myślę, że możemy zacząć od wątku, który w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu wzbudził najwięcej poruszenia, co też pokazuje, że pan się wstrzelił dobrze z tą książką. Chodzi o decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z brygad ukraińskich sił zbrojnych imienia bohaterów UPA, czyli Ukraińskiej Armii Powstańczej. Przypomnijmy, jest to formacja, która odpowiedzialna jest za ludobójstwo i czystki etniczne na Polakach na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Jest to wyjątkowo mroczna karta w ukraińskiej historii i też taka rana, która w relacjach polsko-ukraińskich przez lata nie zagoiła się i znów powraca. Więc moje pierwsze pytanie do pana: co pan sądzi o tej decyzji i czy można ją uznać za pewien rodzaj niewiedzy ze strony Wołodymyra Zełenskiego, czy raczej jest to celowa gra na użytek wewnętrzny, wewnątrzukraiński?
2: Nie, no on wszystko wie. No to tutaj mówienie o tym, że jest czegoś nieświadomy, czy takie oświadczenia jak stanowisko szefa MSZ-u ukraińskiego, że to zaszkodzi relacjom polsko-ukraińskim i tak dalej, przerzucanie winy na nas, wekslowanie tego na żołnierzy, bo w tym oświadczeniu MSZ-u pojawia się ten takie wekslowanie tego wszystkiego na żołnierzy, że to oni wystąpili z prośbą o nadanie takiego imienia.
1: A prezydent tylko przychylił się do prośby.
2: Jasne, oczywiście szedł i poślizgnął się na skórce od banana pod płacą kultury, tak jak w klasycznym serialu na podstawie powieści Jakuba Żurczyka. Także tak, oczywiście on gra ma kłopoty z układem władzy wewnętrznym u siebie w związku z aferą Mindicza, z wojną, która wyczerpuje naród i też nie sprzyja popularności Zełenskiego. No i tradycyjnie jak na Ukrainie jest jakiś kłopot w tego typu, to sięga się po zasoby prawicowe, skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne, no i to zrobił Zełenski. No powtórzył ten krok Poroszenki z 2017 roku, który wtedy również wygenerował ogromny spór historyczny pomiędzy Polską a Ukrainą. No i tak cyklicznie to jest realizowane, przy czym...
1: Mimo że żaden, ani Poroszenko, ani Zełenski to nie są politycy kojarzeni jakoś automatycznie z prawicowo-nacjonalistyczną.
2: Tak, no Poroszenko urodził się i wychował się w Benderach, czyli w mieście na terenie dzisiejszej separatystycznej Republiki Naddniestrza, która jest położona na terytorium Mołdawii. Wychowywał się tak naprawdę w Budziaku, czyli w bardzo takim wielonarodowej części Ukrainy, którą trudno posądzać o sympatię czy wiedzę o UPA. No ale to nie zmienia faktu, że prowadził politykę sprzyjającą takiej instytucjonalizacji nacjonalizmu ukraińskiego, tego nawiązującego do nacjonalizmu, który reprezentowała UPA. I to samo robi Zełenski. No Zełenski pochodzi z Krzywego Rogu, czyli z miasta na południu Ukrainy, południowo-środkowa Ukraina, czyli na linii Dniepru, północ-południe. Z miasta przemysłowego, które jest miastem tak naprawdę posowieckim, rosyjskojęzycznym i on sam jest etnicznym Żydem, który często manifestuje swoje przywiązanie do pamięci o Holokauście. Nie przeszkadza mu to, żeby gloryfikować organizacje, które współuczestniczyły w Holokauście, bo przecież UPA współuczestniczyła w mordzie również na Żydach lwowskich, czy też ludzie wywodzący się z UPA i to mu nie przeszkadza. W zasadzie w gruncie rzeczy rzeczy to mnie średnio interesuje, to jaki jest stan ducha czy umysłu obydwu polityków i Poroszenki i Zełenskiego. Interesuje mnie to, że odwołują się do historii, czy też do mitów założycielskich, które niestety w Polsce kojarzą się właśnie ze śmiercią naszych rodaków i to jest absolutnie nieakceptowalne w związku z tym i też uważam, że ta decyzja polskiego prezydenta o tym, żeby zareagować symbolicznie, ale dość radykalnie jest właściwa. Mam nadzieję, że pójdą za tym konkretne również rozwiązania takie praktyczne, które spowodują, że ukraiński prezydent odczuje po prostu konsekwencje tej decyzji.
1: Jakie to mogły być rozwiązania?
2: Na przykład brak zgody na to, żeby kontynuować i pogłębiać pomysły, tak jak Karpacka Inicjatywa Integracyjna. Krótko mówiąc, te pomysły, które są generowane przez pana Mikitę, który jest wiceszefem administracji prezydenta i sam z Zakarpacia pochodzi, one służą temu, żeby tereny przygraniczne ukraińskie korzystały z funduszy przedakcesyjnych. Krótko mówiąc, żeby część pieniędzy na spójność na przykład mogła być wykorzystywana również do remontowania infrastruktury na Ukrainie. No to jest wysysanie pieniędzy, krótko mówiąc, unijnych i
1: Będąc członkiem Unii.
2: Nie będąc, tak, my też korzystaliśmy z funduszy przedakcesyjnych i do tego dąży również Ukraina. Kolejna kwestia to jest kwestia rozmów z Unią Europejską, czyli krótko mówiąc wpływania też na pewną temperaturę i tempo tych rozmów. Chociaż tu jest pewne ryzyko, bo niewykluczone, że Zełenski celowo szuka kozła ofiarnego, którego oskarży o to, że te rozmowy z Unią zostały zablokowane, ale to możemy potem do tego wrócić. Kolejna sprawa to jest kwestia, o której mówił Radosław Fogiel z Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu, czyli o tych certyfikatach, które miałyby się pojawić przy dostawach broni na Ukrainę. Certyfikatach, które gwarantują, że broń nie trafi do oddziałów, które nawiązują do symboliki UPA. Prawdopodobnie nie da się w praktyce sprawdzić, czy ta broń trafi do tego oddziału, czy nie. Natomiast chodzi o sam fakt przeczołgania po prostu strony ukraińskiej w kwestii dostaw tej broni.
1: Mówiło się chyba też o jakimś tam ograniczeniu skorzystania z lotniska w Jasionce.
2: Tak, no bo tutaj
1: to jest strategiczny hub komunikacyjno-transportowy.
2: To akurat trzeba będzie policzyć i rozważyć, czy to nam się opłaca jako państwu, ale to jest też do przeanalizowania, choć na tym etapie mówimy właśnie o tych certyfikatach, które trafiają do dostawcy i do odbiorcy. Krótko mówiąc, czyli ktoś na przykład w Rheinmetallu dowie się, czym była UPA, podpisując taki dokument, prawda? Czyli też do propagowania wiedzy na temat ludobójstwa, którego dokonali Ukraińcy. Kolejny praktyczny element, to jest właśnie kwestia na przykład korzystania z lotnisk przez samolot prezydencki Wołodymyra Zełenskiego, czy też flotę rządową w ogóle ukraińską, która lata z Polski, no bo tak jest łatwiej. Tak łatwiej jest dojechać do Przemyśla pociągiem i wsiąść do samolotu w Balicach albo w Jasionce. Natomiast może czas, żeby te samoloty zaczęły latać z Koszyc na przykład, prawda? Czyli żeby Zełenski musiał porozmawiać z Robertem Fico, który też jest znany ze swoich bardzo proukraińskich sympatii, żeby musiał porozmawiać z nim o tym, czy ten samolot...
1: Żeby ten
2: samolot startował z Koszyc.
1: Czyli pana zdaniem, i to też nie jest jakoś odosobniona opinia, bo jednak w różnym tonie, ale polska klasa polityczna dość jednoznacznie potępiła ten gest ze strony Zełenskiego. Polskie państwo powinno zareagować i to zareagować nie symbolicznie i nie oburzeniem, tylko jakimś praktycznymi represjami.
2: Tak, to jest taki moment, bo ja też to bardzo często podkreślam, że Polska jest państwem, które Ukraińców i Ukrainy nigdy nie zawiodło od czasów pomarańczowej rewolucji. Tymczasem my ciągle musimy przełykać te gorzkie pigułki, które są nam serwowane przez partnerów z Ukrainy. Elity polityczne nie wykazują się jakąkolwiek tutaj wrażliwością na sprawy polskie,
1: mówimy
2: interesy
1: polskie.
2: Mówimy
1: o elitach politycznych. Dobrze by było, żeby to wybrzmiało, że chcielibyśmy jednak oddzielić zwykłych obywateli od przedstawicieli władz i elit politycznych, którzy są jednak dość odseparowani w swoim zachowaniu.
2: To znaczy, to jest też tak, że nigdy elity nie działają w oderwaniu od pewnych emocji społecznych, które w narodzie istnieją. Także tutaj też myślę, że jakaś część ukraińskiego społeczeństwa jest zadowolona z tego kierunku takiego rebanderyzacji Ukrainy, czy też budowania tej ideologii państwowej na bazie nacjonalizmu.
1: Ale też są też tacy, którzy mogą, mówiąc kolokwialnie, oberwać za to.
2: Tak, tylko z punktu widzenia Polski kluczowe nie jest to, kto może oberwać za to, tylko kto decyzję podejmuje i jakie musi ponieść koszty polityczne w związku z tym, że te decyzje podejmuje. I tym kimś jest Zełenski i jego ekipa. W związku z tym właśnie mówimy o tych praktycznych rozwiązaniach, które trzeba zoperacjonalizować i które mogłyby dotknąć w przedstawicieli państwa ukraińskiego. Tych środków jest, trochę jednak jest. I to nie jest tak, że obniżenie rangi stosunków, czy zamrożenie, czy też schłodzenie tych stosunków dotyka tylko stronę polską, bo my też oczywiście za to będziemy płacić, tak? Jakby choćby w takiej postaci, że będziemy mieli mniejszą wiedzę na temat tego, co się na Ukrainie dzieje i na przykład polska głowa państwa nie będzie miała tej wiedzy w relacjach z Amerykanami. Tak?
1: A jesteśmy państwem przyfrontowym, więc tak. Zawsze jednak korzystaliśmy z tego, bo to była nasza też waluta w kontaktach. A i to
2: znaczy, korzystaliśmy jak korzystaliśmy, to jest pytanie otwarte, bo...
1: Mieliśmy możliwość korzystania.
2: Długo musiał premier Tusk pukać do drzwi, żeby wejść do formatu rozmów w końcu w Berlinie razem z Amerykanami, Jaredem Kushnerem i Witkoffem, Ukraińcami, Starmerem i Mercem i Macronem. Nie było to łatwe. Nie, Ukraińcy nie uważają z definicji, że polski premier jako państwo...
1: Niezależnie kto nim jest. No bo
2: niezależnie kto nim
1: się
2: jest. Absolutnie. To jest zawsze dylemat każdej władzy od czasów, powiedzmy, późnych rządów Tuska, później Wykopacz i kolejnych dwóch kadencji PiSu. Chodzi o to, że Ukraińcy nie uznają konieczności włączenia Polaków w ten format za coś oczywistego. Z racji tego, że jesteśmy państwem tranzytowym, z racji tego, że ta wojna na nas się bezpośrednio odbija, z racji tego, że budżet państwa ponosi ogromne koszty na wypłacanie 800+ dla Ukraińców przebywających w Polsce. Ukraińska władza nie uważa, że to jest wystarczający powód, dla którego Polacy powinni w tym formacie być bezdyskusyjni.
1: A może to jest tak, że oni uważają, że my jesteśmy tak oczywistym sojusznikiem i zawsze pomożemy, bo jesteśmy państwem granicznym przyfrontowym, że nie ma sensu jakoś nas jeszcze bardziej uwznioślać tutaj w tej
2: chwili. Jeśli tak uważają, to trzeba ich z tego błędu jak najszybciej wyprowadzić. No to jest już za długo to trwa i też czasami komentując sprawy polsko-ukraińskie próbuję zwracać uwagę na to, żeby polska polityka wobec Ukrainy nie była uwięziona w takich dylematach bezalternatywności. To jest zawsze pułapka, która powoduje właśnie, że my jesteśmy na musiku i my musimy pewne rzeczy robić, bo nasz partner wie, że my i tak to zrobimy.
1: Może to jest tak, bo też pańska książka, do której możemy teraz przejść, jest przyczynkiem trochę do dyskusji o tym, jak rozmawiać o państwie, które z jednej strony jest w stanie wojny, broni się przed rosyjskim agresorem, broni też nas w jakimś stopniu przed Putinem, nas i Polaków i Europy, a z drugiej strony jest państwem, które jest pełne sprzeczności, paradoksów, pełne również złych decyzji elit politycznych, złych praktyk.
2: To są ich problemy.
1: Tak, ale właśnie domyślam się, że to też jakoś... było pewnym jedną z inspiracji, powód dla pana, żeby napisać tę książkę, rozmowy z różnymi tutaj bohaterami, jak o takim państwie rozmawiać w sposób rzeczowy, pozbawiony różowych okularów, pozbawiony emocji nadmiernych. W sensie, czy da się rozmawiać o Ukrainie jako o normalnym państwie i przekładać do niej normalne kryteria.
2: Oczywiście, że tak. No to jest jakby jeszcze...
1: Wręcz to powinien być imperatyw.
2: Absolutnie tak. No to jest wręcz rzecz oczywista, że polska polityka wobec Ukrainy to jest polska polityka interesów wobec Ukrainy, a nie tego, co my możemy dla nich zrobić. To jest już to niedorzeczne. To jest jakby kwestia wyznaczenia tych 10, powiedzmy, punktów, które chcemy zrealizować i dopasowania do nich metod realizacji tych celów. Też ja nie jestem wielkim zwolennikiem metody uprawiania polityki opartej o prężenie muskułów, prawda? To nie o to chodzi. Nawet nie chodzi w gruncie rzeczy o symbole, tylko chodzi po prostu o praktyczną umiejętność kształtowania postaw naszych sąsiadów, umiejętność wpływania na to, żeby podejmowali decyzje, które są dla nas albo neutralne, albo są dla nas korzystne, a nie żeby to były ciągle decyzje, które nas jakoś dotykają. I czy w kwestii zboża, czy w kwestii tirów, czy w kwestii historii, no to są sprawy, bo może też jest moment, w którym warto się zastanowić nad tym takim sloganem od lat, z którego wynika, że te wszystkie interesy nasze są spójne. No tak nie jest. Jesteśmy spójni w interesie bezpieczeństwa i to jest bezdyskusyjne. Tutaj nie ma sensu jakoś specjalnie w to nawet wchodzić. Natomiast interesy gospodarcze, interesy dotyczące na przykład potencjału w produkcji rolnej ukraińskiej, w potencjału usług. Dotyczącego usług i w końcu w polityce historycznej, historycznej, czy też kwestie związane z bezpieczeństwem po wojnie, bezpieczeństwem, które odnosi się do zdemobilizowanych żołnierzy ukraińskich, którzy mogą nie mieć zajęcia na Ukrainie i mogą go szukać w Europie.
1: Ale też na przykład handlu z pańskiej książki też to wynika, tak, że jeżeli dojdzie do rozejmu, zamrożenia wojny, to Ukraina bardzo szybko wróci do interesów z Rosją, z Białorusią, które to mogą oferować dużo tańsze usługi niż na przykład kraje zachodnioeuropejskie.
2: No tak, no to jest oczywiste też. To jest powód, dla którego Ukraina też kupuje diesel od Węgrów na ropie rosyjskiej, prawda? No
1: oraz, że po wojnie wciąż jeszcze kupował rosyjski gaz, tylko taki, który przechodził przez interkonektory działające na terenie krajów Unii Europejskiej. No Węgry, Słowacja.
2: Oczywiście, no to są, czy na przykład kupowała Ukraina prąd od Węgrów, który powstawał w elektrowni atomowej w Paks na paliwie atomowym Rosatomu. No to są rzeczy konkretne bardzo, które powodują, że warto jednak spojrzeć realnie na te relacje z Kijowem i zacząć

0: używany jako argumentacja przeciw temu, żeby nie zajmować się problematycznymi kwestiami.
1: Albo, zasadzie... albo egoistycznym interesem narodowym Polski, prawda? Czyli to jest takie wskazywanie roli, którą Ukraina pełni, podkreślanie tej roli i w ten sposób uzasadnianie faktu, dla którego nie trzeba się wysilać, żeby polski interes realizować w brutalnie i na zimno. Choćby negocjując korzystne porozumienia z Ukrainą dotyczące na przykład polskich inwestycji, czy tego, gdzie spory ewentualnie prawne mają być negocjowane, chociaż tu też to jest kwestia potężna, no bo mimo tego, że arbitraż międzynarodowy stosowano wobec inwestycji firmy Control Process we Lwowie, to i tak pan Sadowy, który jest wyjątkowo negatywnie nastawiony do spraw polskich, tak, to nie respektuje tych orzeczeń arbitraży międzynarodowych, wręcz on w ubiegłym roku pisał listy z donosami do Donalda Tuska na tą firmę, żeby dokończyć jej rejderstwa na tej firmie. Także to jest bardzo trudny partner, bardzo asertywny, świadomy swojej siły, swoich przewag. Tak, to jest, mówimy o państwie, które było mózgiem Sojuza i mówimy o państwie, które ma potencjał intelektualny i surowcowy i zasobów przemysłowych, czy też takiego know-how wiedzy posowieckiej, która pozwala mu twardo grać na arenie międzynarodowej. No.
0: A ma pan wrażenie, że polskie władze, niezależnie które, no bo tutaj zmieniały się obozy, polityka niekoniecznie, cały czas nie dostrzegają tego, jak Ukraina potrafi być twarda?
1: To chyba byłaby zbyt daleko idąca generalizacja, bo rozmawiałem z wieloma przedstawicielami świata polskiej polityki, władz czy resortów i oczywiście zawsze znajdą się naiwni ludzie, którzy jadą do Kijowa i mówią, że jak tylko zmieni się rząd, to wszystko uporządkujemy, wyczyścimy wszystkie spory i dalej popłyniemy do krainy szczęśliwości, ale tak nie jest. No jest wielu ludzi, którzy mają ogromną wiedzę na temat mechanizmów w tym państwie. No tylko, że jakimś dziwnym trafem nie udaje nam się tego operacjonalizować we właściwy sposób.
0: Też pytam o tę perspektywę różowych okularów, bo tu się pewnie zgodzimy, że duża część przedstawicieli świata politycznego, medialnego długo też właśnie odsuwała i zamiatała pod dywan te trudne tematy w myśl zasady, że Ukraina walczy, Ukraina jest krajem napadniętym, któremu pomagamy, bo też jest taki nasz interes i racja stanu i właśnie dlatego wszystkie niewygodne tematy trzeba zamieść pod dywan. I to jest też moje kolejne pytanie, czy na przykład pan na którymś etapie tworzenia tej książki albo już w okolicach publikacji usłyszał taki zarzut, że nie. Zbigniew, panie Zbigniewie, po co? Po co mącić? Po co rozdrapywać? Po co to tylko problemy będą? To nie jest ten czas na rozmowę o Ukrainie w taki sposób.
1: Nie, no tak, nawet ludzie, którzy wydają się być sensowni pod nazwiskiem komentują na X-ie, że to jest książka ruskiej onucy, tak? Jakby no to jest standardowy argument, który pojawia się też coraz rzadziej, no bo ten argument ruskiej onucy czy ukraińskiej onucy, on też podlega inflacji, tak samo jak pojęcie antysemityzmu, które było powszechnie stosowane przez Izrael po wojnie w Gazie, też uległ pewnej inflacji, także to jest akurat moment, w którym to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tam ktoś nie mam złudzeń, że to jest książka, która w ogóle, że Ukraina walczy, że nie można tego, była dyskusja o okładce, że czy wyobrażam, ktoś nawet zrobił taką okładkę z Churchillem, nie? Że Churchill spada z piedestału w czasie wojny. No problem polega na tym, że Churchill nie budował sobie w czasie wojny willi pod Londynem, prawda? Za pieniądze ukradzione narodowi, a Załęskiego partnerzy biznesowi taką willę mu budowali w Kozynie w ramach tego projektu Dynastia. Także ja nie widzę, też napisałem książkę wcześniej, dziwi mnie ta dyskusja, bo ja pisałem też książkę o Poroszence w czasie, kiedy Ukraina prowadziła wojnę z separatyzmem i w czasie jego prezydentury. On finalizował tą prezydenturę i jakoś dla mnie to jest naturalne, że takie tematy należy
0: Polska
1: podejmować.
0: Polska na wojnie aż takich chyba dyskusji czy kontrowersji nie wzbudziła, no bo to też był inny czas, inny wydźwięk tej książki.
1: Tak, tak.
0: Podejrzewam, natomiast... że problemu z Załęskim pewnie by pan nie napisał w maju 2022.
1: No bo nie, to... no napisałbym, gdyby taka polityka była prowadzona tak, w tak nieumiejętny sposób, czy też obarczona by była tyloma... to nie chodzi o nieumiejętny sposób, bo Załęski nie jest politykiem głupim. To jest polityk inteligentny i dość nieźle rozumiejący położenie, w jakim jest jego kraj. Czasami, bardzo często dobierającym po prostu metodę niewłaściwą, czy też nie rozumiejący tego, że też metoda na Gretę Thunberg się wyczerpała. W sensie, mówię, jak śmiesz, że to ma swoje granice, jest pewien sufit, do którego można krzyczeć do wszystkich, jak śmiesz.
0: Z takich moralnych pozycji.
1: Tak, no how dare you. To jest jeden z dyplomatów, rozmówców w mojej książce mówi, że ile można słuchać argumentu how dare you w polityce międzynarodowej. I ja się z tym zgadzam. No, dziwi mnie ta debata, choćby ta dotycząca okładki. To jest jakieś niemądre strasznie.

0: No nawet zakładając, że Churchill nie budował tej willi pod Londynem w czasie II wojny światowej, nie wydaje mi się, żeby prasa brytyjska cenzurowała się i nie podejmowała tematów kontrowersyjnych, które dotyczyły brytyjskiego premiera. To jest naturalna rola dziennikarstwa, że sięga po tematy z perspektywy krytycznej, a nie z perspektywy brązowników, tak jak w słynnej książce Boja Żeleńskiego.
1: A daje się Żeleńskiego, to wszystko się jakoś tak ze sobą dźwiękowo łączy. Dobrze, że pan o tym wspomniał i że to mówimy o tej okładce, bo to też chyba można powiedzieć, że Wołodymyrowi Zełenskiemu trochę jednak ten pomnik zbudowano. I oczywiście były ku temu podstawy, no bo jednak obronił swój kraj przed...
0: Ale to nie jest powód, żeby witać go z kwiatami w redakcjach podczas wywiadów, czy że witać i żegnać się z nim zawołaniem UPA, prawda? To jest...
1: Nie, ale chodzi też o to, że wytworzył się taki mocno jednak spiżowy wizerunek też w polskich mediach, w polskim świecie politycznym, Wołodymyra Zełenskiego, tego szlachetnego bohatera bez skazy, który jak Mesjasz broni swojego kraju i całego
0: świata. On ma niewątpliwe zasługi dla obrony swojego kraju. Od tego też nie możemy abstrahować. Ja absolutnie nie mam problemu z tym, żeby wskazać wszystkie cechy, które przenoszą go do panteonu ukraińskich bohaterów narodowych. To jest jasne.
1: A zresztą myślę, że tu się zgodzimy, że on już nim jest.
0: Absolutnie
1: nim
0: tak. Jest. Absolutnie. To jest,
1: i
0: to
1: takie
0: jest
1: pomniki
0: człowiek,
1: będzie miał stawiane.
0: Tak, to i będzie istotną postacią w podręcznikach historii najnowszej Ukrainy.
1: Nie tylko Ukrainy.
0: Tak, natomiast to nie jest oczywiście tylko to jest ukraiński bohater, a niekoniecznie polski, prawda? Jakby biorąc pod uwagę wszystkie niuanse, czy też meandry jego polityki wobec naszego kraju. Natomiast, no tak jak mówię, nie ma żadnego uzasadnienia, dla którego nie należałoby podejmować krytycznej debaty wobec osób sprawujących władzę.
1: Nawet jeżeli to jest rzeczywiście sytuacja radykalna, ekstremalna typu wojna.
0: Tak,
1: bo
0: nawet
1: do tego
0: tak
1: też
0: jest.
1: Mówię, do tego też sprowadza się dyskusja między innymi o pańskiej książce, jak tu dyskutować o bohaterach właśnie. A jaki właściwie pana zdaniem jest największy problem z Wołodymyrem Zełenskim, jak już jesteśmy przy tytule?
0: Tym, że nie potrafi się zatrzymać. Tym, że to podobnie jak Trump jest politykiem eskalacyjnym, z wielkim ego i nierozumiejącym tego, że wchodzi w szkodę po prostu notorycznie swoim partnerom,
1: analogię
0: swoim sojusznikom.
1: Analogie z Trumpem się pojawiają kilkukrotnie na kartach tej książki, że oni, pomimo że się sami nie lubią i nie ma między nimi chemii, są tak naprawdę ulepieni z tej samej gliny.
0: Bo widać w Białym Domu. Była symetryczna, tak. Ona była symetryczna, ten wybuch, ten urwanie się, czy też szybkie spłonięcie lądu nastąpiło dokładnie w tym samym czasie, także to jest chyba najbardziej namacalny dowód prawdziwości tej tezy, którą przedstawiają moi rozmówcy w książce. I ta jakby... Grając wobec słabych państw, słabszych, czy też absolutnie nieistotnych z punktu widzenia mapy interesów ukraińskich, mimo tego, że to są państwa sojusznicze, mam tu na myśli państwa bałtyckie, może to jest metoda skuteczna. To widzimy po tym, jak ukraińskie drony naruszają przestrzeń powietrzną tych państw. Niewielkie jest pole do manewru Rygi, Talina czy Wilna w tej sprawie. Większe jest Polski w tej grze pomiędzy Kijowem a Warszawą, a jeszcze większe jest Berlina, czy Londynu, czy Paryża. No to jest... Natomiast Zełenski czasami tego po prostu nie dostrzega. On nawet wobec Starmera potrafił być opryskliwy, chamski i bardzo taki niestosowny. Także dlaczego miałby nie być wobec polskich polityków, prawda? To jest tylko, że to też ma swoją zawsze ścianę. Zawsze taki polityk stosujący z nadmiarem metodę bycia asertywnym za wszelką cenę i gdzie asertywność, czy też te chamstwo staje się celem samym w sobie, to w końcu to musi się zderzyć z przeszkodą. No
1: to są też ograniczenia Donalda Trumpa, który też jakby nie wie, kiedy się zatrzymać i też z tego samego powodu potrafi zaszkodzić swojemu państwu.
0: Nie wie, kiedy się zatrzymać, ale ma też swoją ścianę. No to jest sytuacja taka jak Iran. Wojna miała być ekspresowa, a tymczasem tli się cały czas. Trump wytraca swoją wiarygodność, mówiąc, że za chwilę będzie rozejm. I to samo dotyczy Zełenskiego. No to jest ile teorii zwycięstwa już słyszeliśmy, czy planów zwycięstwa Zełenskiego w jego zgłoszeń do NATO, do Unii Europejskiej, do różnych pomysłów, które oczywiście nigdy nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości, bo nie mogły znaleźć tego pokrycia w rzeczywistości. Natomiast chodzi po prostu o to, że on tego chyba nie rozumie. Nie rozumie, że nie ma zasobów Stanów Zjednoczonych, że mimo tego, że zasoby Ukrainy oczywiście, to nie jest tak, że to jest państwo zupełnie pozbawione kart, bo państwo które ma milionową armię, najsilniejszą w Europie, no choćby dobry, to jest argumentem, prawda?
1: I całkiem natomiast dobry know-how technologiczny, nawet jeżeli ta, że tak powiem, narracja dotycząca właśnie zdobyczy technologicznych dronów, ona jest czasami trochę przesadzona marketingowo, no to to jest świetna technologia.
0: To prawda, tylko nie byłoby tej technologii bez zagranicznego kapitału, bo Ukraina ciągle jest klientem wspólnoty międzynarodowej, G7, MFW, co zresztą widać obecnie, no przecież niektórzy nawet tłumaczą ten historycyzm Zełenskiego właśnie tym, że MFW wstrzymało transzę kredytu dla Ukrainy. Budżet ukraiński wisi na pieniądzach międzynarodowych i o tym musimy pamiętać. To gdyby nie pieniądze międzynarodowe, gdyby nie kapitał zagraniczny, to mogliby lepić drony z Balsy i Stolca i to by raczej nie wyczerpywało znamion współczesnych środków rażenia. I to o tym też trzeba pamiętać. No i, a zdaje się, że ukraińskie elity polityczne czasami o tym nie pamiętają. Wydaje mi się, że to wszystko, co się dzieje się tylko i wyłącznie za sprawą geniuszu ukraińskiego. To jest nieprawda. To jest fałszywa narracja.
1: A mówi pan o tym też, że Wołodymyr Zełenski nie umie się zatrzymać, ale może właśnie z uwagi na to, że jest przywódcą państwa w stanie wojny, on musi swoim rodakom przedstawić się jako taki taran.
0: No pewnie tak.
1: Że on nie może nawet w rozmowach z Trumpem spuścić uszu po sobie i wysłuchiwać połajanek.
0: Absolutnie tak. I on to widzi, że to się kaszuje w sondażach.
1: Zwłaszcza, że po pierwsze, on jest aktorem.
0: Tak.
1: I jakby otrzaskanym ze sceną z czymś takim jak kreacja wizerunku, a po drugie, on wie też, że jeżeli dojdzie do rozejmu, to będzie musiał stanąć w szranki w wyborach prezydenckich. Nie chce być w nich bez szans. Pamiętamy, wspomniał pan Churchilla. On swoje pierwsze wybory po wojnie przegrał w 1945.
0: Zgadza się. To wszystko, te argumenty, których pan używa, one są racjonalne, mają rację bytu, są faktami. Po prostu. Zełenski jest politykiem, jest aktorem, rozumie media społecznościowe. Swoją rolę odgrywa na arenie wewnętrznej całkiem nieźle, bo tak jak mówiłem, on ma ogromny elektorat negatywny, ale mimo wszystko ciągle z Socis, taki ośrodek analityczny ukraiński, szacuje, że 58% Ukraińców popiera jego politykę. To oczywiście nie jest tożsame z tym, żeby na niego zagłosowali, natomiast mimo wszystko 58% poparcia dla uprawianej polityki to dużo. I on też rozumie, że spory z Trumpem, nawet wchodzenie w konfrontację z Polakami, że to się po prostu opłaca. Przy czym on też musi mieć świadomość tego, że może ponosić koszty tej polityki, że te koszty mogą w końcu przewyższyć ten rachunek, na którym są zyski i straty.
1: I mogą też się odbić na obywatelach. Czyli na przykład, jeżeli będą pogorszone stosunki z sojusznikami, będzie mniej pieniędzy, będzie mniej transportu i dostarczenia na przykład właśnie know-how technologicznego czy broni, będzie mniejsze bezpieczeństwo dla rodaków.
0: To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tutaj oczywiście to jest rola jakby po stronie polskich polityków, żeby pokazali związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy statusem Ukraińców w Polsce, w sensie tym, jaką pomoc dostają lub jej nie dostają w związku z decyzjami Kijowa. I jakby, no, jak rozumiem, to też jest argument w rękach polskich władz, prawda? Ograniczenie na przykład świadczeń 800+, dalsze ograniczanie tych świadczeń w związku z polityką Zełenskiego. To jest cyniczne, ale skoro przeciwnik gra cynicznie i używa cynicznych metod i bije, jak mawia się, w boksie po worku, to niestety musi się liczyć z tym, że zapłaci za to pewną cenę. A diaspora w Polsce ukraińska to jest poważny czynnik w przyszłych wyborach prezydenckich. Czynnik, który może zadecydować o wyniku tych wyborów. Ja przypomnę tylko, że w ostatnie starcie w Rumunii o popularności prawicowych kandydatów decydowała diaspora. Także to tutaj
1: chociaż w drugiej turze w zeszłym roku Nikusz Ordan też dostał dużo głosów diaspory, więc
0: tak,
1: to też przełożyło na jego.
0: Ja nie mówię o tym, w którą stronę to działa, tylko mówię, że to jest czynnik. Jeżeli polska strona przeprowadzi ten wywód, który udowodni, że pogorszenie stanu posiadania diaspory w Polsce wynika z polityki Kijowa, no to się będzie na Zełenskim odbijało. I tego musi też o tym warto pamiętać.
1: A czy pamięta właśnie o tym, bo znów wrócimy do polskiej klasy politycznej, w pana książkach też to wybrzmiewa, że rzeczywiście jest już sporo przedstawicieli polskiej klasy politycznej, którzy tracą złudzenia. Na przykład, co może być zaskakujące, to obecna władza, czyli Donald Tusk i jego otoczenie, że oni są wobec Ukrainy rozsądnie ostrożni w tym sensie, że oni nie mają takiego naiwnego podejścia, że
0: Tak, no ja w ogóle też nie chciałbym wchodzić w taką narrację, że politycy tylko kłamią, nic nie wiedzą, nic nie rozumieją. No, tak nie jest. No, my oczywiście możemy z perspektywy
1: niektórzy
0: czasu...
1: Niektórzy coś rozumieją.
0: Więc możemy z perspektywy czasu mądrzyć się o tym, że od początku było jasne, jaki jest Zełenski. Mhm. Tak naprawdę to Duda pierwszy dostrzegł to, jaki jest Zełenski po ONZ-cie.
1: No, a nie jest tak, bo właśnie, bo Andrzej Duda to akurat jest szczególny przypadek, ponieważ on jednak chyba próbował budować z Zełenskim taką wręcz przyjacielską relację, taką osobistą.
0: Że on się zawiódł na dwóch prezydentach, i na Poroszence, i na Zełenskim. Dwóm otwierał drogę do tego, żeby ułożyć partnerskie stosunki. To przypomnijmy wydarzenia, które są jeszcze sprzed wojny, czyli objęcie władzy przez Dudę w 15 roku i nowe otwarcie z Poroszenko. Wtedy był modny temat zagranicznych ministrów w rządzie ukraińskim. Administracja prezydenta Andrzeja Dudy lansowała pomysł przed pierwszą wizytą Andrzeja Dudy w Kijowie, aby w rządzie ukraińskim znalazł się Polak. Najlepiej jakby to był ktoś, kto reprezentuje elity właśnie Zjednoczonej Prawicy, która objęła władzę, ale nie wykluczano, że może to być na przykład Aleksander Kwaśniewski.
1: Czy czasem nie było coś o Leszku Balcerowiczu?
0: Finalnie Poroszenko, bez konsultowania tego z Pałacem Prezydenckim, zaproponował tekę premiera Leszkowi Balcerowiczowi. Wciągnął wtedy w orbitę swoich wpływów swojego bliskiego znajomego Mirosława Czecha, wprowadził do odpowiednika Gdaki Sławomira Nowaka. Balczuna ściągnął na Ukrainę.
1: Obecna ministra skarbu.
0: Tak, wszystkie elity, które są były związane z przeciwnikami Zjednoczonej Prawicy. Po prostu, i też jak ja rozmawiałem z politykami Zjednoczonej Prawicy wtedy, to oni mówią, Poroszenko traktuje PiS jako partię sezonową. On myśli, że za chwilę wróci do władzy Platforma i że będzie mu się odwdzięczała za to, co robi. A tymczasem PiS rządził przez dwie kadencje i to był błąd.
1: No, z tej perspektywy teraz widzimy. To zresztą jest chyba dość częste, że sojusznicy ideologiczni traktują tych przeciwników jako partie sezonowe, a ja chciałem zapytać jeszcze, bo podobny manewr był z Michałem Saakaszwilim. On też tam blisko współpracował z rządem Ukrainy, będąc cudzoziemcem, dostał nawet obywatelstwo ukraińskie.
0: Dostał obywatelstwo, bo on jest przyjacielem w ogóle byłego prezydenta Poroszenki z akademika. Oni się finalnie pokłócili. Poroszenko próbował go wtrącić do więzienia. Pozbawił go tego obywatelstwa. Tak, on finalnie trafił do więzienia w Gruzji. Chodzi po prostu o to, że prezydent Andrzej Duda na bardzo wczesnym etapie z grubsza rozumiał, z kim ma do czynienia. To nie jest tak, że on był nieświadomy tego, że budując tą relację w Wiśle, że z kim ma do czynienia. On zresztą nawet w rozmowach ze swoimi urzędnikami, z ministrami mówił, że on się zawiódł na Poroszence i że bardzo ryzykowne jest dla niego wchodzenie w ten nowy alians, czy też w nową znajomość z Zełenskim.
1: Tak przedstawiano trochę w mediach, że po prostu jak dwaj kumple, aż wręcz do kieliszka.
0: No bo to było przydatne medialnie. Na tamtym etapie emocja była proukraińska. To działało na rzecz.
1: To każdy prezydent by w to wszedł?
0: Wtedy dla Polski to było korzystne, czego dowodem są rozmowy z przedstawicielami polskich władz tamtego czasu w książce Polska na wojnie. Korzystne choćby z tego względu, że zwiększało to naszą wagę na arenie międzynarodowej, powodowało, że te spotkania w Wiśle, czy w ogóle spotkania z Zełenskim, czy w Kijowie, czy telefony do Zełenskiego, one powodowało, że Amerykanie mieli interes w tym, żeby z nami utrzymywać ścisłą relację wobec jakby sytuacji przedwojennej i na początku wojny i konsultować z nami pewne sprawy, dowiadywać się, co się dzieje na Ukrainie, jakby uwzględniać naszą perspektywę w patrzeniu na to, co się dzieje wokół wojny, wokół frontu na Ukrainie. I to było sensowne. Tylko ten karnawał trwał tam 100 dni, czy może nawet ten pierwszy rok do przewodowa, czy to do ONZ-u w 2022 roku. A potem to się wszystko skończyło. Potem te wszystkie, ta bańka pękła. Polskie magazyny zostały wypłukane z broni, która pojechała na Ukrainę. Zełenski wiedział, że te magazyny są puste i skierował się do tych, którzy magazyny mieli pełne, czyli do Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.
1: Tak, bo to ten zwrot taki był obserwowalny po 2022 roku, dość silny. My już będziemy powoli kończyć naszą rozmowę, ale zadam jeszcze takie pytanie, bo trochę też jest w książce cały rozdział poświęcony rozmowom z Ukraińcami właśnie, ze współpracownikami prezydenta Zełenskiego, z posłami do Rady Najwyższej, z dyplomatami, o tym, jaki Zełenski jest. I że z jednej strony faktycznie jest człowiekiem, który bardzo dobrze rozumie media społecznościowe, który umie grać swoim wizerunkiem, a z drugiej strony pojawia się też tam złe trochę opinie na jego temat, że potrafi być szorstki, na granicy mobbingu, że...
0: To nie jest nic dziwnego.
1: O obsesyjnie dba o swój wizerunek, że potrafi sprawdzać, ile wyświetleń mają grają rolki w social mediach, że ma swojego barbera, który mu podcina brodę, żeby wyglądała na trzydniowy zarost. W sensie, to oczywiście ktoś może pomyśleć, że to już są jakieś takie pudelkowe relacje.
0: Ten salon barbera to nawet widziałem na Bankowej na początku wojny, jak byłem w siedzibie Bankowej w marcu 2022, to rzeczywiście ten barber tam urzędował, to prawda. To akurat też, ale nie uważam, żeby to było coś nadzwyczajnego też. To jest zapis po prostu pewnego stanu rzeczy, ale nie uważam, że należy temu jakąś tam przypisywać w siatkę aksjologiczną, czy umieszczać to w siatce aksjologicznej. Politycy po prostu dbają o wizerunek i interesują się tym, ile mają wyświetleń na rolkach. To jest dla nich istotny element życia codziennego, istotny element ich ekosystemu.
1: A proszę mi powiedzieć, gdyby miał pan... Pan dostał pytanie, dostanie pan teraz ode mnie, a takie pytanie, czy gdyby na, no załóżmy hipotetycznie, że jest Polska, oby nie, w stanie wojny, czy chciałby pan, żeby stanął na czele państwa ktoś taki jak Wołodymyr Zełenski, obdarzony takimi cechami, takim sposobem bycia, takim arsenałem intelektualno-wizerunkowym, charakterologicznym?
0: To jest zaleta dla państwa, szczególnie w tych pierwszych etapach, zanim nastąpi zmęczenie wojną, bo zmęczenie wojną w końcu musi nastąpić. Jakby tak jak wietnamizacja wojny była, czy iranizacja, tak jest ukrainizacja, prawda? I to jest naturalne. Natomiast jego cynizm, zdolność do zdefiniowania prawidłowego interesów narodowych, umiejętność gry również z partnerami, którzy są wyższej wagi niż on, to wszystko są cechy, które są korzystne i chciałbym, żeby polski przywódca również je posiadał na wypadek pod jakiejś perturbacji w państwie polskim.
1: Lepiej, niestety, żebyśmy nie sprawdzali, czy polscy politycy
0: tak.
1: mają.
0: Natomiast no niestety my ciągle bardziej kierujemy te ostrze agresji w stosunku do siebie w tej wojnie polsko-polskiej niż na zewnątrz i to jest pewien problem, że nie potrafimy tej agresji wygenerować w kierunku naszych przeciwników, wrogów, czy kogoś, kto ma sprzeczne interesy z naszymi.
1: Mówi pan przeciwników, wrogów, czyli Ukrainę w tej kwestii też.
0: Nie. Ukraina pełni role równoczesne. Ona z racji tego, że ma interesy sprzeczne w dziedzinie gospodarki czy historii, pełni rolę pewnego
1: rywala, przeciwnika,
0: ale pełni też role korzystne dla Polski, zabijając naszego głównego wroga, jakim jest Rosja, Rosjan. I to jest element, który jest korzystny. Także w ogóle we współczesnej polityce międzynarodowej pojęcie frenemy, czyli kogoś, kto pełni jednocześnie rolę i przeciwnika, i przyjaciela, czy też partnera, są powszechne.
1: Niemcy w sumie też pełnią taką rolę.
0: Rola frenemy jest czymś powszechnym we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
1: I tym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, reporter, korespondent wojenny, autor książek związany przez lata z dziennikiem Gazetą Prawdą, dziś dziennikarz Wirtualnej Polski, współautor podcastu Bex Doktryny oraz autor dwóch książek, które widzicie państwo na ekranie, Polska na wojnie i problem z Zełenskim. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za tę rozmowę. Tymczasem zapraszam do odsłuchu wszystkich naszych odcinków w serwisach streamingowych oraz na playerze Radia Z. Zapraszam również do oglądania wersji wideo na naszym kanale na YouTubie. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. W przyszłym tygodniu spotkam się z wami również ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Dokładnie rok od zbrodni, która wstrząsnęła Toruniem, ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa 24-letniej Klaudii. Sprawca zbrodni, Wenezuelczyk Yomeikert S., stanął przed sądem z zarzutem gwałtu i zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Władze Torunia zapewniają, że przez ostatnie miesiące pracowały nad poprawą bezpieczeństwa w mieście. W jaki sposób? O tym z Torunia reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: Prezydent Torunia Paweł Gulewski wylicza podjęte działania. Lepsze całodobowe oświetlenie potencjalnie niebezpiecznych miejsc, więcej kamer monitoringu i dodatkowe patrole policji.
2: Ta stawka jest najwyższa w Polsce, 500 zł za godzinę takiego patrolu.
1: Zaatakowana i wielokrotnie dźgnięta nożem Klaudia padła ofiarą bezsensownej przemocy. Rok po jej śmierci toruński biskup Arkadiusz Okroj zmówił w parku Glazja modlitwę.
3: Są sytuacje, które tylko po prostu słowa i modlitwy są stosowne.
1: Proces Wenezuelczyka toczyć się będzie za zamkniętymi drzwiami, grozi mu dożywocie. Toruń, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Po napaści lekarze z Torunia przez 2 tygodnie walczyli o życie Klaudii. Młoda kobieta była doktorantką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalna komisja zakończyła szacowanie szkód w Balcarzowicach w gminie Ujazd na Opolszczyźnie. 2 tygodnie temu przeszła tam trąba powietrzna, zostawiając po sobie ogromne zniszczenia. Mieszkańcy wciąż porządkują swoje posesje i liczą straty. Co dalej z odbudową wsi? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Oszacowano straty w blisko 40 budynkach. Teraz rozpocznie się przygotowywanie wniosków o rządową pomoc, która może wynieść 100 lub 200 tysięcy złotych.
5: To było trudne przedsięwzięcie, ale szybko udało się to wszystko oszacować.
4: Mówi burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom. Po konsultacjach z władzami województwa zlecone zostaną dodatkowe wyceny szkód, które mają przyspieszyć procedury związane z wypłatą pomocy. Równolegle trwa sprzątanie po nawałnicy. Do tej pory zebrano już 160 ton odpadów. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Władze gminy apelują też o wsparcie do firm budowlanych w pomoc w odbudowaniu domów. Organizowane są także zbiórki pieniężne. W Hucie Pieniackiej, w dawnej miejscowości na zachodzie Ukrainy, odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą być szczątki Polaków ofiar zbrodni wołyńskiej, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Co jeszcze można przeczytać w komunikacie IPN? Zapoznał się z nim reporter Radia Z Tomasz Kubat.
6: Że do odkrycia doszło w 4. dniu pracy w okolicach fundamentów zburzonego kościoła. Ujawniono tam szczątki przynajmniej kilku osób, ale dotychczas odsłonięto dopiero fragment domniemanego masowego grobu. Wieś Huta Pieniacka dziś nie istnieje. Według historyków w lutym 1944 roku jej polscy mieszkańcy zostali zamordowani przez ukraińskich żołnierzy Pułku Ochotniczego SS przy udziale oddziału UPA.
0: Prace ekshumacyjne prowadzą na miejscu eksperci IPN wraz z ukraińskimi partnerami. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w 1944 roku w Hucie Pieniackiej mogło zginąć nawet 850 osób. Potem wieś została zrównana z ziemią. Wielkopolska chce walczyć z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków przez nastolatków. Wyniki ostatnich badań są alarmujące, twierdzą samorządowcy. Blisko 90% 17- i 18-latków pije alkohol, a ponad połowa się upija. My chcemy z tym walczyć przez edukację, mówi im wiceprezydent Piły Paweł Jarczak.
7: Taka debata, w której młodzież może również zadać pytanie, może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii czy specjalisty z komendy powiatowej, jest nie do przecenienia.
0: Takie spotkania odbywają się w łącznie 5 miejscowościach, to m.in. Złotów, Kalisz czy Ostrów Wielkopolski. Pod hasłem 25 lat dumy i buntu ulicami Warszawy przeszła Parada Równości, marsz społeczności LGBTQ+, ich rodzin i sojuszników. Uczestnicy parady domagają się równości płci w każdej sferze życia i ochrony przed wykluczeniem. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by jednopłciowe pary, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły się w Polsce wspólnie rozliczać z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała, że spotka się z przedstawicielami resortu finansów, by rozmawiać na ten temat.
8: To przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
0: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie zeszłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził to w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. Głęboka dziura w jezdni zamieniła się w odkrycie, które odsłoniło tajemnicę z przeszłości Chorzowa. Na ulicy Bocznej powstało zapadlisko, które ujawniło podziemny tunel. Tym razem jednak sprawa nie skończy się szybkim zasypaniem, bo miasto musi najpierw ustalić, do kogo należy konstrukcja. O szczegółach tego niezwykłego odkrycia na Śląski reporter Szymon Kastelik.
4: Tunel ma wysokość i szerokość 2 metrów. Zbadał go specjalny robot z kamerą, informuje Katarzyna Chochuł, rzecznik prasowy miasta.
9: Udało mu się pokonać dystans aż 20 metrów. Natomiast na tym dystansie musiał się zatrzymać, bo dalsza część kanału jest zablokowana.
4: W przeszłości w tym miejscu działała kopalnia, a później jednostka wojskowa. Teraz miasto musi ustalić, kiedy dokładnie powstał ten tunel, do czego służył i kto może ponosić za niego odpowiedzialność. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Dopiero po ustaleniu właściciela i tego, kto za to zapłaci, będzie możliwe zabezpieczenie tunelu i zasypanie zapadliska. Jadowity pająk Nosferatu rozprzestrzenia się coraz bardziej po Europie. W Niemczech stał się już gatunkiem pospolitym, ma 2 cm i szuka schronienia w domowych zakamarkach. Czy jest niebezpieczny i czy można znaleźć go w Polsce? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasia.
10: Pająka od czasu do czasu można znaleźć w Polsce. Najczęściej to pasażer na gapę przewieziony z wakacji w walizce. Nie zdążył się jednak u nas zadomowić. Nie jest też niebezpieczny dla człowieka. Uspokaja w rozmowie ze mną dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
11: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca. Efekt jest nieco większy od komara.
10: Wciąż znacznie groźniejsze są niektóre rodzime pająki. To pik wywołuje ból. Kolczak zbrojny może powodować drętwienie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Mimo wszystko w razie ukąszenia warto skonsultować się z lekarzem. Na koniec Londyn i huczne oficjalne obchody urodzin króla Karola III. Brytyjski monarcha i jego żona, królowa Kamila, przejechali przez miasto zabytkową karetą. Obejrzeli paradę z udziałem 1400 żołnierzy, 400 muzyków i 200 koni. Choć Karol III urodził się 14 listopada, zgodnie z tradycją oficjalne urodziny monarchy są obchodzone w czerwcu, gdy pogoda bardziej sprzyja plenerowym uroczystościom. Król Karol III ma 77 lat. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Rafała Piecha.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Reklama. O, i umówiłam się na mammografię.
1: Tak z plaży, z leżaka?
0: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO. Po reklamie.
2: Dzień dobry bardzo. Niedzielo. Dochodzi godzina 6. Rafał Piech w studiu wiadomości.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, słuchamy.
4: Zarzuty i areszt dla kobiety w sprawie płodów znalezionych na działce w Lutoryżu. Wspólna akcja USA i Wenezueli. Zginął przywódca groźnego gangu. Jeremy Sochan i Nowy Jork świętują po ponad 50 latach. Knicksi mistrzami NBA.
2: 6.
4: Jest 3-miesięczny areszt dla patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na tej posesji znaleziono szczątki ludzkich płodów. Do makabrycznego odkrycia doszło podczas wykonywania prac ziemnych przez nowych właścicieli. Wczoraj 57-latka usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonych. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
4: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody. Przywódca gangu Tren de Aragua, jednej z najgroźniejszych organizacji przestępczych w Ameryce Łacińskiej, nie żyje. Jego śmierć potwierdziły władze Wenezueli, a informacje o jego likwidacji w swoich mediach społecznościowych zamieścił także Donald Trump. To była wspólna akcja amerykańskich i wenezuelskich sił. Czym zajmuje się grupa i kim był jej przywódca? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
6: Tren de Aragua to niemal prywatna armia. Grupa uchodzi za jedną z najgroźniejszych i najlepiej uzbrojonych organizacji przestępczych w tym regionie świata. Za głowę przywódcy, czyli Hektora Floresa, zwanego też Nino Guerrero, wyznaczono $5 milionów. Gang specjalizował się w porwaniach, zabójstwach na zlecenie, handlu ludźmi, narkotykami i złotem. Prezydent Trump opublikował 10-sekundowy filmik, na którym z powietrza widać potężny wybuch, który doszczętnie niszczy jakiś budynek. To miała być siedziba gangu. Eksplozja zrównała go z ziemią. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: O współpracę z gangiem podejrzewany jest były wenezuelski przywódca Nicolas Maduro, którego w styczniu w spektakularnej akcji uprowadzili do USA amerykańscy komandosi. To tylko 17 kilometrów nowych torów, ale dzięki nim kolej wróciła do Łomży. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym momentem dla miasta. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
7: Pan Mariusz ma 73 lata i pamięta, że ponad 50 lat temu jeździły z Łomży nawet dalekobieżne składy do Łodzi. Potem tylko lokalne, a od 33 lat żadne. Teraz z radością obserwuje powrót kolei.
8: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków i my się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
7: Na razie bezpośrednio pociągiem da się dojechać tylko do Olsztyna, Białegostoku i Ostrołęki, ale to ma się zmienić, zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
9: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
7: Wtedy z Łomży do stolicy pociągi mają docierać w niecałe 2 godziny. Z Łomży Tomasz Kubat, Radio Z.
4: Wczoraj specjalne składy woziły pasażerów do Ostrołęki i z powrotem za symboliczną złotówkę. Od dziś już obowiązuje zwykły rozkład jazdy i normalne ceny biletów. Koszykarze zespołu New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA. W 5. meczu finałowym zespół z Nowego Jorku pokonał na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90 i wygrał rywalizację playoff 4-1. Knicksi po raz trzeci okazali się najlepsi w NBA, ale na tytuł czekali 53 lata. A 23-letni Jeremy Sochan zostaje pierwszym Polakiem, który założy mistrzowski pierścień. Karierę w NBA rozpoczynał w 2022 roku w barwach Spurs. Po rozwiązaniu kontraktu w lutym związał się z Nowojorczykami. Przed nim w finale w 2009 roku w barwach Orlando Magic przeciwko Los Angeles Lakers bez powodzenia walczył Marcin Gortat.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: A pogoda to już naprawdę nie wiedziała, jak nas zaskoczyć. Znowu dzisiaj chmury i słońce na zmianę. Znowu dzisiaj deszcz przelotny. Znowu burze lokalnie z gradem. Uwaga, tego wszystkiego to już nawet spodziewaliśmy się, ale że temperatura w ciągu dnia nie przekroczy nawet 20 stopni, no niespodzianka. 6:04 rano. Jest niedziela, 14 czerwca, Michał Adamski. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Odpalam maszynę grającą i mówię dzień dobry bardzo. Tu Radio Z.

Kubka Lewczuk, ty i ja. 14 minut po 6. 14 czerwca, to jest ten dzień, słuchajcie, to jest niedziela. Niedziela jest jak ta wisienka na torcie, jak wygranie Ligi NBA, jak obiad u babci. To jest ten dzień, kiedy ryby biorą. Niedziela jest w Radiu Z. Słuchajcie, to jest taki dzień o poranku, kiedy nie życzymy, tylko stwierdzamy fakt, mówiąc dzień dobry bardzo. Radio Z i już. I to jest, proszę państwa, niedziela niehandlowa. I piosenka idealna pod tę okoliczność. Save my love.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Z

0: Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krękową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczynam.

0: A już słońce wysoko, ćmy poszły spać. Bubble tea, czyli herbata z jadalnymi kuleczkami w środku. To z Tajwanu pomysł. W Polsce mówiliśmy na to, że ktoś do picia wpuścił statki. Kwebo na Fide Daria, Zawiałów i Bubble tea w Radiu Z. Co robią reprezentanci Polski w piłce nożnej podczas Mistrzostw Świata, w których nie grają? O tym za chwilę. Wcześniej piosenka wymyślona przez basistę legendarnego zespołu Queen. Radio Z
1: i już. Reklama. O, i umówiłam się na mammografię.
2: Tak z plaży, z leżaka?
1: W centralnej e-rejestracji. Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test HPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.

trybunach na mundialu z byłym premierem Kanady. Fani oczarowani. Katy Perry w Radiu Z. A Matty Cash, reprezentant Polski w piłce nożnej, z kolei zaskoczył fanów. Pochwalił się w internecie efektem przeszczepu włosów. Z kolei szwedzcy piłkarze sprowadzili sobie na mundial osobistego fryzjera nietaniego, któremu zapłacili z własnych kieszeni. No, mistrzostwa dopiero się zaczęły, ale już widać, że ewidentnie wygrywają Włochy. Radio Z. A nawet na mundialu Włochy nie grają.

niedziela, nie handlowa, ale bazary są otwarte. Ale jeszcze spokojnie, jeszcze nie warto iść po truskawki. Za chwilę powiem dlaczego. Tymczasem gramy to The Police w Radiu Z.

Lowitz w Radiu Z i piosenka, która obchodzi 20. urodziny. Najlepsze lata życia. Dzień dobry bardzo, tu Radio Z. Kupowanie truskawek o poranku, uwaga, zaraz po otwarciu bazarów, może okazać się błędem. Sam tego nie wymyśliłem. Czytam, że rano często truskawki są jeszcze z wczorajszych zbiorów. Zbieranie, transport, segregacja to trwa. Najświeższe i najlepsze partie od rolników na stragany trafiają około południa. Czyli wracając do pytania Myslowic przed chwilą, Erika Fromma, mieć czy być, no... Lepiej na bazarze być później. Truskawki lepsze mieć.

0: Olivia Rodrigo. Ponoć tytuły piosenek zapisuje małymi literami zawsze dla podkreślenia bardziej osobistego charakteru swojej twórczości. Najważniejsze, że brzmi to świetnie. Za chwilę siódma i słowa niezadowolonego z wyniku trenera Brazylii w wiadomościach sportowych. Za moment.
1: Widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orli Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
8: Widzimy się na Orlen Orli Basket Cup.
7: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: O, i umówiłam się na mammografię.
11: Tak z plaży, z leżaka?
10: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
0: Dzień dobry bardzo, to jest niedziela, 14 czerwca, dochodzi godzina 7, to czas na wiadomości, które ma Rafał Piech. Prosimy.
15: Pokój w niedzielę. Donald Trump zapowiada podpisanie umowy z Iranem. Problem z hałdą w Radlinie. Mieszkańcy żyją w cieniu czarnego pyłu. Katar z historycznym remisem na mundialu. Więcej o mistrzostwach w wiadomościach sportowych. Prosto z USA.
0: 7.
15: Donald Trump zapowiada, że dziś zostanie podpisana umowa pokojowa z Iranem. Jak twierdzi prezydent USA, to natychmiast otworzyłoby strategiczną cieśninę Ormuz. Media za oceanem zwracają uwagę, że od początku wojny Trump niemal 40 razy zapewniał, że jest bliski zawarcia umowy z Teheranem. Pod hasłem 25 lat dumy i buntu ulicami Warszawy przeszła wczoraj Parada Równości. Uczestnicy wydarzenia domagali się m.in. równości płci w każdej sferze życia i ochrony przed wykluczeniem. Z uczestnikami parady rozmawiał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
16: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
17: Dokładnie.
16: Ludzie machają, uśmiechają się.
17: Jesteśmy 19 lat razem.
16: 7 lat po ślubie.
17: Ślub braliśmy w Edynburgu, a tu już złożyliśmy dokumenty do transkrypcji.
18: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
19: Myślę, że to jakoś się bierze ze strachu i z niewiedzy, że może właśnie w stronę edukacji bardziej, żeby tego jakoś nie piętnować i po prostu o tym po ludzku rozmawiać.
15: Na trasie marszu stała też grupa przeciwników parady, która wyrażała też sprzeciw wobec aborcji. Od lat górnicza hałda zatruwa życie mieszkańcom Radlina na Górnym Śląsku. Wielokrotnie dochodziło tam do wybuchów i wyrzutów pyłu. W ubiegłym roku podczas prac na hałdzie zmarł pracownik po tym, jak doznał rozległych oparzeń. Rekultywacja nie przyniosła efektów, dlatego polska grupa górnicza zerwała umowę z wykonawcą. Co dalej z hałdą sprawdził nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
20: Polska grupa górnicza zapowiada nowy przetarg na firmę, która podejmie kolejną próbę ujarzmienia hałdy. Wokół składowiska ustawiono już specjalne ekrany ochronne. Na efekty tych działań czekają mieszkańcy i władze Radlina.
21: Nie będzie już tak uciążliwy dla naszych mieszkańców.
20: mówi zastępca burmistrza Marcin Król. Nad nową metodą ugaszenia hałdy pracowali też naukowcy z Politechniki Śląskiej, by uniknąć kolejnych wyrzutów gazów i pyłu. Szymon Kastelik, Radio Z.
15: Na hałdę zwożone są odpady wydobywcze z pobliskiej kopalni. Jadowity pająk Nosferatu rozprzestrzenia się coraz bardziej po Europie. W Niemczech stał się już gatunkiem pospolitym. Ma 2 centymetry i szuka schronienia w domowych zakamarkach. Czy jest niebezpieczny i czy można znaleźć go w Polsce? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Pająka od czasu do czasu można znaleźć w Polsce. Najczęściej to pasażer na gapę przewieziony z wakacji w walizce. Nie zdążył się jednak u nas zadomowić. Nie jest też niebezpieczny dla człowieka. Uspokaja w rozmowie ze mną dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
11: Trochę bólu, trochę swędzenia. Niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca. Efekt jest nieco większy od komara.
4: Wciąż znacznie groźniejsze są niektóre rodzime pająki. Topik wywołuje ból. Kolczak zbrojny może powodować drętwienie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
15: Mimo wszystko w razie ukąszenia warto skonsultować się z lekarzem. A teraz informacja dnia, szczególnie za oceanem. Ale dla nas też jest trochę radości. Jeremy Sochan, pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. Koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo po tym, jak po raz czwarty wygrali z San Antonio Spurs. Knicksi po raz trzeci okazali się najlepsi w NBA, ale na tytuł czekali 53 lata. Teraz z Warszawy przez ten Nowy Jork przenosimy się do LA. Czas na wiadomości sportowe w Radiu Z. I Marcin Powideł.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
21: To jest specjalne mundialowe wydanie wiadomości sportowych Radia Z prosto z Los Angeles, miasta, które jest gospodarzem 8 meczów Mistrzostw Świata. Marcin Powideł, kłaniam się nisko. Jedno z tych spotkań już za nami to zwycięski mecz reprezentacji Stanów Zjednoczonych, która w imponującym stylu pokonała Paragwaj 4-1. A dziś w Santa Clara wielką niespodziankę sprawili piłkarze Kataru, którzy zdobyli na mundialu historyczny, bo pierwszy punkt, a dał go remis 1-1 ze Szwajcarią. Rozczarowała nieco Brazylia, Canarinhos zremisowali z Marokiem także 1-1. Pierwszego gola zdobył Lwy Atlasu w 21 minucie. Bramkę strzelił pomocnik PSV Ismael Saibari. Chwilę później wyrównał Vinicius Junior, ale remis nie zadowolił trenera Brazylii Carlo Ancelottiego. Pierwsza połowa była dla nas trudna, byliśmy bardzo spięci. Zbyt często traciliśmy piłkę. Po przerwie było już lepiej, ale przed kolejnym spotkaniem musimy wiele rzeczy poprawić. Zwycięstwo, choć bardzo skromne, odniosła Szkocja, która pokonała 1-0 Haiti.
1: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: A kiedy już tak na dobre przyzwyczajmy się do chmur, do niskich temperatur, przelotnego deszczu, przyjdą upały. Od środy, czwartku zapowiada się 30 albo i nawet ciut więcej, a do tego czasu, dziś, jutro, pojutrze, cieszmy się chłodem. Cieszmy się przelotnym deszczem, ale na burze to trzeba uważać. Od gradu uciekać.

Otwieram wino z dziewczyną w niedzielę o 7:16. Dzień dobry bardzo. Sydney Polak i PZ w Radiu Z. A ja wracam do jadowitych pająków Nosferatu. Zadomowiły się już dawno u Niemców. Idą do nas ponoć, ale słyszeliście w wiadomościach Radia Z przed chwilą. Zamieszkują w domowych zakamarkach. Czyli wiecie, w szufladzie na wszystko, w torbie z torbami pod zlewem albo w pudełku po ciastkach na kable od ładowarek. Słuchajcie, dlatego jeszcze tych pająków u nas nie ma. To po prostu polskie zakamarki są zajęte.

0: tych, których sen już się skończył. 7:25 i pół. Dzień dobry bardzo. Jest niedziela, Sylwia Grzeszczak w Radiu Z. Pogoda znowu taka sobie, ale mam pocieszającą wiadomość. Po deszczu, w lasach, grzyby. Za chwilę powiem, gdzie wysypało najbardziej.
1: Reklama. O, i umówiłam się na mammografię.
2: Tak z plaży, z leżaka?
1: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Liquid Oil Narcotic. Dzień dobry bardzo, w niedzielę, 20 minut przed 8. Pada, pada, ale grzyby są. To wynika z mapy zgłoszeń przez grzybiarzy. Najlepsze warunki na grzyby teraz w okolicach Torunia, Przemyśla, Raciborza. Dobre grzybowe prognozy dla Podlasia i Śląska. No teraz zbieramy głównie kurki, borowiki i kanie. No i zbieramy opowieści wracających z lasów grzybiarzy. O kurkach wielkości koguta i o kaniach takich jak patelnia. Niestety to wszystko zostało w lesie. Robaczywe było.
1: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
4: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

Jam Radio Z. A jak ja byłem mały, świat był jakiś prostszy. Wiadomości Radia Z o 8. To za moment. O tym teraz, jaki jest świat skomplikowany. A teraz piosenka odmrożona po 11 latach. Martin Garrix, Ed Sheeran w Radiu Z.

0: Dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Bogdan Rymanowski,
2: Marcin Zaborski,
3: Beata Lubecka,
4: Andrzej Stankiewicz.
1: Bo polityka to poważna sprawa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: O, i umówiłam się na mammografię.
11: Tak z plaży, z leżaka?
10: W centralnej e-rejestracji.
12: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Poczuj się wyjątkowo, w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.
16: Dzień dobry, bardzo w niedzielę. Dochodzi godzina dopiero 8:00. To czas na wiadomości, które ma Rafał Piech.
9: Agresywny pacjent zaatakował ratownika medycznego i zdemolował SOR w Szczecinie. Mieszkańcy nadal walczą z usuwaniem zniszczeń po tornadzie w Balcarzowicach. Brazylia na remis. Maroko postawiła się Canarinhos. Więcej o tym w wiadomościach sportowych.
16: 8:00.
9: w przypadek ataku pacjenta na ratownika medycznego. Wszystko działo się w piątek wieczorem w szpitalu w Szczecinie przy ulicy Unii Lubelskiej. 75-latka przywiozła karetka. W pewnym momencie mężczyzna zaatakował ratownika. Gdy pracownikowi udało się uwolnić, pacjent zaczął demolować SOR. Zniszczył kluczową aparaturę oraz komputery, przez co oddział ratunkowy musiał ograniczyć przyjmowanie najciężej chorych. Ewakuowano blisko 40 innych pacjentów, a na miejsce wezwano policję. Śledczy wyjaśniają teraz okoliczności zdarzenia, a dyrekcja szpitala szacuje straty. Specjalna komisja zakończyła szacowanie szkód w Balcarzowicach w gminie Ujazd na Opolszczyźnie. Dwa tygodnie temu przeszła tam trąba powietrzna, zostawiając po sobie ogromne zniszczenia. Mieszkańcy wciąż porządkują swoje posesje i liczą straty. Co dalej z odbudową wsi? O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
3: Oszacowano straty w blisko 40 budynkach. Teraz rozpocznie się przygotowywanie wniosków o rządową pomoc, która może wynieść 100 lub 200 tysięcy złotych.
4: To było trudne przedsięwzięcie, ale szybko udało się to wszystko oszacować.
3: Mówi burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom. Po konsultacjach z władzami województwa zlecone zostaną dodatkowe wyceny szkód, które mają przyspieszyć procedury związane z wypłatą pomocy. Równolegle trwa sprzątanie po nawałnicy. Do tej pory zebrano już 160 ton odpadów. Szymon Kastelik, Radio Z.
9: Władze gminy apelują też o wsparcie do firm budowlanych w pomocy w odbudowie domów. Organizowane są też zbiórki pieniężne. Jutro rząd przedstawi szczegóły systemu zintegrowanej sieci kolejowej. Padną szczegóły inwestycji w ramach budowanego centralnego portu komunikacyjnego, w tym planowanej trasy dużych prędkości łączącej Warszawę, Wrocław, Poznań i właśnie Port Polska. Szef rządu mówił o tym wczoraj podczas konferencji związanej z pierwszym po 33 latach przejazdem pociągu z Ostrołęki do Łomży.
11: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano, a dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. I z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
9: Mówił Donald Tusk. Mieszkańcy Łomży tłumnie pojawili się na nowych peronach tamtejszego dworca.
20: Jest różnica.
21: Niby druga klasa, ale wszystko elegancko, czyściutko. No, aby wandalizmu nie było, bo to wiadomo, prawda?
22: Wierzyła pani, że kiedyś jeszcze pojedzie pociągiem z Łomży?
21: Nie. Na pewno nie.
20: Wszystko było rozebrane tam do czasu, tylko towarowy.
21: Rodzina może częściej odwiedzi, lepsze połączenie będzie. Wcale inny widok. Pociąg, Łomża.
9: Z mieszkańcami rozmawiał reporter Radia Z Tomasz Kubat. Pociągi wróciły nie tylko do Łomży. Po ponad 20 latach przywrócono regularne połączenia na linii między Somoniem a Kartuzami w Pomorskiem. Pociągi wróciły na tę trasę po modernizacji linii łączącej Bydgoszcz z Trójmiastem. A już za godzinę w Radiu Z polityczne podsumowanie ostatnich dni. Gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie 7 dzień tygodnia będą Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe, Tobiasz Boheński, Prawo i Sprawiedliwość, Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska, Michał Wawer, Konfederacja i Andrzej Szejna z Lewicy. A już teraz, za chwilę zapraszam Państwa na wiadomości sportowe w Radiu Z. Jednak informacja sprzed chwili, bo na mundialu, no prawdziwa sensacja, Australia wygrała z Turcją 2-0. Więcej o tych meczach, które już za nami w wiadomościach sportowych w Radiu Z. Prosto ze Stanów i Marcin Powideł.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
24: Specjalne mundialowe wydanie wiadomości sportowych z Los Angeles, gdzie minęła dopiero 23. Słuchaczom Radia Z mówię ponownie dzień dobry, Marcin Powideł, kłaniam się nisko. Turniej trwa, dziś łącznie 4 mecze, ale najpierw oddaję głos piłkarzowi reprezentacji Kataru, która wywalczyła pierwszy w historii Mistrzostw Świata punkt, remisując 1-1 ze Szwajcarią, mówi Akram Atif. Zawsze dobrze jest rozpocząć turniej pozytywnie, bardzo cenimy ten punkt, ale w kolejnym meczu chcemy 3. W podobnej sytuacji jest Brazylia, która także zremisowała 1-1 z Marokiem. A dziś m.in. pojedynek Dawida z Goliatem w Houston, debiutująca na Mistrzostwach Świata reprezentacja Curaçao zagra z Niemcami. Trener jest od tego, żeby mieć plan, nawet jeśli rywal jest potęgą i ja go mam. Nieraz zdarzyło się, że mały zespół pokonał faworyta. Zrobimy wszystko, aby popsuć plany przeciwnika. Mówił 78-letni najstarszy szkoleniowiec w historii Mistrzostw Świata, Holender Dick Advocaat. Po drugiej stronie stanie 40 lat młodszy Julian Nagelsmann.
23: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Jak w tej piosence, ciągle pada, ale ludzie nie biegną, bo ludzie już się nie boją deszczu. Przyzwyczailiśmy się, dzisiaj też popada, dzisiaj także zagrzmi. Niedziela niedzielą, ale warto rzucić okiem na telefon komórkowy czasem. Czy przypadkiem nie przyszedł SMS-em? Czy ostrzeżenie od RCB nie przyszło?
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Bo tam, gdzie burza, to i mocniej powieje i nawet grad możliwy. 6 minut po 8, 14 czerwca, niedziela niehandlowa. Michał Adamski, cześć. Dzień dobry bardzo.

Bibireksa, Faithless, New Religion w Radiu Z15 minut po 8. Największa niespodzianka na mundialu póki co. Przed chwilą Australia wygrała z faworyzowaną Turcją 2-0, a Australia może okazać się czarnym koniem tych zawodów. Mają Chwalińską tego mundialu. No właśnie, jak odpoczywa nasza tenisistka? Bo odpoczywa, o tym za moment, a tymczasem posłuchajmy piosenki o niedzielnym podejściu do zegara. Edyta Bartosiewicz w Radiu Z.

0: 8:23, niedziela. Tu Radio Z. Dzień dobry bardzo. Maja Chwalińska po turnieju swojego życia odpoczywa teraz w Grecji, gdzie oddaje się, słuchajcie, ulubionej swojej rozrywce, czyli rozwiązywaniu krzyżówek. Krzyżówki rozwiązuje. Ciekawe, jak nasza tenisistka odpowiedziałaby w takim układzie na pytanie: częsty powód niedzielnych emocji w polskim domu na 5 liter. Czy odpowiedziałaby tenis, czy jednak rosół? Radio Z. Kiedyś jeszcze były skoki, ale to kiedyś.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Ale sztosy.
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów.

0: dawaj w punktach Lotto.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: Nauczył pływać? Rozśmieszał, gdy nie było wesoło? Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
5: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nelly Furtado w Radiu Z. 14 czerwca, o tej porze wszyscy myślą już o jednym i dzieci, i rodzice i Adam Jarubas z PSL w siódmym dniu tygodnia też.
1: To, co jest ważne, to rzeczywiście dzisiaj trzeba odrobić parę lekcji, jeśli chodzi o tą całą naszą historię.
0: Parę lekcji trzeba odrobić, bo zaraz wakacje! Przed nami, przed wakacjami, siódmy dzień tygodnia w Radiu Z, czyli najważniejsze niedzielne podsumowanie, polityczne podsumowanie ostatnich dni. Słuchajcie Radia Z, punktualnie 8:40.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.

Za 7 minut 9, robocza wizyta na urodzinach. O tym za chwilę w wiadomościach Radia Z. Potem 7 dzień tygodnia, a teraz piosenka nowa, ale jakby z innej epoki. Wyszła w czerwcu pod tytułem Maj. Michał Szpak w Radiu Z.

0: przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
1: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
0: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
9: Tak.
8: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
9: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto PLO w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
14: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
15: Słuchacie Radia Z w niedzielę, tuż przed godziną 9:00. To czas na wiadomości, które ma Rafał Piech.
16: Wielka feta urodzinowa Trumpa, jednym z gości Karol Nawrocki. Terminy schodzą na pniu, ogromne zainteresowanie wakacjami z WOT. A za chwilę 7 dzień tygodnia, Andrzej Stankiewicz i jego goście już w studiu.
15: Dziewiąta.
16: Karol Nawrocki już w USA. To okazja do rozmów o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Prezydent pojechał tam z roboczą wizytą, podczas której weźmie udział w uroczystościach z okazji 250-lecia USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. Rząd ma nadzieję na przypomnienie prezydentowi USA jego obietnic o 5000 żołnierzy. Reporter Radia Z Marcin Friedrich przeglądał agendę spotkań. Marcinie, co Karol Nawrocki ma w planach?
17: Dziś spotkania z Polonią w Maryland, wieczorem gala urodzinowa prezydenta Trumpa i okazja do rozmowy. Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, będzie to spotkanie w cztery oczy. Premier Donald Tusk liczy na realne deklaracje ze strony amerykańskiej, czyli zwiększonej obecności Amerykanów w Polsce.
18: Mam nadzieję, że przypomni prezydentowi Trumpowi te obietnice. My tutaj w Polsce rząd przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
17: Chodzi o spotkanie prezydentów z września ubiegłego roku, gdy w Białym Domu Trump powiedział, że wyśle do Polski więcej żołnierzy. Marcin Friedrich, Radio Z.
16: O budowę stałej wojskowej bazy amerykańskiej w Polsce zwrócił się już do szefa Pentagonu minister obrony narodowej. Kolejny nabór w ramach akcji Wakacje z WOT i kolejny sukces frekwencyjny. Akcja cieszy się ogromną popularnością. Miejsca na lipiec i sierpień błyskawicznie znikają. Podczas 16-dniowego szkolenia uczestnicy przechodzą prawdziwą wojskową musztrę, a przy okazji poprawiają stan swoich finansów. Wynagrodzenie podstawowe to 7 tysięcy złotych brutto. O tym, jak taki trening wygląda, reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
19: To pełnowartościowe szkolenie wojskowe, czyli jest nauka obsługi broni, budowa, składanie, rozkładanie, no i strzelanie. Poza tym uczestnicy uczą się taktyk wojskowych i udzielania pomocy rannym, mówi Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady.
20: Jak radzić sobie z tamowaniem krwotoków, jak udrażniać drogi oddechowe, czy ewakuować rannego.
19: Na koniec uczestnicy składają przysięgę wojskową, co oznacza, że stają się pełnoprawnymi żołnierzami. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
16: Zapisy trwają. Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba być pełnoletnim i przejść wstępną kwalifikację. Szwajcarzy decydują dziś w referendum, czy ograniczyć liczbę ludności kraju do 10 milionów. Zdaniem skrajnie prawicowej Partii Ludowej ograniczenia są konieczne, aby zatrzymać masową migrację. Chcą, by liczba ludności Szwajcarii, wynosząca obecnie nieco ponad 9 milionów, nie mogła przekroczyć 10 przed 2050 rokiem. Rząd i przeciwnicy zmian ostrzegają, że takie limity zagrożą gospodarce i mogą doprowadzić do zerwania umów z Unią, w tym na przykład o swobodnym przepływie osób. A już teraz w Radiu Z czas na polityczne podsumowanie tygodnia. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
22: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska.
23: Dzień dobry.
22: Pan Andrzej Szejna, Lewica.
24: Dzień dobry.
22: Pan Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe.
25: Dzień dobry.
22: Pan Tobiasz Bocheński, Prawo i Sprawiedliwość.
26: Dzień dobry.
22: Pan Michał Wawer, Konfederacja. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, jak Państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, prezydent pojechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie dziś w nocy polskiego czasu weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa. Ich elementem będzie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC. To taka dyplomacja pięściarska? Pytam Tobiasza Bocheńskiego.
26: No, jeszcze trzeba dopowiedzieć, że 250. rocznica podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Tak przy okazji, gdzie cały Waszyngton się na to szykuje. Są przygotowane.
22: Nie, no niecałe 4,5 tysiąca kości, więc to nie elitarne
26: grono. Obchody rocznicy 250-lecia Deklaracji Niepodległości, proszę mi wierzyć, skupiają uwagę wszystkich Amerykanów i odbywa się bardzo wiele wydarzeń z tym związanych i w Waszyngtonie, i w innych miastach. Zaświadczam, 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu byłem w Waszyngtonie, także tak to właśnie wygląda, a przy okazji jest organizowane przez Donalda Trumpa to wydarzenie i bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki tam będzie. Nie rozumiem tego ogólnego oburzenia, że tam MMA albo coś jest nie tak. Nagle mamy tylu arbitrów elegancji, już zapomnieli, że Jan Jędrzejczyk kibicowali, albo żeby mogli powiedzieć te swoje słowa.
22: Mówimy o polskiej zawodnicy, która walczyła w UFC, bo to ta organizacja, duża amerykańska
26: także,
22: organizacja.
26: Także Amerykanie organizują sobie to w formule, jakie organizują, ale prezydent Nawrocki na pewno będzie podejmował tematy ważne dla Polski, w tym przeba żołnierzy amerykańskich, czy przeniesienia żołnierzy amerykańskich do Polski, co zwiększy nasze bezpieczeństwo i jest to na agendzie rozmów i bardzo dobrze, bo chyba wszyscy się zgadzamy co do tego, że niezależnie skąd amerykańscy żołnierze mieliby być przebazowani, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Guam, czy z Niemiec, to zwiększa bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki.
22: Czytam informacje amerykańskiej agencji Associated Press. Pentagon nadal nie otrzymał jasnych wytycznych, jak zrealizować zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu 5 tysięcy tysięcy dodatkowych żołnierzy do Polski.
26: No, ja nie jestem rzecznikiem administracji amerykańskiej, więc nie zamierzam ich tłumaczyć. Jedyne to, co wiemy, to fakt, że faktycznie Amerykanie dokonują licznych zmian na świecie. Przemieszczają wojska na Daleki Wschód. Zresztą prowadzili ostatnio manewry wojskowe na Filipinach, co było sygnałem dla Chin. Także wiemy, że są takie okoliczności, ale to nie zmienia faktu, że wszyscy, i tutaj dobrze słyszeliśmy w zapowiedzi programu i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, że wszyscy naciskają na to, żeby żołnierze amerykańscy do Polski przybyli w większej liczbie.
22: Pan Grzegorz Schetyna, pan jest zwolennikiem czy krytykiem takiej wizyty prywatnej prezydenta na urodziny Donalda Trumpa? Uśmiecha się pan, bo pan jest miłośnikiem sportu, pan by sobie pochwalił.
0: Ale ja nie przepadam za tym rodzajem.
22: Tak jak prezes Kaczyński też nie przepada za...
0: Ale on lubi boks, nie lubi tej formuły MMA, tak przynajmniej czytałem. I rodeo lubi. Natomiast ja ani MMA. Natomiast to nie ma znaczenia, co będzie w okolicach, ale ważna jest każda wizyta polskiego prezydenta, prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy takie spotkanie ma sens. Ogromny sens. Szczególnie, że no, jest o czym rozmawiać. Ja wierzę w taką w dyplomację i w politykę, którą czasami akurat prezydent Trump jest bardzo charakterystycznie się jest w stanie zachować i są takie momenty, które po prostu trzeba wykorzystać.
22: Na przykład jego miłość do golfa wykorzystuje prezydent Finlandii.
0: Zrobił z tego system kontaktu i budowanie pozycji Finlandii. Też wydawało się na początku, się wszyscy uśmiechali, że lata tam na te pola golfowe na Florydzie.
22: No, były premier Japonii uczył się golfa w związku z tym.
0: No ale Stubbs jest chyba bardzo dobrym golfistą, więc może się dzielić swoim doświadczeniem też z prezydentem Trumpem i przy okazji rozmawiać o polityce. No nie będzie miał tyle czasu, co na polu golfowym prezydent Trump i pewnie i prezydent Nawrocki, żeby mu o ważnych rzeczach powiedzieć, ale ja liczę na to, że taki czas będzie, że się znajdzie. To jest ważne, żeby to, o czym też właśnie w wiadomościach, o czym mówiliśmy i że to założenie, czy ta informacja, ten post, który autorstwa prezydenta Trumpa, żeby on nabrał pewnego rzeczywistego
22: wymiaru. Jako wpis o 5000 żołnierzy wysłanych do Polski, kiedy wydawało się, że Amerykanie, że Pentagon będą redukować liczbę żołnierzy, Trump napisał taki wpis, że prześle do Polski 5000 żołnierzy.
0: I on i te redukcja liczby żołnierzy amerykańskich, czy w Rumunii, czy w Niemczech, to fakt. Natomiast to jest sytuacja nowa i po prostu ją trzeba w dobry sposób wykorzystać. Z drugiej strony to, o czym mówi premier Kosiniak-Kamysz, absolutnie krytyczna, kluczowa sprawa stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Ona jest, nie chcę powiedzieć o wyciągnięcie ręki, ale ona pojawia się w tych rozmowach w ostatnim czasie i w Pentagonie, i w Białym Domu. Jeżeli to by nam się udało w konstrukcji deklaracji amerykańskiej, czy deklaracji prezydenta Trumpa, to jesteśmy w innej, nowej, dużo lepszej, bezpiecznej rzeczywistości.
22: Mówił Grzegorz Schetyna jako były szef MSZ-u, a były wiceszef MSZ-u, pan Andrzej Szejna. Powie mi, czy dla was, dla lewicy, Donald Trump to jest wciąż polityk, z którym warto grać i którego warto się trzymać? Na przykład po rozpoczęciu operacji w Iranie część polityków, także polityków europejskich, odwróciła się od Trumpa.
1: To nie jest kwestia tego czy innego prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko naszych relacji bilateralnych, transatlantyckich i sytuacji, kiedy zadrżał, a może nawet załamał się ład międzynarodowy. Stany Zjednoczone zgodnie z nową strategią bezpieczeństwa wycofują swoich żołnierzy, siły, środki, zasoby z Europy. Czynią to na razie nieco chaotycznie. Tak przynajmniej to wygląda w przypadku zatrzymania rotacji żołnierzy amerykańskich w Polsce. Wykonując decyzję prezydenta Trumpa i strategię bezpieczeństwa, trafiło to na Polskę. Taka jest prawda. Natomiast dzisiaj od tego, co dla nas jest najważniejsze, oczekujemy wykonania decyzji prezydenta Trumpa, więc tych 5000 żołnierzy.
22: Ale ja powtarzam to pytanie, czy tam jest politycznie dla nas dobry i cenny, czy nie jest cenny i stanowi obciążenie?
1: Dla Polski cenna i ważna jest obecność Stanów Zjednoczonych, ponieważ budujemy to bezpieczeństwo, odporność w oparciu o Stany w ramach NATO, ale przecież nie zapatrzyliśmy się ślepo w Stany Zjednoczone, bo modernizujemy siły zbrojne, podpisujemy umowy dwustronne, Wielka Brytania, Francja, za chwilę Niemcy z klauzulami wzajemnej obrony, wzajemnej
22: pomocy.
1: Będziemy
22: jeszcze w tym programie mówić, ale zwracam pana uwagę, że w ostatnim czasie Niemcy, Francja i Wielka Brytania prowadziły rozmowy w sprawie sytuacji na Ukrainie z pominięciem Polski.
1: No tak, jest to sytuacja zresztą od pewnego czasu permanentna, ale fakt jest następujący. Zdecydowaliśmy się na to, że nie wyślemy naszych żołnierzy na Ukrainę. Będziemy wspierać jak dotąd jako hub przerzutowy, czy w każdy inny sposób, więc skoro zdecydowaliśmy się na taki krok, to ci, którzy chcą Ukrainie pomagać i angażować się dużo dalej, to oni są przy takim stole pierwsi. Druga sprawa, bo to jest moje osobiste zdanie, oczywiście Polska powinna przy każdym stoliku czy pod stoliku w negocjacjach międzynarodowych. Natomiast mam osobiste taki lekki opór, czy przy każdej negocjacjach dotyczących pokoju, a chcielibyśmy, żeby pokój był sprawiedliwy na warunkach, które zaakceptuje przede wszystkim strona ukraińska, a nie na warunkach, które nadal żąda Putin, Polska powinna być, bo przypominają się różne negocjacje międzynarodowe, które kończyły się dla poszczególnych krajów dramatycznie. Niekoniecznie Polska musi pod jakimś dramatem, którego jeszcze nie widzimy, podpisywać, więc nie widzę tutaj samych złych stron tego, że nie uczestniczymy. Hetman,
22: wracając jeszcze do tego wyjazdu prezydenta do Ameryki, co jest szansa uzyskać, Grzegorz Schetyna wspomniał o stałej bazie, o którą stara się rząd, stara się Władysław Kosiniak-Kamysz, czy to jest rzeczywiście realistyczne?
3: Tak, moim zdaniem tak. I wszyscy bardzo konsekwentnie nad tym pracują, tak jak już to było wspomniane przez pana marszałka Schetynę. Oficjalne stanowisko w tej sprawie przedstawił i wysłał do strony amerykańskiej pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest zgoda w Polsce wszystkich co do tego, że taka stała baza wojsk amerykańskich powinna tutaj być. Nie mam wątpliwości, że jest na to ogromna szansa. Trzeba to o to zabiegać zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie. Z jednej strony z tej wizyty pana prezydenta, znaczy nie robiłbym z tego wydarzenia większe niż ono jest. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, wiemy, tu wszyscy zgadzamy się w tym studiu, że akurat nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są dla nas strategiczne i każda taka wizyta prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest istotna, ma znaczenie. Mam nadzieję, że pan prezydent będzie miał okazję, żeby dwa zdania przy okazji tortu urodzinowego zamienić z panem prezydentem Trumpem.
22: Mamy informację ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta, że ma być spotkanie w cztery oczy.
3: Na tą okoliczność. Pan prezydent Trump, jak wiemy, lubi takie docenienie, taką lojalność i takie dopieszczanie go.
22: No prezydent nawrotki wiecie tablicę pamiątkową.
3: W takich wydarzeniach, jak chociażby te 80. urodziny. Więc jeśli możemy to robić z jednej strony w sposób taki bardzo oficjalny, dyplomatyczny, także kuluarowy, jak robią to przedstawiciele rządu na czele z premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i poprzez takie osobiste kontakty prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, to okej. Okay. Najważniejsze jest to, abyśmy na końcu tej drogi uzyskali to, na co wszyscy liczymy, czyli stałą bazę wojsk amerykańskich.
22: Pan Michał Wawer, Konfederacja?
4: Wydaje mi się niemądre postawy skrajne, jeśli chodzi o wizytę prezydenta Nawrockiego. Zarówno krytykowanie go za to, że jedzie i pojawia się u Trumpa, czy pojawia się na jakimś konkretnym wydarzeniu sportowym, jak i wpadanie tutaj w nie wiadomo jaki zachwyt, że ojej, prezydent amerykański zaprosił prezydenta Polski. No, to jest normalne, tak, że są takie spotkania, na tym polega dyplomacja, na tym polega praca prezydenta Polski, żeby się spotykać z głowami innych państw, szczególnie naszych sojuszników. I to bym nie oczekiwał jakichś, nie wiadomo jakich, fajerwerków po tym spotkaniu. Oczywiście niektóre z takich spotkań dyplomatycznych przynoszą jakiś konkretny, namacalny efekt, który można ogłosić, ale niektóre polegają po prostu na tym, że się spotyka, kontynuuje relacje, buduje podkład pod jakieś decyzje, które zapadną w przyszłości albo które zapadną na niższym szczeblu politycznym i to też jest potrzebna robota.
22: Szanowni Państwo, to chcę nawiązać jeszcze do relacji pana prezydenta z rządem, dlatego że pan prezydent stał się właśnie rekordzistą. W 10 miesięcy zawetował 37 ustaw. Dla porównania dotychczasowy lider tego rankingu prezydenckiego, Aleksander Kwaśniewski, zawetował 35 ustaw w 10 lat. Pan prezydent zawetował w ostatnim tygodniu 3 ustawy, przepisy dotyczące egzaminów językowych dla lekarzy spoza Unii, ustawę regulującą przedawnienie podatków, ale i o to chcę panu zapytać, ustawę o rynku kryptowalut. Chcę zapytać Grzegorza Schetynę, jaki jest sens wysyłać prezydentowi trzeci raz praktycznie taką samą ustawę o kryptowalutach, którą trzeci raz wetuje, jest zapowiedź Andrzeja Domańskiego, ministra finansów, że po raz czwarty skierujecie taką samą ustawę. I pan, trochę chyba szkoda czasu, energii, pracy urzędników, żeby się bawić w takie podchody, nie sądzi pan?
5: Nie, nie sądzę, dlatego że uważam, że ta ustawa już jest napisana. Przyjęliśmy ją.
22: To 36 pan, innych ustaw też możecie wysyłać do skutku.
5: Martwi się pan redaktor, że jakieś dodatkowe prace urzędnicze będą.
22: A czyli uważa, to, czyli nie ma na tym
5: pracy dodatkowe. To jest bardzo prosty.
22: Ale głosujecie w Sejmie Senacie jeszcze raz nad tymi ustawami.
5: Tak, no. Ale to wszystko jest przygotowane i wszystko będzie szło
22: swoje. Nie, to uspokoi.
5: Ja myślę, że chodzi o to, żeby pokazywać związek prezydenta kancelarii i jego urzędników z tym rynkiem
22: kryptowalutowym. Czyli po to cały czas będziecie
5: przyjęły tę ustawę. Bo uważam, że z każdym tygodniem, może dniem, będą pojawiać się nowe informacje i nowe sygnały o tym, jakie jest tło tej afery kryptowalutowej. I połączenie tych przestępczych działań z tymi, którzy tworzą parasol ochronny nad tymi, którzy to robią, to jest bardzo, uważam, skuteczne i celowe. I mam nadzieję, że wreszcie ktoś pójdzie po rozum do głowy tam w kancelarii prezydenta i będzie chciał tę sprawę wyjaśnić.
22: Pan Tomasz Kuchański?
26: W normalnym, demokratycznym państwie wszyscy zdają sobie sprawę, że są na różnych stanowiskach osoby o różnych poglądach reprezentujących różne wartości. I rozwiązania, które mają być uchwalone przy udziale tych różnych podmiotów, muszą polegać na ucieraniu się kompromisu.
22: Chyba co, nie chcę być małostkowy, ale Jarosław Kaczyński ze swoich rządów nie za bardzo ucierał poglądy, raczej wymieniał tych, którzy nie pochodzili z jego rozdania w różnych instytucjach. Ale dobrze, taka mała złośliwość pozwoli pan.
26: Można takie złośliwości czynić oczywiście w stosunku do każdego polityka, ale to, co jakby zarysowałem, jest faktem. Nawet w Stanach Zjednoczonych, o których rozmawiamy, tak to się odbywa. Jeżeli kongres nie ma większości do odrzucenia weta prezydenta, no to koniec. Game over. I teraz Donald Tusk nie rozumie tego i nie umie się wpisać w ten normalny paradygmat polityczny. I ja nie jestem w stanie pojąć, jak można czwarty raz, dzisiaj słyszę, że czwarty raz, tę samą ustawę przedkładać, kiedy wiadomo, że prezydent ją zawetuje. Bo prezydent wytyczył jakieś swoje ramy programowe i ideowe i powiedział, co będzie podpisał, czy nie, a na co jest otwarty do dyskusji. Premier nawet nie chce zrozumieć argumentów prezydenta. Marszałek Sejmu trzyma w zamrażarce projekty i inicjatywy ustawodawcze prezydenta, uznaje, że w ogóle ich nie będzie procedował. Zatem no, mamy absolutny klin.
22: A czy pana zdaniem taki wynik 37 ustaw, 10 miesięcy, praktycznie odliczając wakacje i przerwy świąteczne, to co tydzień weto? Czy to nie jest za dużo trochę? Czy to nie jest tak, że jednak rząd został wybrany przez wyborców po to, żeby rządził, a prezydent w sposób bezprecedensowy używa weta, ma do tego oczywiście prawo, tylko pytanie, czy tego oczekiwali od niego wyborcy, żeby sypał piach w tryby rządowi.
26: Jeżeli popatrzymy na wyborców w drugiej turze, a oni składali się w większości Prawa i Sprawiedliwości, następnie z Konfederacji i również z innych przepływów, no ale spójrzmy na Konfederację, no to słyszymy, że krytykę pod względem prezydenta, że za mało wetuje.
6: Już tak, pan poseł wyciąga mi moją wybór.
26: Tak, nie tylko państwo.
22: Wszyscy ją pamiętamy, panie poseł.
6: Właśnie mi ja to, że odbiera mi chleb. No, przepraszam. Nie powie to, co ja chciałem powiedzieć.
26: Nie, to cytuję Korwin-Mikkego, bo też to napisał na X-ie. Nie, ja nie jestem przywiązany do kryterium ilościowego. Uważam, że czy to dobrze było, że prezydent Kwaśniewski zawetował tak mało albo tak dużo, to trzeba by było przyglądać się poszczególnym ustawom. No na przykład prezydent Kwaśniewski zawetował ustawę reprywatyzacyjną i popełnił gigantyczny błąd, który wszyscy potem płacili przez lata. I to było tylko jedno weto, a jakże ciężkie i ważne dla wszystkich. Słyszę głosy od wyborców. Zacytuję panom głosy jednego z wyborców. Taksówkarza, z którym jechałem, który powiedział, że
22: Ja was uwielbiam za cytowanie taksówkarzy. No dobbze, przedstawicieli ludu pracującego miast i wsi, bardzo
26: tak
22: proszę.
26: Tak się zdarza, że czasem do redakcji niektórych jeżdżę taksówką. I to powiedział, nie jestem wyborcą PiSu, absolutnie, ale to, co mi się podoba w wetach, to był bardzo ciekawy argument, to jest to, że jak prezydent wetuje, to wreszcie my, społeczeństwo, dowiadujemy się, nad czym wy, politycy, pracujecie, bo gdyby wszystko szło gładko, to my byśmy się nigdy nie dowiedzieli tego...
22: Dobrze, a czy pan się nie obawia tego...
26: Ale ja cytuję, ja nie mówię, że ja się podpisuję pod tym, ale ja cytuję.
22: Wie pan co, dobrze, ale nawiążę do tego, od czego zaczęliśmy, do tej gali MMA w Waszyngtonie. Wie pan co, tam jest jednym ze sponsorów czy głównym sponsorem jest firma Crypto.com. Nazwa nie jest przypadkowa. Powinniśmy być właściwie dumni, bo założył ją Polonus Chris Marszałek, który jest jednym ze sponsorów Donalda Trumpa i jego organizacji. Jednocześnie robi interesy z firmami Donalda Trumpa. I powiem panu jedną rzecz jeszcze. Tak zajrzałem na polską stronę Komisja Nadzoru Finansowego. Kieruje nią człowiek, który pochodzi z waszych czasów, z waszej nominacji, Jacek Jastrzębski. Wpisałem sobie tam Crypto.com, tam jest taka lista ostrzeżeń publicznych. I wie pan co? KNF po pierwsze wpisał tę listę, tę firmę Crypto.com na listę ostrzeżeń publicznych. Powodem było prowadzenie w Polsce usług inwestycyjnych bez zezwolenia. Co więcej, złożył z tego powodu doniesienie do prokuratury okręgowej w Warszawie na Crypto.com. Mówię to po to, żeby powiedzieć, że po pierwsze te usługi krypto są globalne, a po drugie, że poprzez to, co się w tej chwili dzieje, czwarte weto, to, że nie, upraszczając, nie potraficie się dogadać, to w Polsce w ogóle nie ma regulacji dotyczących kryptowalut. W ogóle, całkowicie, kompletnie nic.
26: No i ja uważam, że to bardzo niedobrze, że nie ma żadnej regulacji i bardzo bym chciał, żeby rząd porozumiał się z prezydentem w tej sprawie. Bo przecież dyskusja wokół tego dotyczy faktu, że rząd chce rozszerzyć dyrektywę unijną o dodatkowe przepisy, które nie są wymagane prawem europejskim. Prezydent uważa, że regulacja w tym zakresie powinna być minimalna, jeżeli chodzi o dyrektywę, ale przepisy utrudniające nielegalną działalność taką, jak na przykład zonda krypto, powinny być do ustawy wprowadzone, bo implementacja dyrektywy nie dotyczy tego zakresu. A Koalicja Obywatelska po raz kolejny przedkłada ten sam projekt. Zatem,
22: Koalicja też zaostrzyła kary, a prezydent wprowadził mniejsze kary. Andrzej Szejna.
1: Tak, po pierwsze, jeśli chodzi o PiS, to wszyscy dobrze wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość jest za, a nawet przeciw. I zmieniało swoje zdanie już kilkakrotnie.
22: Mówimy w tym sensie, że ostatnia linia prezesa Kaczyńskiego jest taka, żeby całkowicie zakazać kryptowalut.
1: Tak, najpierw wetował ustawę, teraz zakazać i po prostu jedno wielkie szaleństwo. PiS się po prostu pogubił, a nawet w ten sposób jest przeciwko prezydentowi Nawrockiemu, który z kolei twierdzi, że to jest ograniczenie liberalizmu, wolności gospodarczej. I prawdą jest, że wszystkie weta powodują brak regulacji w Polsce, a więc różnego rodzaju firmy mogą w Polsce swobodnie hasać spoza granic Polski, a więc jest im lepiej dzięki wetom pana prezydenta Nawrockiego, a nie gorzej, bo nie są tutaj w żaden sposób kontrolowani. Druga sprawa dotycząca samych wet. No, pan prezydent idzie na wynik, może chce w ten sposób przejść do historii, ale tak naprawdę to on spełnia oczekiwania swoich sojuszników politycznych, a więc PiSu, Konfederacji Mencena i prorosyjskiej, proputinowskiej Konfederacji Brauna. Chcąc cementować ten elektorat, który jak myśli, co jak oczekuje, ale się nie doczeka, miałby w jego mniemaniu utworzyć przyszły rząd, a więc Kaczyński, Mencen, Braun i będzie sypał piach w tryby koalicji i rządu tak długo, jak nie dojdziemy do wyborów i on w ten sposób oczywiście traci jakąkolwiek szansę na pozyskanie elektoratu spośród wyborców, że oni go nie głosowali, ale mu to tym nie zależy.
22: Ale ja się odwołam też do wypowiedzi przedstawicieli koalicji, którzy pracując nad tymi ustawami krypto w Sejmie mówią, że różnice między projektem prezydenta a rządowym nie są wcale drastyczne. Ponad 90% te projekty się pokrywają, więc być może wy robicie wszyscy politykę wokół tego, tych kryptowalut, a ludzie, którzy potencjalnie na tym rynku mogliby inwestować, są narażeni na ryzyko, bo się nie potraficie dogadać w detalach, jeśli chodzi o te projekty.
1: Tu nawet nie chodzi o politykę, tylko tu chodzi o to, aby po pierwsze rząd, który przygotował projekt skuteczny, dobry i zgodny z regulacjami europejskimi, nagle nie ulegał jakiejś po prostu presji, a nawet lobbingowi prezydenta, który wykonuje go pod naciskiem firm typu zonda krypto, które są powiązane i były powiązane z PiS-em.
22: Ale zonda krypto to już na nikogo nie jest w stanie nacisnąć w tej chwili.
1: No ale wcześniej naciskało, dziś jakieś pieniądze płynęły.
5: Finansowało
1: i to wszyscy wiemy, więc dzisiaj wygląda to tak, jakby jakieś otoczenie pana prezydenta, szczególnie PiS, zachowują się dzisiaj chaotycznie, bo oczywiście chcieliby się odciąć od tych sytuacji podejrzanych z finansowaniem różnego rodzaju imprez czy fundacji, po prostu wywiązywał się ze swoich zobowiązań, które kiedyś zaciągnął wobec, można być interesariuszy, Interesariuszy, dobrze, teraz poprawnie, których, i którzy płacili grube pieniądze na różnego rodzaju przedsięwzięcia polityczne, więc tu nie chodzi o przepychankę polityczną, tylko też, jak powiedział pan marszałek Schetyna, za chwilę będą wychodzić na jaw różnego rodzaju sytuacje bardzo niekorzystne, wizerunkowo co najmniej dla Prawa i Sprawiedliwości, czy dla pana prezydenta.
22: Ale co pan ma na myśli? Jakie sytuacje?
1: Różnego rodzaju sytuacje, które miały miejsce w przeszłości. I dzisiaj rząd nagle, który by dał się prezydentowi podpuścić i wprowadzać jakieś nic nieznaczące niejednokrotnie, albo też idące poprzek całej regulacji poprawki, też nie ma gwarancji, że pan prezydent nawet po wprowadzeniu tych poprawek znowu nie powie, można powiedzieć górnolotnie, że ta regulacja nie spełnia oczekiwań polskiego rynku.
22: No, Krzysztofa chcę się zwrócić, bo prezydent, i to różni to weto trzecie od poprzednich, prezydent w uzasadnieniu zakwestionował tę tezę Donalda Tuska, że za zonda krypto stały rosyjskie pieniądze. Wyście, mówię o przedstawicielach obozu władzy, nie pokazali żadnych dowodów na to, że rzeczywiście zonda krypto była powiązana ze Wschodem. Może warto byłoby to zrobić, żeby udowodnić, że pieniądze krypto w przypadku zondy były pieniędzmi ruskimi, mówiąc w największym uproszczeniu.
3: A to ciekawe uzasadnienie ze strony pana prezydenta.
22: Tak, powiedział pan prezydent.
3: Że jeśli nie stoją...
22: A zakładam, że prezydent ma dostęp do informacji niejawnych.
3: Jeśli pan prezydent uważa, że nie należy regulować tego rynku tylko dlatego, że za tym nie stoją
22: mogą nie stać ruskie pieniądze. Ja pytam o to, czy może powinniście pokazać dowody, co?
3: To jest ciekawe uzasadnienie, ale...

0: stosunku do kryptowalut, ale ilość tych weto, których pan powiedział na samym początku, wprowadzając ten temat, pokazuje skalę wojny, jaką prezydent Nawrocki wypowiedział rządowi. I zgadzam się z panem, że
1: oczywiście, no najbardziej bolesne z punktu widzenia Władysława Kosiniaka-Kamysza jest weto do sejfu.
0: Oczywiście, kompletnie do dzisiaj niezrozumiałe. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że nikt prezydentowi, zwrócił pan na to uwagę, nikt nie odbiera panu prezydentowi prawa do weta, tylko że weto prezydenckie to jest bezpiecznik ustrojowy, a nie pałacowy kij do okładania rządu. Dzisiaj Pałac Prezydencki stał się centralnym ośrodkiem ruchu oporu wobec rządu. Pan prezydent uprawia najłatwiejszą z możliwych polityk, czyli politykę mówienia nie.
1: Znaczy prezydenta składa projekty.
0: Blokowanie wszystkiego. No nie, no, przepraszam bardzo, tak. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Jakie projekty składa w stosunku do tych...
2: Momencik,
0: nie sprowadzajmy tylko...
1: Złożył projekt, który wyście jako PSL podjęli.
0: Proszę dać mi skończyć myśl. Czy w stosunku do tych wszystkich wet, ponad 30, które pan prezydent już w tej chwili wykonał, czy w stosunku do każdego projektu złożył
1: nie,
0: swoją propozycję?
1: Do każdego nie.
0: Nie złożył. No właśnie. No to sypanie piachu w tryby, blokowanie wszystkiego, mówienie nie, to jest po prostu pójście na łatwiznę. Ja nie wiem, czy Polacy oczekiwali od pana prezydenta tego, żeby blokował wszystko, co ten rząd proponuje, a do tego się to sprowadza. To, że pan prezydent przedstawił swój projekt dotyczący sejfu, to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze ten projekt był niekonstytucyjny. A chyba od prezydenta wymagalibyśmy, żeby te projekty, które składa, były merytorycznie i szczególnie od strony formalno-prawnej dopięte na ostatni guzik. Więc naprawdę nie sprowadzajmy tego weta tylko i wyłącznie do kryptowalut. To jest ta ilość tych wszystkich wet, które pan prezydent robi, to jest skala wojny, którą wypowiedział od pierwszego dnia temu rządowi. I tylko i wyłącznie o to mówię.
1: Macie w czymś, co się nazywa Rada Parlamentarna przy prezydencie, prezydent powołał coś takiego, macie swoją przedstawicielkę Urszulę Pasławską, więc może tak prezydenta nieformalnie powinniście.
0: Jestem przekonany, że pani poseł Pasławska na pewno panu prezydentowi na najbliższym posiedzeniu zwróci na to uwagę.
1: Wydaje mi się, że pani, z całym szacunkiem dla pani minister, którą uwielbiam gościć w tym programie, nie ma większego wpływu na agendę pana prezydenta, bo na przykład pani minister lansowała ustawę o związkach partnerskich, czy ustawę o wspólnym pożyciu. Pan prezydent wysłał prewencyjnie sygnał, że takiej ustawy
0: Ale pan powiedział, że ma nadzieję, że pani poseł zwróci na to uwagę, a ja tylko potwierdziłem. Żaden z nas nie twierdzi, panie redaktorze, że pani poseł Pasławska ma wpływ na pana prezydenta, ale zwrócenie mu uwagi, jeśli już jest w tym gremium, na pewno nastąpi.
1: Michał Wawer, Konfederacja.
3: Szanowni Państwo, rola prezydenta nie polega na tym, żeby wypełniać jakieś ilościowe kryteria liczby zawetowanych ustaw i celem prezydentury nie jest to, żeby zawetować jak najmniej. Celem prezydentury jest to między innymi, żeby każdą ustawę ocenić według deklaracji składanych wyborców, według oceny prezydenckiej szkodliwości czy pożyteczności dla Polski odpowiednią decyzję podjąć i ustawę podpisać albo zawetować. I nie ma nic złego w tym, że prezydent dużo ustaw wetuje, tak jak już była o tym mowa, uważam, że wetuje jeszcze za mało, bo były ustawy, które moim zdaniem były szkodliwe, powinny zostać zawetowane, a zostały przez prezydenta podpisane i tu na pierwszym planie się wysuwa zakaz hodowli zwierząt futerkowych, który wyprowadza tę branżę poza Polskę, na Ukrainę. Nie rozumiem, dlaczego...
1: No ale wie pan, że środowisko hodowców właśnie akceptowało tę ustawę.
3: Tak, dlatego, że zostanie im zapłacona góra pieniędzy z budżetu państwa, a to jest z kolei szkodliwe dla budżetu państwa. Nie tylko tracimy gałąź gospodarki, ale jeszcze płacimy za to z pieniędzy podatników gigantyczne.
1: No dobrze, ale prezydent ma prawo do innego poglądu niż wy jako...
3: Oczywiście, że tak. No i tak też zrobił. I to jest jego decyzja, za którą zostanie przez wyborców rozliczony. Natomiast tutaj nie jest celem ćwiczenia, żeby tych wet było odpowiednio dużo albo odpowiednio mało, tylko ma być po prostu każda ustawa przez prezydenta oceniona. Absurdalne jest oczekiwanie, że do każdego weta, to co poseł Hetman sformułował, że do każdego weta będzie kontrustawa prezydencka, dlatego że niektóre ustawy są po prostu skrajnie głupie i nigdy nie powinny się w żadnej formie pojawić, jak na przykład ustawa przenosząca prawo decydowania o rozwodach sprzed sądów do notariuszy.
1: Bądźmy precyzyjni. To ustawa, która dotyczyła ludzi, którzy oboje chcą rozwodu, nie mają dzieci, która upraszczała tę procedurę w sytuacji, kiedy ludzie nie chcą ze sobą żyć i nie ma poważnych konsekwencji.
3: Nadal

0: przenoszenia, jakby dawanie Polakom takiego impulsu, że rozwodźcie się, bo łatwiej jest się rozwieść niż to małżeństwo zawieść, to jest coś, co zawrzeć, to jest po prostu coś, co nie powinno mieć miejsca w polskim systemie prawa.
1: Ludzie będą się rozwodzić, bo będzie im łatwiej się rozwodzić.
0: I tutaj nie ma żadnej kontrpropozycji. Ustawa jest zła, trzeba ją zawetować, wyrzucić do kosza, zapomnieć w ogóle o takim pomyśle. Natomiast wtedy, kiedy jakąś kontrpropozycję da się zrobić, to prezydent to robi. Robi to też Konfederacja i przykład kryptowalut jest tutaj najlepszym właśnie przykładem, bo tutaj tak jak już było powiedziane, no, premierowi Tuskowi chodzi o teatr polityczny. To naprawdę nie ma w Polsce żadnej partii, która jest przeciwko regulacji sektora kryptowalut. My pokazaliśmy projekt ustawy w wariancie Unia plus zero ze wzmocnieniem kontroli sądowej.
2: Konfederacja, drodzy państwo, po raz pierwszy chwali Unię Europejską i mówi to, co Unia Europejska oczekuje od krajów członkowskich, wprowadźmy i nie wprowadzamy piekło niczego więcej.
0: Nie chwalimy Unii Europejskiej, natomiast lepiej jest zrobić to
3: zamarza.
0: Taki...
3: Nie zamarzła. Pośpieszyłem.
0: Bardzo zabawne. Wiadomo, że w rozporządzeniu unijnym są wady, że ono jest zbyt daleko idące, ale jeżeli już mamy regulować ten rynek, to zróbmy to w minimalnym wariancie oczekiwanym przez Unię, bez dodawania tam miliona rzeczy, które rząd chciałby dodać. I my pokazaliśmy taki projekt ustawy. Patrząc na merytoryczne wypowiedzi wszystkich stron, to powinna być ustawa akceptowalna przez wszystkich, z radością przegłosowana przez rząd, z radością podpisana przez prezydenta, a nie jest, bo rząd zdecydował, że to jest dla rządu za mało, że to odbierałoby rządowi możliwość robienia teatru politycznego i dlatego ustawa została w komisji utopiona, nawet nie została poddana pod głosowanie, tylko skonsumowana, tak został kruczek formalny wykorzystany, została skonsumowana przez ustawę rządową i w ogóle nie trafiła.
2: Po jednym zdaniu, że Schetyna i Topierz Bokański, mam jeszcze jeden ważny temat.
4: Mówimy o rynku kryptowalut i o tych ustawach i wetach, a zaczęliśmy rozmawiać o systemie, o jakości tej prezydentury, o wetach i tutaj chciałem się odnieść, bo tutaj nie do obrony jest to kwestia systemu ochrony tego rynku i tej afery przez urzędników prezydenta i samego prezydenta. On na tym politycznie polegnie i to już widać po zachowaniu i Kaczyńskiego i Błaszczaka, którzy zmieniają i
2: mówimy o tym, że przy głosowaniu weta prezydenta w poprzednim razem przy wecie o kryptowalutach Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak wstrzymali się od głosu, czym de facto głosowali przeciwko decyzji prezydenta.
4: Dokładnie. Ale chodzi mi o tym, bo zaczęliśmy o tym mówić o tej prezydenturze, o wecie. I tutaj poseł Bochański mówi o systemie ucierania, szuka tutaj porównania paraleli z amerykańską polityką, czyli negocjacji, budowania,
2: omijania.
4: To jest niemożliwe. Tutaj ja mam takie wrażenie, ja różnych prezydentów widziałem i różne koabitacje, nie? Bo podaje pan redaktor liczby zawetowanych ustaw, ale przecież często było tak, że były i prezydent, i większość parlamentarna była jakby ze jednego obozu politycznego.
2: No prawda, ale Aleksander Kwaśniewski ważne ustawy rządu Millera wetował, a Andrzej Duda ważne ustawy rządu Duda też wetował.
4: Nie ma zasady, ale tutaj ja mam takie wrażenie, że ta prezydentura jest po prostu systemem walki z większością parlamentarną, tak? Znaczy, że jest budowaniem pozycji politycznych przez samego Nawrockiego. Ci urzędnicy po prostu szukają pretekstu do tego, żeby zawetować, żeby przekonać prezydenta do złożenia weta. Mówię o politycznym systemie, bo to są rzeczy absurdalne. W rozumieniu nawet trudnej koabitacji, szukania takiego elementarnego zachowań, które są racjonalne i po prostu rozwiązują problemy, tutaj absolutnie tego nie ma.
0: Panie ministrze, ja mam rewolucyjną myśl. Może spróbujcie przeprowadzić choć raz takie negocjacje.
2: Tokarz Bokański kończył ten temat. Bardzo proszę.
5: Jak wyjść z tego impasu? To jest bardzo proste. Donald Tusk musi zagłębić się w swoje 100 konkretów i znaleźć tam te, które jest w stanie podpisać pan prezydent Nawrocki. To nie jest trudne.
2: Nie będzie ich dużo.
5: Nie jest trudne. Wszedłem na stronę Koalicji Obywatelskiej. Numer 3. Wprowadzimy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych. Prezydent podpisze. Obniżamy podatki. Osoby zarabiające za 6 tysięcy złotych brutto.
2: Panie Bosze, ja uproszczę.
5: Ale to jest problem.
2: Ja
5: chciałem poczytać, bo pan fajne rzeczy są.
2: Ja rozumiem, ale wie pan co, ja też mogę wasz program.
5: Ale pan prezydent Nawrocki to podpisze.
2: Ja rozumiem, tylko i Nawrocki, i ale Tusk, i Kaczyński, drodzy panowie, mają na swoich kontach niezrealizowane obietnice. I to nie jest trochę o tym program.
5: Ale gdybyśmy chcieli zestawić niezrealizowane obietnice Koalicji Obywatelskiej z niezrealizowanymi obietnicami Prawa i Sprawiedliwości i zrobić kryterium ilościowe,
2: każdy z was
5: jestem
2: zrobi inny ranking. Drodzy państwo, przejdźmy do kolejnego tematu, bardzo ważny temat.
6: To jest Silny Dzień Tygodnia w Radiu Z.
2: On też będzie dotyczyć prezydenta i trochę rządu, ale tak naprawdę będzie najbardziej dotyczyć relacji z Ukrainą, bo wbrew zapowiedziom prezydent nie zdecydował przynajmniej w tej chwili o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Natomiast klasę polityczną bardzo podzieliło w mijającym tygodniu coś innego. Chodzi o wypowiedź wiceministra nauki związanego z Polską 2050 Andrzeja Szeptyckiego, który w wywiadzie dla Radio Tok FM określił członków UPA, czy bojowników UPA, jako trochę takich ukraińskich żołnierzy niezłomnych. To wszystko oczywiście wokół dyskusji o tym, że Wołodymyr Zełenski nazwał tytułem bohaterów UPA jedną z jednostek specjalnych ukraińskiej armii, a to jest pretekstem, przez który Karol Nawrocki wykorzystuje, żeby rozważać odebranie orderu Orła Białego. Na bazie wypowiedzi Szeptyckiego doszło do sejmowych awantur. Posłuchajmy Przemysława Czanka.
7: Bo to rząd twierdzi, pan Szeptycki jest z tego rządu, że ludobójcy, ukraińscy nacjonaliści z OUN, UPA to są tak jakby żołnierze niezłomni. Wy jesteście pasożytami, wy jesteście zdrajcami narodu polskiego i interesu narodu polskiego. Z tego miejsca półtora roku temu debatowaliśmy ustawę o zakazie banderyzmu i ustawę o kłamstwie wołyńskim, która wprowadza karę pozbawienia wolności do lat 3 dla takich jak pan Szeptycki. Już wiemy, dlaczego zamroziliście tę ustawę w Komisji Sprawiedliwości. Po to, żeby ten rząd utrzymywał w swoim składzie takich ludzi jak Szeptycki, którzy mówią, że ludobójcy, którzy mordowali setki tysięcy Polaków, to są żołnierze niezłomni. Wstyd, skandal!
2: To wy jesteście pasożytami, jesteście zdrajcami narodu polskiego, tak mówi Przemysław Czarnek. Zwracam się do Tobiasza Bochańskiego. Jest pan sojusznikiem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka. Nawet w mijającym tygodniu zarejestrowaliście stowarzyszenie wspólnie, które nazywa się Po Pierwsze Polska. Pan jest we władzach tego stowarzyszenia. Chcę pana zapytać. Siedzi tutaj Grzegorz Schetyna, siedzi tutaj Andrzej Szejna, siedzi tutaj Krzysztof Heffman, przedstawiciele koalicji. Powie im pan tak prosto w twarz tutaj, w naszej obecności, w obecności słuchaczy i widzów, że to są pasożyty, że to są zdrajcy narodu polskiego?
5: Ja się nie posługuję tego rodzaju określeniami, ale, pan, ale moment, nie uciekam, bo pan redaktor wyciął fragment, w którym Przemysław Czarnek mówi o tym, jak Donald Tusk nazwał członków Prawa i Sprawiedliwości darmozjadami i pasożytami w kwietniu 2025 roku. Więc dokładna wypowiedź Donalda Tuska.
2: Dobrze, ja rozumiem, tylko...
5: Przemysław Czarnek odwołał się do tych słów.
2: No wie pan, tak się odwołał, że się nie odwoływał bezpośrednio.
5: Odwoływał się.
2: Tu był kontekst jasny, to znaczy... Wypowiedź Szeptyckiego Czarnek przypisał wszystkim przedstawicielom rządu i uznał, powtórzę panu cytat.
5: Ale ja znam ten cytat.
2: Rząd, który sądzi, że ludobójcy ukraińscy nacjonaliści z OUN, UPA to są tak jakby żołnierze niezłomni, to wy jesteście pasożytami, jesteście zdrajcami narodu polskiego. No, pan tu będzie dzielił głos na czworo.
5: Nie będę dzielił głosu na czworo, ale nie widzę powodu, dla którego pan chce mi wkładać w usta słowa, które ja sam jestem w stanie jako dorosły człowiek wypowiadać.
2: Ale podpisuje
5: powiem
2: się
5: tak,
2: pan pod tym, tak, czy się pan nie podpisuje?
5: No podpisuje się. Każdy, kto w rządzie powie, że UPA to są żołnierze wyklęci, jest nie tylko sprzeniewierza się polskiej racji stanu, ale zdradza fundamenty polskiej tożsamości. Samości historycznej patriotyzmu. Ktoś, kto tak mówi, naprawdę zasługuje na najgorsze określenia. I jeżeli są tacy ludzie, to zasługują jak na najgorsze epitety. Na najgorsze.
2: Grzegorz Schetyna.
4: A tak, tylko to jest adres, ten apel, to zwracał się do nas, do całej koalicji parlamentarnej. Całej koalicji.
5: No bo trzymacie Szeptyckiego.
4: O historii mógłbym godzinami tutaj, mógłbym panu to tłumaczyć i ona jest bardzo trudna i skomplikowana, ale wykorzystanie jej w taki sposób, jak zrobił to, czy Przemysław Czarnek, czy czasami potrafi robić to Kaczyński, jest haniebne. I robicie, i w tym się po prostu pławicie się w budowaniu relacji i w budowaniu nienawiści. Znaczy, to są rzeczy haniebne, dlatego, że one po prostu dzielą Polskę w sposób taki obrzydliwy. Znaczy, wykorzystujący najgorsze, odwoływanie się do najgorszych emocji i do najtrudniejszej, najbardziej dramatycznej historii. I zdajecie sobie z tego sprawę, i to jest absolutnie cyniczne, bo budujecie w krótkim dystansie poparcie, chcecie po prostu radykalnych wyborców prawicy przesunąć na swoją stronę, bo boicie się, bo się martwicie o spadające sondaże i o to, że nie macie szans na zwycięstwo wyborcze. I robicie to cynicznie. To po prostu szkodzi Polsce, szkodzi nam wszystkim, bo po prostu jest takim spojrzeniem w tę brunatną przeszłość i robicie to, znaczy nawet nie chcecie sobie z tego zdawać sprawy.
2: Panie Misiu, chcę pana zapytać o taką rzecz. W 2015 roku, kiedy kierował pan MSZ-em i była rocznica wyzwolenia Auschwitz, to pan wywołał wtedy skandal dyplomatyczny, reakcję Rosji bardzo ostrą, mówiąc, że to Ukraińcy, żołnierze pierwszego frontu ukraińskiego wyzwalali obóz Auschwitz, a nie Rosjanie. Czemu pan to wtedy zrobił?
4: Ja powiedziałam całą prawdę i to rzeczywiście była reakcja osobiście i Putina, i wszystkich w Rosji.
2: Uśmiecha się pan.
4: Nie, bo powiedziałam to, bo zacytowałem wtedy prezydenta Poroszenkę, bo ta pierwsza załoga pierwszego czołgu, który rozbijał bramę w Auschwitz, była w całości składająca się z żołnierzy ukraińskich, z frontu pierwszego.
2: Dobrze, ale jaki pan miał cel, żeby to przypominać?
4: To proszę pamiętać, jaka była sytuacja wtedy w kontekście zajęcia Krymu i tego, że nie został zaproszony przez prezydenta, przez polską stronę, nie został zaproszony Putin na uroczystości obchodów 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. I to był skandal i on zaatakował nas jako tych, którzy stawiają się po stronie niemieckiej, faszystowskiej.
2: A chcę pana zapytać, czy jako człowiek, który podkreślał taką kartę Ukraińców, pan nie czuje się dzisiaj sfrustrowany tym, co robi Zełenski, a wcześniej co robił Poroszenko, a wcześniej co robił Juszczenko, bo oni zawsze mają kłopoty polityczne u siebie, to odwołują się do tego etosu UPA.
4: Tak, uważam, że to jest fatalne z punktu widzenia ukraińskiego i to szkodzi relacjom z nami, z Polską. Buduje w Polsce możliwość takich zachowań, takich wypowiedzi, jak słyszeliśmy z ust Przemysława Czarnka. To jest coś fatalnego i absolutnie wina, czy brak odpowiedzialności, brak przewidywalności politycznej, jakie skutki wywołają takie decyzje jak ta, którą podjął prezydent Zełenski. Fatalne, katastrofalne, ale naszą odpowiedzią nie może być eskalacja tych
2: relacji. Drodzy Państwo, posłuchajmy Donalda Tuska w Sejmie w reakcji na to, co mówił Przemysław Czarnek, ale też Janusz Kowalski, do niedawna poseł Prawa i Sprawiedliwości, bo Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę w ministerstwach, żeby sprawdzić, ilu tam pracuje Ukraińców, bo jego zdaniem młodzi Polacy nie mają pracy, bo zapierają te prace Ukraińcy. Premier Donald Tusk, bardzo proszę.
8: Słowa, które są wypowiadane przez teoretycznie poważnych ludzi, będą ośmielać teraz większe grupy ludzi do tego, aby siać to pod te ksenofobię, pogardę dla ludzi o innych poglądach, pogardę o ludziach o pochodzeniu, które nie odpowiada wzorom czystej polskości, czystej rasy i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, czym to się kończy. Jeśli naprawdę będziecie kontynuować ten marsz w stronę tego brunatnego politycznego krajobrazu, jeśli naprawdę będziecie śledzili, ilustrowali, tak jak zaczęli to już niektórzy posłowie z prawej strony, lustrować i pilnować i sprawdzać, kto w urzędach polskich ma jakie pochodzenie. Dzisiaj napędzacie te fale, ale sami padniecie ofiarą tej fali, jeśli się nie zatrzymacie. To wy musicie zacząć się bać tych ludzi z waszych szeregów, którzy tę histerię, tę falę niechęci do innych, do obcych, nie takich jak wy, to oni zabiorą się za chwilę za was.
2: Pan Andrzej Szejna, czy pan był wtedy, kiedy Przemysław Czarnek przemawiał w Sejmie, czy pan odebrał te sformułowania pasożyt zdrajcy narodu tak personalnie, że to było adresowane też do pana?
1: Ja oczywiście odczułem to personalnie w ten sposób, że w jakiś sposób czułem się też zawstydzony tym, że polityk takiego ugrupowania jak Prawo i Sprawiedliwość, które 8 lat rządziło w Polsce i kandydat na premiera, potrafi tak znieważyć swoich konkurentów politycznych i to na mównicy sejmowej. Bo ja przypomnę, że po decyzji, nie powiem, że haniebnej, ale rozczarowywującej prezydenta Żeleńskiego.
2: Dlaczego nie powie pan, że haniebnej?
1: Znaczy, bo jest to mocne, bo mogę powiedzieć, że ona pohańbiła pamięć ofiar rzezi wołyńskiej i to jest według mnie najlepsze sformułowanie. I prezydent Zełenski strzelił też nie tylko sam sobie, ale swojemu narodowi i Ukrainkom i Ukraińcom, którzy przebywają w Polsce, w kolano, dlatego że to oni dzisiaj, ci, którzy pracują rzetelnie, godnie w Polsce, płacą podatki, czują się w Polsce świetnie, zostali przez nas zaopiekowani, a niektórzy wcześniej przybyli, aby tutaj żyć i pracować, znaleźli się w nieco trudnej sytuacji, nie z własnej winy. To jest po pierwsze. I więc wszyscy, jak jeden mąż, murem stanęliśmy w obronie prawdy historycznej, mając również świadomość, że te procesy, na przykład jak ekshumacja ofiar rzezi wołyńskiej w celu ich godnego i zgodnego z prawem pochówku, dokonuje się zarządów koalicji 15 października, co w ogóle nie miało miejsca i szans zarządów Prawa i Sprawiedliwości. I nagle to Prawo i Sprawiedliwość, bo już o panu Braunie nie będę wspominał, to porozumienie, zrozumienie i wspólne stanowisko, które odzwierciedlało oburzenie polskiego społeczeństwa, postanowili przekuć na paliwo polityczne. Tak jak to pisma w zwyczaju. Czyli na tej fali oburzenia wytworzyć falę nienawiści, hejtu i zaatakować społeczeństwo ukraińskie, zaatakować, zacząć szukać w rządzie właśnie Ukraińców, może za chwilę Żydów, gejów, kogokolwiek jeszcze więcej, nie bacząc na to, że może w ten sposób wykopać podziały społeczne między społeczeństwem polskim, ukraińskim, których nie zakopiemy przez lata, pytanie, a tego pytanie... nie chcemy, bo wojna się toczy dalej i mam nadzieję, że ona się zakończy w sposób sprawiedliwy dla Ukrainy. Będziemy współpracować w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarczej i naszych narodów. Ale PiS na to nie patrzy, bo PiS chce skorzystać na tym politycznym.
2: Bo prawica wypomina Andrzejowi Szeptyckiemu, że z działaczem Związku Ukraińców w Polsce, to jest rodzina Szeptyckich, to gdzieś od XV wieku mniej więcej już zamieszkuje tereny Polski. Ale chcę pana zapytać, czy ta wypowiedź powinna spotkać się z ostrą reakcją premiera, czy Szeptycki powinien stracić stanowisko?
5: Premier na pewno niczego nie będzie robił pod wpływem histerii.
2: A ja pana pytam.
5: Opozycji, to po pierwsze. Po drugie, uważam, że wypowiedź pana ministra Szeptyckiego była beznadziejna. Po prostu beznadziejna.
2: No to pójdźmy
5: dalej, czy powinien stracić stanowisko. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że polska prawica bardzo, ale to bardzo brzydko się bawi, ponieważ grzebanie ludziom w metrykach, wyciąganie pochodzenia, sprawdzanie korzeni rodzinnych, sugerowanie, że ktoś jest mniej polski, to ma naprawdę, naprawdę ma fatalne, mroczne konotacje, szczególnie biorąc pod uwagę historię XX wieku. Natomiast
2: pozwoli pan, jedna zdanie, uwaga. Chciałbym, żeby pan coś skomentował. Posłuchajmy, drodzy państwo, Karola Nawrockiego jeszcze w czasach, kiedy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. On tu będzie mówił o UPA i o ekshumacjach. Posłuchajmy.
9: Ja uznaję, że swoich bohaterów mają Ukraińcy prawo wybierać. Jeśli dla nich bohaterem jest Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz, no, Polacy nie będą wybierać patronów ukraińskich ulic. To jest rzecz, do której jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce nie roszczę sobie oczywiście żadnych pretensji. Natomiast nie jest dla mnie zrozumiały brak możliwości pochowania polskich ofiar. Nikt nam nie dał w Polsce dzisiaj w XXI wieku, a szczególnie mi jako osoby odpowiedzialnej za pamięć narodu polskiego, sprawując tę zaszczytną funkcję, nikt nam nie dał przyzwolenia, żeby nie wypowiadać się w imieniu tych, którzy już sami się nie mogą wypowiadać, bo tracili swoje życie w przerażających bólach. Więc to, jakie mają ulice i bohaterów w swoich podręcznikach Ukraińcy, pozostaje ich własną sprawą. My możemy się oburzać, możemy się nie zgadzać, nie możemy na to wpływać.
2: Nie rozumiem w takim razie, co się stało. To jest całkiem niedawno.
5: Dlaczego pan nie rozumie? Przecież to jest najlepszy dowód na to, na ten cynizm i hipokryzję PiSu, całej prawej strony, pana prezydenta Kaczyńskiego, wszystkich, którzy za nim stoją w PiSie. Mówią na temat Ukrainy to, co w danym momencie chcą, a nie co tak naprawdę myślą. Momencik, panie redaktorze.
2: Momencik.
5: Więc naprawdę to jest czysty cynizm i hipokryzja, ale chciałbym na jedną rzecz, panie redaktorze, zwrócić uwagę. Kwestia wyzywania nas od zdrajców.
3: tych, którzy dzisiaj tworzą koalicję. To nie jest kwestia ostatniego tygodnia i pana Przemysława Czarnka. Ja chciałbym przypomnieć, że od 2016 roku PiS konsekwentnie realizował politykę odhumanizowywania polityków ówczesnej opozycji, Koalicji Obywatelskiej, no to, Lewicy, PSL-u. Momencik, były grafiki robione zdrajców narodu polskiego z naszymi nazwiskami, twarzami na oficjalnych profilach polityków PiS-u. Panowie, panie redaktorze, oni od samego początku stosują politykę wobec drugiej strony politycznej.
2: Jak pan oceni to, co prezydent wtedy mówił? Niech sobie Ukraińcy sami dobierają, wtedy no, niedawno już po wybuchu wojny, jak był prezesem IPN-u, niech sobie sami wybierają bohaterów, nawet jeżeli nam się nie podobają, a teraz okazuje się, że nam się nie podobają tak bardzo, że może Zełenskiemu zabierzemy order, który myśmy, no bo prezydent Andrzej Duda, mu dali.
0: No nie znam kontekstu tej wypowiedzi. Natomiast takie słowa... Panie redaktorze,
2: cała Duda wypowiedź.
3: Ja mogę ci wypowiedzieć.
0: Zdanie? Nigdy takie słowa nie powinny paść z ust żadnego polskiego urzędnika. Tak samo z ust prezesa IPN-u, jak i z ust polskiego przedstawiciela na placówce w Kijowie, który powiedział w kontekście tak nadania już jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA bardzo podobne słowa i nie spotkały go za to żadne konsekwencje. Polski rząd ma problem z ministrami, którzy porównują UPA do żołnierzy niezłomnych, ma problem z pracownikami TVP, którzy stwierdzają wprost, że AK to było UPA. Tacy ludzie...
2: Nie, AK to nie było UPA, żeby była jasność.
0: No ale to zostało powiedziane przez redaktora TVP.
2: Rozumiem, no ale
0: w piątek.
2: Nie znam tego kontekstu.
0: Jedynie przedstawiciel Konfederacji Michał Nieznański się sprzeciwił tym słowom padającym w studiu telewizyjnym.
2: AK było największą organizacją podziemną w Europie.
0: Pan mnie nie musi tłumaczyć. Padło wprost sformułowanie AK to UPA, więc tacy ludzie za publiczne pieniądze funkcjonują obecnie.
2: Dobrze, w polskiej sferze publicznej, który mówił jedno wtedy,
0: to pokazuje jasno, że rząd Donalda Tuska ma problem z banderowcami zatrudnionymi w rządzie, zatrudnionymi w administracji publicznej, zatrudnionymi w mediach.
2: To wiesz, Wokański,
5: bardzo proszę. Po pierwsze, panie europośle Hetman, sam pan robił grafiki z nami,
2: panowie,
5: że jesteśmy zdrajcami.
2: Panie pośle, czy może pan odpowiedzieć?
5: Ale ja na wszystkie odpowiem po kolei.
2: Ale nie ma na tyle czasu.
5: Jeżeli chodzi o prezes IPN-u, nie jest od prowadzenia polityki zagranicznej. Tego jest prezydent, premier i my, politycy. I bardzo dobrze, że jako prezes IPN-u tak się wypowiadał, bo był odpowiedzialny za polską politykę historyczną. Za to, jak został politykiem, to zaczął prowadzić polską politykę zagraniczną.
2: Rozbroił mnie pan tutaj.
5: Przepraszam bardzo, jakby pan redaktor został za 5 lat...
2: Prezes IPN-u odpowiada za to, jak kształtowany jest, jak kształtowana...
5: Polska polityka historyczna.
2: Kształtowany jest odbiór UPA w Polsce, ale też jak rozmawiamy o UPA w relacjach
5: nigdy
2: z Ukrainą.
5: Nigdy Karol Nawrocki nie użył innego sformułowania niż to, że UPA to są ludobójcy odpowiedzialni
2: powiedział,
5: za Wołyń.
2: Że Ukraińcy sami mogą dobierać bohaterów.
5: No bo nie prowadzi polityki zagranicznej. Przecież my prowadzimy. My jesteśmy od tego, żeby stawiać warunki Ukraińcom i mówić, że z banderą nie wejdą do Unii Europejskiej.
2: Jakbym był małoskowy, to bym przypomniał, że Karol Nawrocki stwierdził, że uprawiam intensywną politykę międzynarodową.
5: Gdyby pan redaktor za 10 lat, czego panu nie życzę, został politykiem,
2: nie
5: to
2: zostanę.
5: Pański zawód dzisiejszy wymaga innego zachowania niż ten za 10 lat.
2: Mnie do tego studia nie wybierali politycy Karola Nawrockiego, wyście wybierali do IPN-u, zresztą z PSL-em. Ostatnie zdanie Grzegorz Schetyna, bardzo
4: proszę. Chciałem o jednej historii powiedzieć, bo dlaczego polityka historyczna jest ważna i dlaczego ona musi mieć przełożenie na politykę, na dyplomację, na politykę zagraniczną. Byliśmy w 2009 roku w Kijowie, byłem wtedy wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych i tam była taka sytuacja we Lwowie. W Kijowie, we Lwowie lotnisko zostało przez Radę Miejską nazwane imienia Stepana Bandery. I pamiętam te rozmowy, krótkie, bardzo konkretne. Rada Miasta na następnym posiedzeniu wycofała tę decyzję. I to jest, na tym polega skuteczność polityki.
2: Ostatnie zdanie, ale naprawdę.
3: Ostatnie zdanie do pana posła Bochańskiego. Jest pan zbyt inteligentny, żeby nie rozróżniać stwierdzenia, że zdradziliście interesy polskich rolników, od stwierdzenia, że my wszyscy jesteśmy zdrajcami polskiego narodu. Więc proszę, niech pan nie będzie cyniczny, niech pan nie będzie cyniczny i niech pan nie będzie hipokrytą, bo dokładnie pan wie, jakiego języka i w jakim kontekście używacie wobec nas od lat.
5: Pan również jest zbyt inteligentny, żeby zarzucać sianie nienawiści, cytując Donalda Tuska.
2: Drodzy Państwo, to był 7 dzień tygodnia w Rosji. Dziękuję bardzo.
6: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z. Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro.
11: Emocje rosną.
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: A cappuccino też za siódemkę?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A...
19: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
20: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
21: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
22: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
23: Barbara, kupiłem taniej!
24: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
25: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
26: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
27: Po reklamie.
28: Tu Radio Z, dochodzi 10:00 i to czas na wiadomości w studiu. Rafał Piech, prosimy.
29: Blisko, coraz bliżej Donald Trump o zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie. Wizyta Nawrockiego w USA ważna, niezależnie od kontekstu, zgoda wśród gości siódmego dnia tygodnia. Nawałnice znów nad Polską, alerty dla 11 województw.
28: 10:00.
29: Krok od końca wojny na Bliskim Wschodzie. Według prezydenta Donalda Trumpa jeszcze dziś ma zostać podpisane porozumienie pokojowe z Iranem, a co za tym idzie, ma zostać odblokowana cieśnina Ormus. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, pokój jest już pewien?
0: Raczej tak, bo oficjalnie nie mówi o tym jedynie prezydent Donald Trump, ale też przedstawiciele Pakistanu, który od początku mediował między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a do tego właśnie irański szef dyplomacji. Pewne nieścisłości dotyczą tego, kiedy dojdzie formalnie do podpisania dokumentów. Donald Trump mówi, że nastąpi to jeszcze dziś. Według Iranu jest już bardzo blisko, ale raczej żadne dokumenty nie zostaną podpisane w ciągu najbliższych 48 godzin.
29: Miłoszu, a co z warunkami pokoju? Tu też są rozbieżności?
0: Oczywiście, że tak. Najważniejsze dotyczy chyba samej cieśniny Ormus. Według Donalda Trumpa po podpisaniu porozumienia przejście zostanie otwarte dla wszystkich. Iran od razu studzi nastroje, przypominając, że rozminowanie cieśniny może trochę potrwać, ale przede wszystkim, że za przepłynięcie przesmykiem trzeba będzie słono zapłacić. Stawki na razie nie zostały jeszcze przekazane. Kilka miesięcy temu mowa była o milionie dolarów za statek.
29: Media za oceanem zwracają też uwagę, że od początku wojny Trump wielokrotnie zapewniał, że jest bliski zawarcia umowy z Iranem. W Waszyngtonie przy okazji gali sztuk walki o amerykańskich żołnierzach w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki weźmie dziś udział w uroczystościach z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. Polska ma nadzieję wykorzystać tę okazję do rozmowy o liczebności oddziałów armii USA, w tym o możliwości założenia stałej bazy zamiast rotacyjnej służby, jak jest teraz. Wizyta polskiego prezydenta w Białym Domu to ważna sprawa niezależnie od okoliczności. Zgodnie oceniali goście programu Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z. Tobiasz Bocheński z PiS, Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej oraz Michał Wawer z Konfederacji.
1: I bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki tam będzie. Nie rozumiem tego ogólnego oburzenia, że tam MMA albo coś jest nie tak. Nagle mamy tylu arbitrów elegancji. Prezydent Nawrocki na pewno będzie podejmował tematy ważne dla Polski, w tym przebazowania żołnierzy amerykańskich.
3: Ważna jest każda wizyta polskiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy takie spotkanie ma sens. Szczególnie, że no, jest o czym rozmawiać.
4: To jest normalne, tak, że są takie spotkania, na tym polega dyplomacja, na tym polega praca prezydenta Polski, żeby się spotykać. I to bym nie oczekiwał jakichś, nie wiadomo jakich fajerwerków po tym spotkaniu.
29: Możliwe spotkanie dzisiaj wieczorem. Jutro Karol Nawrocki ma rozmawiać z politykami na Kapitolu. Kolejarze w Warszawie po Dworcu Zachodnim biorą się za remont tego wschodniego. Prace ruszą pod koniec roku. Dla pasażerów oznacza to utrudnienia. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Przebudowa stacji będzie podzielona na dwie fazy. W pierwszej, już na przełomie tego i przyszłego roku, zostaną zamknięte perony od 1 do 4. Pociągi powrócą tam dopiero w roku 2028. Wtedy do remontu pójdą perony od 5 do 7. Przez cały okres przebudowy priorytet na stacji będą miały pociągi podmiejskie, mówi prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
7: Pociągi dalekobieżne, tranzytowe będą trasowane przez stację Warszawa Gdańska lub będą kończyć bieg na stacji Warszawa Centralna lub Warszawa Główna.
5: Przebudowa zakończy się pod koniec 2029 roku.
29: Ministerstwo Infrastruktury na remont przeznaczy ponad 3,5 miliarda złotych. Niedziela pod znakiem burz. IMGW ostrzega mieszkańców 11 województw. Te pierwszego stopnia obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Podczas burz może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie możliwy grad. Alerty obowiązują od 11 do 23. Służby ostrzegają też przed możliwym wzrostem poziomu wody w rzekach na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Deszczowo-burzowo dzisiaj, jutro podobnie, we wtorek tak samo, ale od środy. Cześć Ewelina.
11: A dzień dobry.
9: Od środy już tylko coraz lepiej, w środę już słonecznie, powyżej 20, a za tydzień o tej porze to będzie może już nawet prawie 30 stopni. No, kurczę.
11: Ja jestem na tak.
9: Lato, wakacje, te sprawy, nie? No to chyba już trzeba zacząć.
11: Zdecydowanie. No trochę deszczu się przyda. Te burze, no może nie jest to najsympatyczniejsza sprawa, ale też damy radę. Nie.
9: No ale też tam odruchowo jak błyska, to trzeba się uśmiechnąć.
11: Ładny. Oj, na teraz, kiedy powiem sobie dość, a za chwilę dołączy Szymon Majewski, będzie przebojowa lista wydarzeń tygodnia. Zapraszamy. 5 minut po 10:00.

0: Musical, to fantastyczna Dua Lipa w Radiu Z, no i Szymon z nami.
1: I zaczynamy listę tak przebojów. Jest. Dzień dobry, Ewelina, przypomnij mi nazwę, ona jest strasznie długa, zawsze zapominam. Kurczę, nie wiem, co prowadzę.
0: Przebojowa lista wydarzeń tego dnia.
1: Miejsce szóste, we środę Jarosław Kaczyński zeznawał w sprawie dwóch wież i spółki Srebrna, kiedy to próbował być deweloperem i nie wyszło. Przesłuchania trwały 9 godzin i leciały iskry. I to kurczę dosłownie, bo jak potem wyjeżdżał spod prokuratury, to właśnie, jak się okazuje, padło jego wysłużone służbowe auto. Dosłownie poleciały z niego iskry w momencie, gdy ochroniarz ratował akumulator. W końcu musiano postawić drugą limuzynę już potem prezes odjechał. I słabnące, słuchajcie, te akumulatory prezesa, moim zdaniem, Ewelina, to kurczę oddają całą sytuację w PiS-ie. I o ile w aucie można wymienić akumulatory, o tyle sondażom, kurczę, no nie pomogą. Ani kable rozruchowe, ani nawet wymiana akumulatora. Tym bardziej, że PiS-owi trzeba dużo zasilania w tym momencie, bo właśnie powstało w partii drugie stowarzyszenie. Nie wiem, czy wiesz, Ewelina, po stowarzyszeniu Morawieckiego Rozwój Plus powstało bardziej konserwatywne. Jak się nazywa? Po pierwsze Polska, na którego czele stanął as wywiadu Jacek Sasin. Ma być takie bardziej konserwatywne i wspierać Czarnka i, jak się okazuje, jednoczyć partię. I teraz właśnie, Ewelina, jak coś się rozbija na dwie części, to się jednoczy, czy się
0: mnoży przez dzielenie?
1: Rozjednacza. No właśnie, nie wiadomo, jak ma jednoczyć coś, co dzieli partię na dwie części. Niby Jarosław mówi, że to dwa płuca i że tak trzeba, ale cholera ma tak, jak widać po jego minie na głowie, ma dwie wieże, dwa płuca i powiem szczerze, widać po nim, że te dwa płuca leżą mu na sercu, na wątrobie i chodzą po głowie. Jeszcze chwila, Ewelina, tak mi się wydaje, i Jarosław naprawdę założy swoje stowarzyszenie i ono się będzie nazywać jak?
0: Słuchamy.
1: Po pierwsze Jarek, a po drugie pocałujcie wy mnie wszyscy w akumulator.
0: Za chwilę wracamy, za chwilę kolejne miejsca przebojowe. A jakże teraz przebój, który absolutnie podbił stacje radiowe na całym świecie. Time Impala, Dracula w Radiu Z.

0: Shake It Off w Radiu Z. Za chwilę Toto i Afryka, a potem wracamy do przebojowej listy wydarzeń tygodnia naszego Szymona Majewskiego. Radio Z i już. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie.
13: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Wiktor Waligura, cztery pory roku, a my wracamy do naszej przebojowej listy wydarzeń. Szymona Majewskiego, bardzo proszę.
1: Miejsce piąte, Ewelina, w naszej liście. Po 10 latach przerwy wystartowały zdjęcia do 11 sezonu Rancha.
0: Tak jest.
1: Niektórzy się na tym wychowali. W obsadzie znalazł się, uwaga,
0: z Colin?
1: Daniel Olbryski. Mistrz Daniel Olbryski, który zastąpi nieżyjącego już Franciszka Pieczkę, który grał Stacha. Natomiast Daniel Olbryski zagra inną postać, Ignacego. I ciężkie zadanie, jak się okazuje, tym bardziej, że podobno pan Daniel już pierwszego dnia na planie zażądał szabli, zażądał konia. Chce, żeby jego Ignacy miał coś z Kmicica z potopu. Nie cierpiał księcia Bogusława. Chce, żeby również wprowadzono specjalnie postać, którą będzie co odcinek pokonywał, mianowicie imć Jarosława I Kaczyńskiego. Aktor zażąda od produkcji wprowadzenia pojedynków, dokładnie, na szable pod sklepem. Mają być regularne bitwy o małpki, zawsze zwyciężone przez polskie wojska. Producenci oczywiście boją się, Ewelina, że to podroży strasznie produkcję, wynajęcie konia, który zechciałby być ujeżdżany przez pana Daniela, a wiadomo, że pan Daniel jest wymagający, jest bardzo trudny w związku z ustawą oczywiście o ochronie zwierząt. Zrobiono więc casting na konia, ale wszystkie się boją ostrego Ignaca, Kmicica, Jazi, Tuchajbejowicza. Wnuki, które są serialowymi wnukami, będą w szoku, że w dziadka nowe siły wstąpiły. Może

Nawet powstanie dodatkowy serial, na przykład, nie wiem, Rancho, Dziadek Ignacy reaktywacja albo Dziadek Gerjawid kontratakuje. Taki serial może tak zarządzić i wygrać wszystkie bitwy we wszystkich ramówkach, że pogoni Rancho Clan, pogoni na wspólnej z ramówki i innych telewizorów. To taki moim zdaniem może powstać mix Rancha i Mission Impossible. I jak zobaczy to Tom Cruise, to zostanie rolnikiem i przejdzie na Cruise.

0: to dust.
1: Bastille, Things Will Us in Fire. W Radiu Z za chwilę Wiktoria Kida, a potem wracamy do Szymona.
2: Radio Z i już
1: reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
16: Po reklamie.

0: Pani Juliana z Calvinem Harrisem w Radiu Z, a my wracamy do Szymona. Bardzo proszę.
1: Miejsce czwarte. Mm-hmm. Nasz prezydent Karol Nawrocki już jest właśnie w New York.
0: Jest.
1: W tym momencie mamy takie informacje. Poleciał tam na galę Ewelina UFC. Nie wiem, czy się interesuje sportami walki.
0: Zupełnie nie.
1: Lubisz, jak się tłuką?
0: Nie! Absolutnie.
1: No tak właśnie myślałem. Otóż tę galę UFC zorganizował Donald Trump. Ma to być gala, która ma uczcić 250-lecie Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim, i co najważniejsze, moim zdaniem, tam 250 lat Stanów Zjednoczonych, 80 lat Donalda Trumpa. No nie wiem, dla mnie to jest dziwne połączenie, czyli bicie po gębach, kopanie po nerach i 250-lecie kraju, którym rządzi, ale chyba to właśnie moim zdaniem najlepiej charakteryzuje jego prezydenturę, czyli żadnych argumentów, a jak nie, to w ryj i kopa i zdynki. Ten rodzaj polityki, jak widać, kocha nasz prezydent. Wszystkie rządowe ustawy padły już w pierwszych sekundach pierwszej rundy i do dziś rząd nie może ich, jak wiemy, odsucić. Ale co jak co, Ewelina, nie wiem, czy ci się nie wydaje.
0: Tak.
1: Kurczę, że jak Karol Nawrocki naprawdę może wygrać to spotkanie dla siebie i dla Polski. Jak tylko usiądzie na arenie w tym swoim pękającym od mięśni garniturze, zauważyłaś to, że jak
0: będzie nokaut.
1: Tak chodzi, to jakby ten garnitur miał zaraz trzasnąć, więc on powinien może być w ogóle z gumy. I jak wciągnie prezydent snusa, wskoczy i wygra wszystkie pojedynki. Jeszcze skopi Arnolda Schwarzeneggera, a potem Statuę Wolności i Alaskę z dynki i z grzywy.
0: Oh my gosh.
1: Tę Alaskę. I mamy, kurde, USA. I zobacz, Ewelina, kurczę, przyłączy USA do nas. Stany Zjednoczone, liczące 50 stanów, będą 17 województwem Polski. I Sasin, kurczę, będzie gubernatorem jako, no nie wiem, Assassin's Creed.
0: Widzę to.
1: I mamy Ziobro. Jest obywatelem Polski. Chyba że Ziobro głosi, że jest apaczem, czyli rdzennym Amerykaninem.

0: Cudowna się na Sphere Material Lover w Radiu Z za chwilę 11. I wiadomości.
1: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Po reklamie.
16: Ogłoszenie płatne.
17: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
18: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
17: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
16: Ogłoszenie płatne.
0: I to już prawie 11. Najnowsze wiadomości w Radiu Z. Ma dla nas Rafał Piech. Prosimy.
19: Ukraina zniszczyła rafinerię położoną daleko w głąb Rosji. W USA topnieją zapasy ropy. Trump naciska na Iran w sprawie pokoju. Na mundialu debiut piłkarskiego Kopciuszka. Curaçao zagra z Niemcami.
0: 11.
19: Kolejna rosyjska rafineria zniszczona przez Kijów. Trafiono zakład leżący setki kilometrów od granicy. W rafinerię w Rybińsku uderzyły co najmniej 3 drony kamikadze. Słup dymu widać z wielu kilometrów. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Rosja już odniosła się do ataku?
20: Nie, na razie tylko ukraiński prezydent pochwalił się filmem, na którym widać i słychać
15: jak rafineria kończy na dłuższy czas pracę. To nie jedyny ukraiński atak w głębi Rosji. Zniszczone miały zostać także zakłady chemiczne Azot, jednego z największych rosyjskich producentów amoniaku i nawozów. Jak zapowiada Władimir Zełenski, takich ostrzałów będzie jeszcze więcej i będą one częstsze, bo jeśli Rosja nie zamierza usiąść do negocjacji, Ukraina wie, jak uderzyć, żeby zabolało.
19: Niedawno Władimir Zełenski po raz kolejny zaproponował zamrożenie linii frontu i rozpoczęcie negocjacji pokojowych. Rosja propozycję odrzuciła. Tymczasem w Moskwie największe sieci paliwowe wprowadzają limity sprzedaży benzyny i oleju napędowego. Według rosyjskich mediów sytuacja pogarsza się systematycznie od maja. Tymczasem Wielka Brytania zadaje cios w rosyjską flotę cieni. Tankowiec objęty sankcjami zatrzymano na kanale La Manche. Statek zajęli komandosi brytyjskiej marynarki wojennej. To pierwsza taka operacja przeprowadzona przez tamtejsze służby. Jak podkreślił premier Keir Starmer, stanowi to kolejny cios dla Rosji i przypomina tym, którzy napędzają wojnę Putina w Ukrainie, że nie pozwolimy im się ukryć, napisał brytyjski premier na platformie X. Tankowiec pozostanie u południowych wybrzeży Anglii do czasu zakończenia śledztwa. Ameryce kończą się rezerwy ropy. Jak donosi CNN, dramatycznie szybko topnieją zapasy surowca w kluczowych magazynach Cushing w stanie Oklahoma. To właśnie stamtąd amerykańska ropa jest przesyłana rurociągami do rafinerii w całym kraju. Rezerwy się kończą, bo jak dotąd Amerykanie systematycznie uwalniali swoje rezerwy, co pozwalało obniżyć ceny paliw na światowych rynkach. USA stały się ostatnią deską ratunku dla regionów, które zazwyczaj zaopatrują się w ropę i paliwo z Bliskiego Wschodu. Waszyngton naciska na Iran w sprawie zawarcia pokoju i odblokowania cieśniny Ormuz. Prezydent Donald Trump zapowiedział podpisanie porozumienia w tej sprawie. Na dzisiaj Iran nie potwierdził na razie tego terminu. Czterokrotni mistrzowie świata kontra kraj liczący tylu mieszkańców co Bytom lub Olsztyn. Wieczorem Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao, karaibską wyspą, która jest holenderskim terytorium zależnym. Nic dziwnego, że u naszych zachodnich sąsiadów liczą na grad bramek, o czym z Berlina donosi korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
20: Nie tylko eksperci typują wysokie zwycięstwo reprezentacji Niemiec, także zwierzęta w ogrodach zoologicznych występujące w czasie mistrzostw w roli wyroczni przepowiadają w mediach niemiecki sukces. Papuga Arakl w Lipsku, mrówkojad Tacho w Münster i żółw Klaus w Duisburgu wybrały smakołyki z etykietką Deutschland. A buchmacherzy w Niemczech w przypadku wygranej Curaçao wypłacą 40 razy większą kwotę od tej zaryzykowanej w zakładach. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
19: W grupie Niemcy mają jeszcze Wybrzeże Kości Słoniowej i Ekwador.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Co na termometrach dzisiaj? W tym momencie 18 stopni w Przemyślu i 10 w Elblągu, tutaj najmniej. No i niestety w większości rejonów burzowe chmury, przede wszystkim na zachodzie i na północy kraju, a poza tym wszędzie pod chmurką, wszędzie może pokropić. A wy słuchacie Radia Z, prawie 4 minuty po 11. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Za chwilę wracamy do Szymona Majewskiego i jego przebojowej listy wydarzeń.

0: Szymona w Touch, a my wracamy do Szymona i jego przebojowej listy wydarzeń tygodnia.
1: Miejsce trzecie w liście: Sejm przyjął zmiany w kodeksie karnym dotyczące tak zwanego pato streamingu, czegoś strasznego, czegoś, czego byśmy nie chcieli, żeby było w jakkolwiek przestrzeni medialnej. Za nowelizacją zagłosowało 419 posłów, przeciwko było 19, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Projekt zakłada karanie, czyli penalizację rozpowszechniania w sieci treści ukazujących przestępstwa, ich inscenizację. I co ciekawe, dzień wcześniej do Sejmu Łukasz Mejza, ten hipster z wąsikiem teraz taki, wprowadził właśnie pato streamera, niejakiego Magicala Zwierzyńskiego. Gościa skazanego w związku z pato streamingiem za agresję, promowanie przemocy, wulgaryzmy, nadużywanie alkoholu. Coś, co kurczę w Sejmie już się chyba zdarzało.
0: Chyba tak.
1: I choć się cieszę oczywiście z tej decyzji Sejmu, to czyż niektóre wystąpienia Dariusza Mateckiego na przykład, albo na przykład Janusza Kowalskiego, to nie jest pato streaming? Moim zdaniem to nawet jest taki, ja bym to nazwał nawet taki kato streaming, czyli są to treści, jak panowie występują, katujące ucho, oczy i rozum. Tylko właśnie teraz się tak zastanowiłem, jakby teraz Sejm miał głosować penalizację pato streamingu puszczanego w Sejmie, to gdzie by było to głosowanie? Z kolei, no nie no, chyba na YouTubie.
0: To jest bardzo dobra
1: czy
0: uwaga.
1: Na jakiś inny...

0: Nico i Vince, Am I Wrong? Za chwilę Daria Zawiałow, a potem wracamy do listy Szymona.
1: Reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Hej, zwrotu mocni!
12: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
13: Nie trzeba nas myć!
14: Ale etykieta musi być!
12: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.

0: Pet Shop Boys w Radiu Z, a my wracamy do listy Szymona. Jesteśmy coraz bliżej podium, prawda?
1: Miejsce drugie. Loty, no muszą być loty. Kto z kim, jak i gdzie? I otóż uwaga, kto z kim? Otóż Doda w Opolu, jak się okazuje, nie dała spać Natalii Kukulskiej.
0: Słyszałam.
1: Czy słyszałaś o tym, Ewelina?
0: Skandal.
1: Dziś mi wyglądasz na wyspany. Jesteś wyspana?
0: No coś ty, ja? No w niedzielę?
1: To może dlatego, że nie miałaś sąsiadki w postaci Dody. Otóż
0: no nie miałam.
1: Natalia chciała się zdrzemnąć, Doda się rozgrzewała u siebie w pokoju i Natalia nie mogła zasnąć. Znaczy, Doda rozgrzewała się, w sensie rozgrzewała swój aparat mowy. I to jest moim zdaniem właśnie strategia złośliwa Dody. Ona to jest jednak ziółko. Nie dać wyspać się innemu artyście i potem samemu błyszeć na scenie, a obok ciebie stoi, kurczę, niewyspany wrak. Teraz ponoć Doda, i to jest właśnie taka jej strategia, nie daje się wyspać, bo już, prawda, nie wyspała tą biedną Natalię, teraz nie daje się wyspać Skolimowi, który, jak wiemy, jechał po artystach i teraz Doda się mści, zresztą słusznie, jeździ za nim w trasę i nie daje mu spać, rozgrzewając w nocy aparat mowy, tylko uwaga, czym? Śpiewa piosenkę ze swojej reklamy, która mnie tak fascynuje od pewnego czasu, bo jakby się temu przysłuchali, kiedy ona reklamuje pewną firmę, która dostarcza usługę, czyli jedzenie pod drzwi. Kiedy w pracy są, coś tam, kiedy leci gąs, coś tam wjeżdża, kiedy z frędzą wchodzi, muszę zjeść kaninem. Doda to śpiewa jakimś takim głosem polipowym, trochę jakby śpiewała, cholera, spod górnej szóstki, albo spod gdzieś tam migdałków, taki zatokowym głosem. Bardzo mnie to śmieszy. Teraz biedny Skolin, słuchajcie, zamiast śpiewać na swoich koncertach o kiełbasach i parówkach, i słynną kiełbasitę, bo on to przerobił, jemu wychodzi, kiedy biedak, i to jeszcze w stylu, prawda, z latino. Właśnie, Skolin, gdyby chciał się zemścić, no to niestety tak nie zrobi, bo trudno rozgrzewać przed występem, na przykład jakby chciał doprowadzić do tego, żeby Doda nie spała, bo trudno rozgrzewać przed występem aparat głosowy, czyli w jego przypadku playback. Oczywiście playback latino.
0: Wracamy za chwilę, teraz Loreen w Radio Z.

0: Dawid Podsiadło na błysk. To nowość od Zdoniachy. A my wracamy do Szymona Majewskiego. No i pora na podium, prawda?
1: I miejsce pierwsze. Tak, Ewelina, żyjesz mistrzostwami świata w piłce nożnej, zwłaszcza, że one są gdzieś w nocy?
0: No nie.
1: No właśnie, moja żona, słuchaj, też nie. Kompletnie jej to nie interesuje, więc może nawet dobrze, że to jest w nocy. Otóż, no, wszyscy tym żyją, ponoć. Jakaś cześć. W czwartek rozpoczęły się mistrzostwa świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Nie ma tam Polaków. Moim zdaniem by było fajnie, gdyby oni tutaj dla nas na przykład rozgrywali jakieś inne mecze w Polsce w tym czasie, jak tam są mistrzostwa, nie wiem, na przykład rekonstrukcje naszych sukcesów z 74 roku albo z 82, jako grupa rekonstrukcyjna. I są to pierwsze mistrzostwa, jak się okazuje, te w Stanach, gdzie gospodarz, współgospodarz turnieju jest w stanie wojny z jednym z krajów uczestniczących w rozgrywkach. Czyli niektóre kraje zastanawiają się, czy w ogóle mogą w związku z tym na przykład wygrać z reprezentacją USA. No bo oficjalnie Trump zapewnia, że mogą, ale nieoficjalnie mówi się, że jedna bramka strzelona Stanom, to jedna rzucona bomba. Za hat-trick, nalot dywanowy. Za wyeliminowanie USA z turnieju, pełna inwazja i zrobienie z kraju 51 stanu. Ale kłopotów było jeszcze więcej i to przed pierwszym gwizdkiem do USA, nie wiem czy wiesz, Ewelina,
0: nie
1: został wpuszczony Omar Abdul Kadir.
0: Ajajaj.
1: Artan. Wiesz co to?
0: Nie.
1: No właśnie. Najlepszy sędzia ze strefy afrykańskiej. Nie pomógł mu nawet paszport dyplomatyczny. Władze nie wpuściły też oficjalnego fotografa reprezentacji Iranu. Aż dziwne, że w ogóle wpuścili innych piłkarzy. Było wszystkich. Wydalić USA zdobywa Mistrzostwo Świata walkowerem. O, tak powinni zrobić. Niby największy mundial świata z aż 48 krajami. Jakoś 47 nie dojechało. Messi, Ronaldo, Mbappe, sorry panowie, macie nieaktualne zdjęcia w paszportach. Może za 4 lata sobie w mistrzostwach zagracie. To tak jakby, kurczę, Ewelina, nie wiem, na własny ślub ktoś nie wpuścił fotografa, księdza i wszystkich najfajniejszych wujków, a potem się dziwił, że impreza była nudna. Albo Czepinak wygrała Melania. No bo jakżeby inaczej.
0: Szymon Majewski, jego lista przebojów tygodnia wraca za tydzień. Radio Z
2: i już. Reklama. Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
9: Po reklamie.
10: Przepraszam panią, pana też przepraszam. Proszę państwa, już jutro znów mogę was ozłocić, tak? Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Kips i Igo, ostatni dzień lata, nasza nowość. A za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zlicza i prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
6: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
20: Ale tato, tylko nie samochodem!
19: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
20: A ja chcę syrop.
21: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
19: No i jak się czujecie?
20: Super! I nie zasypiam!
19: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
21: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
22: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
23: Tak!
22: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
24: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
25: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
2: Po reklamie.
0: I to już południe w Radiu Z. Najnowsze wiadomości ma dla nas Lucyna Pchórzyczka. Prosimy. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
0: Mundial pełen napięć. Iran szykuje się do gry w cieniu wojny z USA. Uważajcie na kleszcze, apelują lekarze, rośnie liczba zakażeń. Większość Polski z alertami przed burzami, IMGW wydaje ostrzeżenia. 12. Mundial nabiera tempa, za nami już 8 spotkań, a są to mistrzostwa sensacyjne, bo po raz pierwszy w historii ich uczestnik jest w stanie otwartej wojny ze współgospodarzem turnieju, czyli USA. Do swojego pierwszego meczu szykuje się reprezentacja Iranu, która we wtorek w Los Angeles zagra z Nową Zelandią. W mieście Aniołów jest nasz specjalny wysłannik Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. No i jakie nastroje towarzyszą temu spotkaniu?
1: No jest napięcie. Irańczycy swoją bazę przenieśli z USA do Meksyku, a dokładnie do Tijuany, czyli tuż pod granicę, i tam trenują. Strona amerykańska nie ujawnia żadnych szczegółów dotyczących przylotu Persów do Stanów Zjednoczonych, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Wiadomo, że 15 osobom z irańskiego sztabu odmówiono wiz. Pierwotny plan zakładał, że Irańczycy dotrą do Los Angeles w dniu meczu i zaraz po nim wyruszą w drogę powrotną. Przedstawiciel irańskiej federacji zdradził jednak, że piłkarze dotrą do Kalifornii jednak dzień przed planowanym meczem z Nową Zelandią, aby przeprowadzić oficjalny trening oraz konferencję prasową.
0: Iran ostro krytykuje decyzję FIFA o odmowie udzielenia wiz swoim przedstawicielom, zarzuca federacji bałagan organizacyjny i brak przestrzegania ustalonych przez nią procedur. Tymczasem nadal nie ma irańskiego potwierdzenia w sprawie bliskiego podpisania pokoju z USA. Według irańskiej agencji prasowej decyzja wciąż jest rozważana. Prezydent Trump zapowiadał zawarcie porozumienia już dzisiaj. Miałoby się to odbyć zdalnie z powodu trudności ze złożeniem osobistych podpisów. W negocjacjach pośredniczą bowiem Katar i Pakistan. Wcześniej anonimowe źródła informowały o możliwości podpisania umowy w kolejnym tygodniu w Genewie, gdzie jutro rozpoczyna się trzydniowy szczyt G7, siedmiu największych gospodarek świata. Lekarze alarmują, rośnie liczba pacjentów z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. 1/5 chorych więcej niż rok temu ma boreliozę, a 1/3 więcej odkleszczowe zapalenie mózgu. Jak wiecie z Radia Z, najwięcej diagnoz jest wiosną, bo wtedy pajęczaki są najbardziej aktywne. Warto być jednak ostrożnym przez cały rok, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi, szefowa Kliniki Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie, profesor Joanna Krzowska-Firych.
3: Jak bezpiecznie wyjąć sobie kleszcza?
4: Zrobić wszystko, żeby kleszcz nie zwymiotował, czyli nie można odcinać mu dostępu tlenu. Także usuwamy mechanicznie pęsetka, wyrywamy sprawnym ruchem.
3: Odkażamy potem skórę?
4: Bezwzględnie musimy odkazić skórę, dlatego że kleszcz jest jak ciało obce, jak drzazga.
0: Eksperci przypominają, że po każdym spacerze trzeba dokładnie obejrzeć ciało, a idąc do lasu warto zastosować środki na kleszcze. Kapryśna pogoda nie odpuszcza. IMGW wydaje alerty przed burzami dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce. Będą im towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami także grad. Dodatkowo w rzekach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim może przybywać wody. Możliwe są podtopienia. Ostrzeżenia obowiązują do 23. Uważajcie.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Niestety poprawa pogody, jeśli chodzi o burze i deszcze, dopiero w okolicach środy. Dzisiaj, tak jak mówiła Lucyna, trzeba uważać na gwałtowne burze, szczególnie na zachodzie, a także na Warmii i Mazurach. Jeśli chodzi o temperaturę, dzisiaj maksymalna to będzie 17 stopni, tyle na południu i na zachodzie kraju. A już teraz Tina Turner w Radiu Z The Best.

przed kwadrans po południu, a dzisiaj w kalendarzu 14 czerwca, czyli Międzynarodowy Dzień Kąpieli. A to ciekawe, że przypada w niedzielę, bo kiedyś zwyczajowo raczej przypadało to w sobotę i to co tydzień, tylko trzeba było w domu ustalić się w jakiej kolejności, czy najpierw dzieci, a potem rodzice. No dzisiaj to żyjemy w takim luksusie, kochani, że wanna to jest ulubione miejsce kontemplacji nad istotą życia.

0: Monday.
1: To oczywiście Nia i Sean Shay w Radiu Z. A za chwilę o tym, co mają wspólnego nasze zarobki z tak zwanym niedzielnym resetem. Wcześniej trochę pogramy. Na początek Forever Young w interpretacji Davida Guetty. To za moment.
2: Radio Z.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
14: Na kanapie komplet.
13: Miski wypełnione po brzegi.
14: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Czekamy na pierwszy gwizdek.
14: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
16: Kto zwalcza ból? Kto?
17: Ból szyi po pracy?
18: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14

0: Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Here i Talk to You. Taneczny numer na udaną niedzielkę w Radiu Z, 19 minut do 13. Podobno regularne stosowanie tak zwanego niedzielnego resetu, czyli odpoczynku przed nowym tygodniem, jest związane z wyższymi zarobkami. Tak wynika z badań Amerykanów, którzy udowodnili, że osoby, które dbają o niedzielny relaks, deklarują wyższe dochody nawet o 25 tysięcy dolarów rocznie w porównaniu do tych, którzy nie odpoczywają w weekend. A może da się to jakoś odwrócić, bo wnioski proste, żeby odpoczywać, trzeba mieć za co. Ale z drugiej strony, żeby mieć siłę zarabiać, trzeba być wypoczętym. Radio
1: Z i już. Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Golding Light w Radiu Z. Za chwilę 13 wiadomości.
1: No cześć, tu Cezary Pazura. Jako aktor byłem wszędzie, a teraz jestem w Radiu Z. Ja i moje 100 twarzy, a każda z nich na wagę złota.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicić wrócił.
8: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach 13, wracamy do studia wiadomości Radia Z. Lucyna Pożyczka ponownie.
10: Drony nad Rosją. Ukraina zaatakowała strategiczne obiekty. Mundur zamiast plaży. Trwa nabór do programu Wakacje z wojskiem. Krakowski rynek będzie miał nową fontannę. Zwycięski projekt wybrany.
0: 13.
10: Wołodymyr Zełenski potwierdza, ukraińskie drony zaatakowały zakłady chemiczne oraz infrastrukturę naftową w Rosji. To m.in. składy paliw w Rybińsku i zakłady chemiczne Azot w obwodzie tulskim. Po atakach czasowo wstrzymano ruch na 6 rosyjskich lotniskach. Prezydent Ukrainy podkreśla, to odpowiedź na brak zgody Moskwy na zakończenie wojny. Wojna wraca tam, skąd przyszła. Ukraina potrzebuje spokoju, stwierdził Zełenski. A jutro Ukraina oraz Mołdawia zaczynają rozmowy w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych wartości, którymi kieruje się wspólnota. Chodzi o praworządność. Reporter Radia Z Marcin Friedrich rozmawiał na ten temat z politykami. Jak Polska powinna zachować się wobec ukraińskich starań także w kontekście ostatniego sporu między naszymi krajami?
5: Konfederacja uważa, że w ogóle nie powinniśmy dopuścić do rozpoczęcia ukraińskich rozmów akcesyjnych. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer.
7: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
5: Krzysztof Hetman z PSL uspokaja, że negocjacje nie skończą się szybko, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
20: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
5: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto za cenę ustępstw Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do Unii krótko po inwazji Rosji na Ukrainę 4 lata temu. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Nadal można zgłosić się na wakacje z wojskiem, ale trzeba się spieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Jak wygląda zainteresowanie programem i w jaki sposób można się zgłosić? O tym reporter Radia Z Szymon Kasterik.
21: Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
22: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
21: Wystarczy zgłosić się przez stronę Zostań Żołnierzem, następnie przejść badania i czekać na rozpoczęcie szkolenia. Szymon Kastelik, Radio Z.
10: Program jest skierowany głównie do osób między 18 a 35 rokiem życia. Po nim uczestnicy mogą być zachęcani do dalszych szkoleń i służby zawodowej lub zasilić szeregi WOP-u. Kraków będzie mieć nową fontannę na rynku głównym. Stara została wyłączona, bo zaczęła przeciekać, zalewając muzeum znajdujące się pod płytą rynku. Na dodatek szklane płyty zamontowane w kształcie piramidy wciąż były brudne, bo obsiadały je stada gołębi. Konkurs na projekt nowej fontanny wygrała skromna w formie wizja Michała Gdaka z Kielc. Architekt dostanie 40 tysięcy złotych nagrody i 500 000 na przygotowanie projektu budowlanego. O jego propozycji z członkiem jury, profesorem Janem Tutajem z ASP, rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
23: Profesorze, proszę spróbować opowiedzieć o tej fontannie, jak ona będzie wyglądała.
24: Dookoła ma układ sieciska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat.
23: Ta woda będzie spływać po tej płycie?
24: Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
10: Nowa fontanna stanie w miejscu starej między Bazyliką Mariacką i Sukiennicami.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Dzisiaj burzowo i deszczowo, burze przede wszystkim na Warmii i Mazurach, a także na zachodzie kraju, niemal w każdym województwie. Jutro natomiast zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północno-wschodniej części kraju, czyli sprawiedliwie.
25: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
26: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: 13:05, tutaj Radio Z. Polska jest jednym z najlepszych krajów świata. W jakiej kategorii, o tym za moment, ale wcześniej pośpiewa Kasia Kowalska, Antidotum w Radio Z.

Co Meghan Trainor w Radiu Z. A ja mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że Polska znalazła się wśród 50 najlepszych krajów świata w najnowszej edycji globalnego rankingu pod tytułem Jakość Życia 2025. No i awansowaliśmy z 37 miejsca, wyprzedzając o włos m.in. Singapur czy RPA. A najsilniejszymi atutami naszego kraju okazały się wysoki wskaźnik bezpieczeństwa, krótki czas dojazdów do pracy oraz, uwaga, stabilna siła nabywcza zarobków w odniesieniu do cen mieszkań. I to jest ta zła.

0: Są takie płyty, są takie numery i są takie teksty, które śpiewa cała Polska mimo upływu lat, a ta piosenka to rok 95. Aż sama nie mogę w to uwierzyć. Various Monks, Pocałuj noc w Radiu Z, a za chwilę coś młodszego, ale równie przebojowego. Lady Gaga w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
8: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
9: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.
11: The good girl in your dream.

Anyways Burn, Everything I Do w Radiu Z, 20 minut do 14. A Niemcy tymczasowo zawiesiły ciszę nocną, która normalnie wszędzie obowiązuje od 22. Oczywiście z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. A zmiana jest konieczna, skoro turniej odbywa się na innych kontynentach i w innych strefach czasowych. To jest, kochani, historyczny moment, bo u Niemców, co by się nie działo, to zawsze musi być Ordnung, a ta zmiana, jakby to powiedzieć, ist optimal.

0: Solowa propozycja Kasi Sienkiewicz w Radiu Z. Za chwilę 14, za chwilę wiadomości. I będzie o tym, gdzie bobry spędzają wakacje najchętniej.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
1: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Pryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
2: Po reklamie.
0: Dochodzi 14. Lucyna Płużyczka w studiu Wiadomości. Zapraszamy na ten najważniejszy tu Radio Z.
18: Dramatyczna walka o życie niemowlęcia w Tychach. Pomogli strażacy. Nawrocki w USA. Szef MSZ-u mówi, o czym powinien porozmawiać z Trumpem. I mundialowa sensacja. Debiutujące Curaçao dziś zagra z Niemcami.
0: 14.
18: Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Górnym Śląsku rozegrała się tuż przed Komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne dziecko, które wymagało pilnej pomocy. Strażacy natychmiast ruszyli do akcji. Jak dokładnie to przebiegało? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
19: Dziecko było nieprzytomne, matka w trakcie jazdy cały czas była w kontakcie z dyspozytorem numeru alarmowego, który nakierował ją do Komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast podbiegli do samochodu i wyciągnęli dziecko, które nie oddychało. Rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, a po chwili przyjechała karetka i ratownicy przejęli działania. W tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy udało się uratować życie 7-miesięcznego dziecka. Szymon Kastelik, Radio Z.
18: Dziecko po odzyskaniu funkcji życiowych trafiło do szpitala. Minister spraw zagranicznych o wizycie prezydenta w USA. Karol Nawrocki powinien porozmawiać z Donaldem Trumpem o wzmocnieniu obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO oraz o unieważnieniu wizy dziennikarskiej Zbigniewa Ziobry, stwierdził Radosław Sikorski. Prezydent Nawrocki przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Donalda Trumpa. Z tej okazji dziś w Białym Domu organizowana jest gala mieszanych sztuk walki MMA, w której Nawrocki weźmie udział. Podczas wizyty prezydent ma się spotkać z Trumpem, politykami i Polonią. Bobry rozgościły się w Warszawie, coraz częściej można spotkać je w mieście. Tych zwierząt przybywa, bo coraz bardziej się rozmnażają, a powodem ich obecności w pobliżu Wisły jest m.in. susza. Większość okolicznych mniejszych rzek wyschła, mówi reporterowi Radia Z Piotrowi Gawrońskiemu założyciel stowarzyszenia Nasz Bóbr Roman Głodowski.
20: Te cieki mniejsze notują bardzo duże deficyty wody.
21: I przez to bobry przenoszą się do Wisły?
20: Dokładnie tak, znaczy one szukają po prostu siedlisk. Teraz jeszcze wiosna jest takim czasem, kiedy właśnie młode bobry opuszczają rodzinne gniazdo, no i one po prostu szukają tego swojego miejsca. Jeżeli nie są w stanie znaleźć cieku wodnego jakiegoś jeziorka, które jest niezanektowane przez inną rodzinę bobrową, no to po prostu szukają, stąd właśnie ich obecność w Wiśle.
18: Bobry coraz częściej zaglądają też do przydomowych ogródków z oczkami wodnymi. Stowarzyszenie Nasz Bóbr odłowiło w ciągu ostatnich tygodni kilkanaście osobników. I jeszcze pojedynek Dawida z Goliatem. Wieczorem w Houston debiutująca na mundialu reprezentacja Curaçao zagra z czterokrotnym mistrzem świata Niemcami. W Stanach Zjednoczonych jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Powideł. No trudno chyba o bardziej skrajnych uczestników tego turnieju.
22: To prawda, choć w jednej grupie znalazły się także Hiszpania i Republika Zielonego Przylądka, a także Portugalia i Uzbekistan. Ale przyznaję, Curaçao i Niemcy to pojedynek mrówki ze słoniem, ale role, w jakich oba zespołu przystępują do mundialu, to nie jedyna przepaść, która je dzieli. Otóż kolejną różnicą są trenerzy. Kopciuszka na salony wprowadził najstarszy szkoleniowiec w historii mundialu, 78-letni Dick Advocaat. Julian Nagelsmann to z kolei najmłodszy selekcjoner na tym turnieju. Różnica 40 lat. Młody i znany, musi być wyjątkowy. Jest bardzo zdolny. Tak komplementował swojego młodszego kolego po fachu Holender. Mecz Niemcy Curaçao o 21:00.
18: Curaçao to najmniejszy kraj, jaki kiedykolwiek awansował na mundial. Liczba jego mieszkańców ledwo przekracza 150 tysięcy, a powierzchnia wynosi 444 km kwadratowe. To mniej niż ma Warszawa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Weekend pod chmurką, ale z przejaśnieniami. Dzisiaj ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą właściwie większości Polski z wyjątkiem południowej. Jeśli chodzi o temperaturę najwyższe, dzisiaj w Rzeszowie 20 stopni, ale na przykład w takiej Mławie na Mazowszu tylko 11.
23: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Ale kto już się stęsknił za słonkiem i opalaniem na swoim rodosie albo balkonie, to od środy poprawa pogody, no i wróci pełnoprawne lato. Zresztą o prognozach na lato więcej za chwilę, już teraz Share i Believe w Radio Z. Prawie 5 minut po 14:00. Ewelina Pacyna, dzień dobry ponownie.

Patrycja Markowska, jeszcze raz w Radiu Z. A podobno nadciągają po tym chwilowym ochłodzeniu ekstremalne upały. W weekend 20-21 czerwca temperatury mogą sięgać nawet 36 stopni. Oczywiście najcieplej będzie tam, gdzie zwykle, czyli na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Tutaj naprawdę warto zaplanować ten długi weekend, tym bardziej, że 21 czerwca to początek astronomicznego lata. Tak zwane przesilenie letnie, symboliczne wejście w najcieplejszą porę roku, więc wszystko się zgadza, wszystko jak należy. Bibi Rexa i Faithless teraz w Radiu Z. New Religion.

0: I'll Be There For You, absolutna klasyka rozsławiona dzięki Szerianowi, przyjaciele. Za chwilę pani Adel, która ucichła, zawiesiła aktywność sceniczną, ale chwilę temu niespodziewanie wróciła do studia nagraniowego i podobno wszystko ma ścisły związek z debiutem na wielkim ekranie. No to rzekamy pani Adel.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
1: Tak.
3: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
1: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money.
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los.
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
17: O, i umówiłam się na mammografię.
18: Tak z plaży, z leżaka?
17: W centralnej e-rejestracji.
19: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test HPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
20: Po reklamie.
21: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Atomic Kitten w Radio Z, The Tide is High, czyli słynny numer śpiewany niegdyś przez Debbie Harris z Blondie. Ja w ogóle w absolutnym szoku, bo właśnie odkryłam, że Debbie Harry 1 lipca skończy 80 lat. Ja myślę, że nic tak nie konserwuje ludzi i pań jak fantastyczna muzyka. No to za chwilę Shakira, prawie 50-latka. No, można się tak starzeć.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie.
19: Komar.
20: Zaraz część posmarujemy.
21: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
23: Już nie swędzi.
24: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
26: Disney Plus.
27: To jest mój czas.
26: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
28: Mam propozycję.
29: To nie jest jakaś wkrętka?
26: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
30: Po reklamie.

0: Nowy szczyt Roxy, chciałam ciebie więcej z White'em 2115, a za chwilę wiadomości w Radiu Z, bo już 15.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: O, i umówiłam się na mammografię.
5: Tak z plaży, z leżaka?
4: W centralnej e-rejestracji.
6: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test HPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
7: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
16: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
17: Ale tato, tylko nie samochodem!
16: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
17: A ja chcę syrop.
18: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
16: No i jak się czujecie?
17: Super! I nie zasypiam!
16: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
18: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
19: Po reklamie.
0: I to już prawie 15, a to oznacza, że Lucyna Płużyczka ma dla nas najnowsze wiadomości w Radiu Z.
20: Samorząd lekarski zbada sprawę podejrzanej o zakopanie ludzkich płodów w ogródku. Burza, po słowach wiceministra nauki OUPA, posypały się żądania dymisji. I letni rozkład jazdy PKP Intercity są ważne zmiany.
0: 15.
20: samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie lekarki z Podkarpacia podejrzanej o zakopywanie ludzkich szczątków w ogródku. Magdalena H. została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Reporter Radia Z Marcin Friedrich rozmawiał z naczelnikiem Naczelnej Izby Lekarskiej. A kiedy kobieta może stanąć także przed sądem zawodowym?
1: Pierwszeństwo ma postępowanie karne, a to, jak wiemy, dopiero się rozpoczęło. Lekarka trafiła do tymczasowego aresztu. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją i jak mówił mi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu, czyli bez oficjalnego zawiadomienia.
3: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
1: 57-letniej lekarce grozić może od pouczeń i nagany aż do pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. Marcin Friedrich, Radio Z.
20: Kobieta usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej 12 lat więzienia. Wielkie emocje wokół wypowiedzi wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego, który stwierdził, że walcząca o niepodległość Ukrainy UPA to tak jakby żołnierze niezłomni. Od jego słów odcinają się nawet politycy koalicji rządzącej. Przemysław Czarnek z PiSu zażądał dymisji Szeptyckiego. Czy wiceminister powinien stracić stanowisko? Oto gości programu Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z pytał Andrzej Stankiewicz.
19: Premier na pewno niczego nie będzie robił pod wpływem histerii.
21: A ja pana pytam.
19: Opozycji, to po pierwsze. Po drugie, uważam, że wypowiedź pana ministra Szeptyckiego była po prostu beznadziejna.
21: No to pójdźmy trochę dalej, czy powinien stracić stanowisko?
19: Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że polska prawica bardzo, ale to bardzo brzydko się bawi, ponieważ grzebanie ludziom w metrykach, wyciąganie pochodzenia, sprawdzanie korzeni naprawdę ma fatalne, mroczne konotacje.
20: Mówił Krzysztof Hetman z PSL-u. Głos zabrał także Tobiasz Bocheński z PiSu.
22: Każdy, kto w rządzie powie, że UPA, to są żołnierze wyklęci, jest nie tylko sprzeniewierza się polskiej racji stanu, ale zdradza fundamenty polskiej tożsamości historycznej i patriotyzmu. Ktoś, kto tak mówi, naprawdę zasługuje na najgorsze określenia. I jeżeli są tacy ludzie, to zasługują jak na najgorsze epitety.
20: Cały program Andrzeja Stankiewicza jest na radio.z.pl. Otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, między innymi takie rozwiązania, przewiduje ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego porozumienia pokojowego, poinformował wysoki rangą irański urzędnik. Nie podał jednak, kiedy zostanie ono zawarte. Donald Trump zapowiadał, że stanie się to już dzisiaj, ale według irańskiej agencji prasowej decyzja wciąż jest przez Iran rozważana. PKP Intercity wprowadza letni rozkład jazdy, a tam wiele ważnych zmian. Po ponad 30 latach przerwy połączenia kolejowe odzyskała Łomża, a na dodatek do Ostrołęki wróciły dziś połączenia dalekobieżne. Będą się tam zatrzymywać pociągi relacji Białystok-Olsztyn, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
23: I czas też mogło się Łomża i Ostrołęka oddalone tak mniej więcej o 30 minut podróży koleją od siebie, zyskają te nowe połączenia. Przyspieszają też pociągi. Przyspieszamy o 15 minut na trasie z Białegostoku do Olsztyna.
20: Pociągi z Białegostoku do Olsztyna zatrzymują się też w Chorzelach, do których dalekobieżne kursy nigdy nie jeździły. Szczegóły dotyczące letniego rozkładu jazdy PKP Intercity są na stronie przewoźnika.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Ja bym bardzo poprosiła, żeby chociaż na moment przestało padać za oknami, bo mam bardzo ważny weekendowy plan, ale już tak zupełnie serio, to chyba dzisiaj bez szans i to w całej Polsce, no może w okolicach Zielonej Góry, no może w okolicach Dolnego Śląska sucho, ale poza tym sprawiedliwie niestety będzie kropić i grzmieć. Mateusz Ptaszyński już z nami, dzień dobry.
26: Dzień dobry, mam nadzieję, że suchą stopą przejdziemy przez ten dzisiejszy program, no i też koncertowe emocje, bo Lato Z będziemy się łączyć.
25: Ujela.
27: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

15 minut po 15, no takie małe kłamstewka to są na boiskach, kiedy piłkarze symulują jakieś faule. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Fantastyczne spotkania przed nami, jeśli chodzi o Mundial, bo o 19 Niemcy, Curaçao czy Curaçao, bo tutaj są zdania podzielone. Jeszcze dzisiaj Holandia z Japonią też się zmierzą. Jutro też się to fantastycznie prezentuje. Zresztą więcej o 16 po wiadomościach Radia Z w specjalnym mundialowym magazynie Radia Z. No może niektórzy zauważyli te rewolucyjne zmiany w przepisach, które weszły już w życie podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kluczowe modyfikacje mają na celu walkę z grą na czas i sędziowie zyskali prawo na przykład do odliczania 5 sekund na wykonanie rzutów wolnych z autu czy od bramki, a schodzący z boiska zawodnik ma tylko 10 sekund na opuszczenie murawy. Ponadto rozszerzono uprawnienia systemu VAR, który od teraz może interweniować przy ewidentnie błędnie przyznanych rzutach rożnych oraz niesłusznie długich żółtych kartkach. Żółtych kartkach. Absolutną nowością jest też wprowadzenie czerwonej kartki dla piłkarzy, którzy zasłaniają usta dłońmi lub koszulką w trakcie agresywnych konfrontacji i kłótni na boisku. No ma to uniknąć oczywiście wyzywania się wzajemnego. Czy było warto? Czas pokaże.

0: Where is the Love? Black Eyed Peas, Justin Timberlake w Radiu Z. Gdzie jest miłość? No podobno w Nowej Soli. Tam za chwilę zajrzymy, bo tam dzisiaj koncert Lata Z.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
9: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
8: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: O, i umówiłam się na mammografię.
12: Tak z plaży, z leżaka?
11: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
13: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
20: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
21: szklana
20: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
22: Zrobią z nas nowe opakowania.
21: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
20: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
23: Po reklamie.
24: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Just the Way You Are, Milky, David Guetta w Radiu Z. 22 minuty do 16. Wczoraj Stryków, dziś Nowa Sól, Lato Z nie zwalnia tempa na miejscu. Norbert Binkowski, halo, halo!
1: Dzień dobry, dzisiaj mówię do was z Nowej Soli, pięknego polskiego miasta położonego w województwie lubuskim nad rzeką Odrą. Początki tego miejsca sięgają aż XVI wieku, kiedy to gdański kupiec imieniem Antoni Schmidt postawił nad Odrą ważelnię soli. Sól tutaj ważono, soli pilnowano i solą handlowano i tak z malutkiej osady ważelników wyrosło naprawdę piękne miasto. Dziś świętujemy wieczorem przy Alei Wolności kolejny koncert w ramach naszej trasy Lato Z. Na scenie artystyczna Sól tej Ziemi, czyli legenda polskiej muzyki Maryla Rodowicz, którą widzę tutaj w kamperze specjalnym, bardzo dużym, i gwiazda młodego pokolenia Bryska. Do usłyszenia.
0: A tuż po 16 Norbert opowie, jakie atrakcje czekają na was w Nowej Soli dzisiaj. No, ale słyszę tam lekką chrypkę. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w prowadzeniu koncertu i zagrzewaniu was do kibicowania, chciałem powiedzieć, ale to nie mundial. Nie, no po prostu zagrzewania do grania swoich ulubionych artystów.
2: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
5: Tak.
6: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
5: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kiciuś wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Break My Stride, Blue Lagoon w Radiu Z, 4 minuty do 16, za chwilę najnowsze wiadomości. I magazyn mundialowy Radio Z, nie odchodźcie za daleko.
1: Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Nauczył pływać? Rozśmieszał, gdy nie było wesoło? Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
10: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z. Dzień dobry, w niedzielę, 14 czerwca. Najnowsze wiadomości ma dla nas już teraz Lucyna Płużyczka.
15: Tragedia u wybrzeży Chorwacji. Katamaran zderzył się z żaglówką. Referendum w sprawie migrantów w Szwajcarii. Są pierwsze wyniki. I przygotowania do wakacji. Lekarze mają kilka ważnych rad.
0: Minęła właśnie 16.
15: 3 osoby zginęły, a jedna została uznana za zaginioną po zderzeniu dużego katamaranu pasażerskiego z żaglówką. Do tragedii doszło na Adriatyku u wybrzeży Chorwacji. Jacht, którym płynął pod francuską banderą, zatonął. Na jego pokładzie było 8 osób, 4 udało się uratować. Z kolei katamaranem płynęło ponad 100 osób, im nic się nie stało. Lokalne media podają, że ofiary to obywatele Czech, ale oficjalnie nikt tego nie potwierdza. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane. Skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w swoim kraju maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Tą sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Kiedy będą oficjalne wyniki głosowania?
16: Jeszcze dziś wieczorem, ale według exit poll różnica jest na tyle duża, że nic w tej sprawie nie powinno już się zmienić. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób z Unii Europejskiej. I choć Szwajcaria ma problem z migracją i w ciągu ostatnich 70 lat liczba mieszkańców wzrosła dwukrotnie, to większość uprawnionych do głosowania opowiedziała się za współpracą z Unią i przeciwko zamykaniu granic.
15: Drugie pytanie w referendum dotyczyło obowiązkowych szkoleń wojskowych dla mężczyzn. Tu według sondaży większość opowiedziała się za utrzymaniem takiego rozwiązania. 2 tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
17: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
15: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogę. To 100 tysięcy złotych dla budynków gospodarczych i 200 tysięcy dla budynków mieszkalnych. Lekarze przypominają, to już najwyższy czas, żeby przygotować się do wakacji, zwłaszcza jeżeli planujecie długi, egzotyczny wyjazd, bo warto się już teraz zaszczepić i wykupić ubezpieczenie. Trzeba też uważać na miejscu wypoczynku. Na co szczególnie? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
18: Nie karmimy wałęsujących się psów i kotów, nie bawimy się z małpami, uważamy na to co, gdzie, ale i jak jemy, mówi mi lubelski konsultant chorób zakaźnych dr Sławomir Kijciak.
19: Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków. Starać się jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony, czy dobrze wypieczone jak mięso, czy jakieś inne danie.
18: Koniecznie zabieramy ze sobą apteczkę. Jeśli ból nie przechodzi, idziemy do miejscowego lekarza. Mateusz Kasiak, Radio Z.
15: Zapas leków koniecznie powinny ze sobą zabrać osoby chore przewlekle. Potrzebne zaświadczenie wypisuje lekarz prowadzący. Leki i dokumenty medyczne warto mieć zawsze przy sobie. Teraz już czas na magazyn mundialowy Radia Z prosto z Los Angeles. Marcin Powideł.
20: 8 meczów, 19 goli to dotychczasowy bilans Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Magazyn mundialowy Radia Z prosto z Los Angeles, mieście, w którym łącznie rozegranych zostanie 8 spotkań. Marcin Powideł, kłaniam się nisko. Zaczynamy od historycznego punktu wywalczonego na mundialu przez piłkarzy Kataru, którzy rzutem na taśmę zremisowali 1-1 ze Szwajcarią, zdobywając bramkę w 95. minucie. Przed podobną szansą staną dziś jeszcze piłkarze z karaibskiej wyspy Curaçao. Debiutujący na balu Kopciuszek zagra z 4-krotnym mistrzem świata reprezentacją Niemiec. Obie drużyny prowadzą najstarszy i najmłodszy trener na mundialu, 78-letni Dick Advocaat i równo 40 lat młodszy Julian Nagelsmann. Z kolei Szwedzi zagrają w poniedziałek z Tunezją. Aby godnie prezentować się na murawie, sprowadzili do Monterrey fryzjera. Strzyżenie 26 piłkarzy trwało ponoć całą sobotę, a i tak nie ma gwarancji na to, że jutro w ramach poprawki nie ogolą ich Tunezyjczycy. Może nawet do zera.
15: I jeszcze wiadomości.
21: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: I jeszcze wiadomości z dróg. Zapraszam. Kierowcy, uważajcie na drodze krajowej numer 50 na Mazowszu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Na wysokości Stojadła między Kobielą a Mińskiem mazowiecki motocyklista wjechał w bariery, zginął na miejscu. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze co najmniej godzinę. 4-kilometrowy korek na A4 w Małopolsce przed węzłem Kraków Wieliczka. Osobówka także uderzyła w bariery. W kierunku Rzeszowa zablokowane są dwa pasy. A na ekspresowej Trójce w Zachodniopomorskiem nieprzejezdny jest jeden pas w kierunku Szczecina. Uważajcie, jadąc z Gorzowa Wielkopolskiego za MOP-em Sitno-Wschód zderzyły się dwa samochody. A jeżeli obok Was też dzieje się coś ważnego, koniecznie dajcie nam znać.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
22: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych karbazar.pl.
3: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: A co w pogodzie dziś wieczorem? Deszcz i burze będą krążyć po kraju. No, w zasadzie szansa na uniknięcie burz w Zielonej Górze, Zakopanem, Krakowie, Kielcach i Rzeszowie, no ale tam też pokropi. Na termometrach wieczorem około 12-14 stopni. Tak to się zapowiada.
3: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
22: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: 7 minut po 16, tu Radio Z. Czas wolny, Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie, emigranci, Paweł Kukiz na falochronie. Ale nie dajemy się pogodzie, w tej godzinie zajrzymy do Nowej Soli. Dzisiaj tam koncert Lato Z i fantastyczni artyści na scenie.

Hey Brother, Avicii w Radiu Z. Prawie 18 minut po 16 w niedzielę. Puchar Mistrzostw Świata to dla zwycięskiego kraju potężny impuls ekonomiczny, właśnie czytam. Mimo że mundial dopiero się zaczął, to już mówi się o tym, że to może podnieść wzrost PKB nawet o 0,25 punktu procentowego dzięki skokowi eksportu i napływowi inwestorów. Ten sukces generuje ogromną siłę, która błyskawicznie poprawia globalną reputację państwa na arenie międzynarodowej. Triumf niesie też bezcenne korzyści społeczne, czego dowodem była Argentyna 4 lata temu. Oni po prostu się zjednoczyli. Zjednoczyli się ludzie o skrajnych poglądach również politycznych i co ciekawe, narodowa euforia przekłada się też na twarde dane demograficzne i medyczne, stymulując wzrost liczby urodzeń oraz wyraźną poprawę zdrowia psychicznego obywateli. A to już wiadomo, nie o 500+, nie 800+, tylko po prostu my musimy wygrać, być mistrzem świata, wygrać mundial. Także już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata i będzie się rodzić więcej dzieci. O!

0: Girls, Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper w Radiu Z, za chwilę gramy dalej, Kuba i Kuba między innymi. Ci, którzy występowali wczoraj na Lecie Z. A dzisiaj kolejny koncert, więcej o nim jeszcze w tej godzinie w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kto zwalcza ból?
11: Wundery!
10: Kto?
11: Wundery! Wundery!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: O, i umówiłam się na mammografię.
19: Tak z plaży, z leżaka?
18: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Alexa i Summer Sun w Radio Z, 19 minut do 17. To jest Radio Z i czas wolny, ale nie nudzimy się, bo niedziela w Nowej Soli upływa pod znakiem Lata Z, czyli koncertów z udziałem największych polskich gwiazd i na show w Nowej Soli pod sceną. A za chwilę na scenie czeka Norbert Binkowski.
1: Witam ponownie z Nowej Soli, miasta, w którym wszystko tak naprawdę kręci się wokół rzeki. Znajdziecie tu odnowiony park nad Odrą, przystań z wypożyczalnią kajaków i rowerów wodnych. Możecie też wybrać się tutaj na rejs statkiem po dolinie środkowej Odry. Wędkarze mogą zarzucić spławik. No i rowerzyści mają tutaj naprawdę raj, bo przypomnę, że Nowa Sól to aż trzykrotna rowerowa stolica Polski. A w strefie Radia Z przy Alei Wolności maluchy dzisiaj nie będą się nudzić ani sekundy. Rodzice w końcu będą mogli złapać sobie oddech, a kto lubi rywalizację, będzie mógł sprawdzić też swój refleks. Wstęp wolny, przypomnę, a nasza strefa jest dostępna dla Was jeszcze do godziny 18.
0: Oj, tak, nie możemy się doczekać.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
21: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
22: Citroën.
23: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer jeden.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead w Radiu Z. A za 4 minuty najnowsze wiadomości. Nie odchodźcie za daleko. Później muzyka numer 1 również.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O, i umówiłam się na mammografię.
4: Tak z plaży, z leżaka?
3: W centralnej e-rejestracji.
5: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz coś posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Ogłoszenie płatne.
23: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
24: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
22: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Budowy.
25: Ogłoszenie płatne.
0: Tu Radio Z. Czas na wiadomości o 17:00. W niedzielę te przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
26: Zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Jutro przesłuchanie podejrzanego. KAS uderza w nielegalny hazard na Mazowszu. Zatrzymano 22 osoby. Ale Dunaju znikną za jedynki. Jest decyzja o remoncie.
0: Siedemnasta.
26: Jutro do prokuratury w Chojnicach doprowadzony zostanie 27-latek, który ma usłyszeć zarzut zabójstwa taksówkarza. Do zbrodni doszło krótko przed północą, w nocy z piątku na sobotę w Młynkach w Pomorskiem. 75-letni kierowca taksówki zginął od ciosów nożem. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Policja szukała podejrzanego o dokonanie zbrodni kilkanaście godzin. To niespełna 30-letni mieszkaniec Czerska został zatrzymany w sobotnie popołudnie, ale ponieważ był pod wpływem alkoholu, nie mógł zostać przesłuchany. To będzie możliwe dopiero jutro. Śledczy podejrzewają, że sprawca chciał ukraść samochód ofiary. Po zabójstwie odjechał, ale samochód bez kluczyka po kilkuset metrach sam się zatrzymał. 75-letni taksówkarz został trzykrotnie dźgnięty nożem. Ciało zostało porzucone na przydrożnym parkingu. Marcin Friedrich, Radio Z.
26: Podejrzanemu może grozić dożywocie. Wspólna akcja Krajowej Administracji Skarbowej i Policji przeciwko nielegalnym kasynom. W ciągu trzech dni służby skontrolowały 21 punktów na Mazowszu. Część z nich działała w pobliżu szkół. Zabezpieczono 99 nielegalnych automatów do gier. Funkcjonariusze przejęli też narkotyki, w tym marihuanę i ponad 100 tysięcy złotych w gotówce. W związku z tą sprawą zatrzymano 22 osoby. To Ukraińcy i Polacy. Jedna osoba już trafiła do aresztu, wobec innej podjęto działania deportacyjne. Za nielegalny hazard grożą wysokie grzywny i do 3 lat więzienia. Kara grozi też samym graczom. Najlepsi polscy specjaliści zajmujący się onkologią i hematologią dziecięcą chcą połączyć siły. Przygotowali rekomendacje dla resortu zdrowia. Wśród nich jest postulat utworzenia krajowej sieci szpitali specjalizujących się w tej dziedzinie medycyny. W Polsce działa kilkanaście klinik opiekujących się małymi pacjentami onkologicznymi. Współpracujemy od lat nieformalnie, ale połączenie nas w sieć znacznie to usprawni, mówi Radiu Z konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Jan Styczyński.
2: I w tym momencie krajowa sieć onkologii i hematologii dziecięcej byłaby takim tworem, który reprezentuje środowisko, występuje w imieniu środowiska, może występować jako pewnego rodzaju grupa w staraniu o różnego rodzaju środki i to jest między innymi taki kolejny cel, o którym myślimy.
26: Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej chce też wdrożenia nowej formy opieki dotyczącej młodych, dorosłych pacjentów. Chodzi o to, żeby osoby w wieku 18-25 lat, przechodząc z rąk pediatrów do lekarzy zajmujących się dorosłymi, miały zapewnioną na przykład opiekę psychologiczną. Dobra wiadomość dla kierowców. Słynne fale Dunaju, które od lat irytują i niszczą zawieszenia samochodów, wreszcie mają zniknąć ze śląskiego odcinka autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Rok po zapowiedziach ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, mówi Szymon Haczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemoni, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
26: Pierwszy etap remontu ma się skończyć w przyszłym roku. Całość podzielono na 13 etapów. Zdeformowany odcinek oddano do użytku 14 lat temu. Po zakończeniu gwarancji okazało się, że użyty do budowy materiał pęcznieje, co doprowadziło do licznych nierówności. A gdzie teraz w Polsce jeździ się fatalnie? Już teraz zapraszam na raport z dróg.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
26: Dachowanie osobówki na czwórce w Opolskiem. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
21: Za zjazdem 50 Szczelce w stronę Katowic autostrada całkowicie zablokowana, lądował helikopter.
26: W tej chwili za węzłem Kędzierzyn-Koźle jest 5-kilometrowy zator. Zablokowana w stronę Lublina jest ekspresowa 12 w Lubelskiem. Za węzłem Nałęczów zderzyły się 2 auta, policja zabezpiecza zdarzenie. Korek także w Warszawie na ekspresowej 8 stoicie za węzłem Modlińska w kierunku Poznania. Tam zderzyły się 3 samochody, zablokowany jest 1 pas. Za wszystkie sygnały dziękujemy. Jeżeli wy też widzicie utrudnienia, dzwońcie.
8: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
14: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Jakaś taka niewyraźna ta pogoda. Jutro też deszczowo. Burze jedynie w Olsztynie i Białymstoku, więc tutaj powinno ustąpić. A deszczu możemy się spodziewać w zasadzie wszędzie oprócz Zielonej Góry i Wrocławia. Słońce też ma się pojawiać, więc będą przejaśnienia, to nas cieszy. Na termometrach od 13 do maksymalnie 18-19 stopni, więcej nie będzie. 5 minut po 17, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Czas wolny w Radiu Z i Jamal teraz.

She So High, Kurt Nielsen w Radiu Z, 16 minut po 17. A teraz historia z Żyrardowa, bo tam zatrzymano 42-letniego faceta, który w nocy 9 czerwca ukradł z palety przed sklepem 36 opakowań papieru toaletowego. Łupem sprawcy padło łącznie 1800 rolek wartych, no, około 1000 zł. I funkcjonariusze szybko wytypowali podejrzanego dzięki dokładnej analizie nagrań z miejskiego monitoringu. Mężczyzna został zatrzymany na jednej z ulic miasta jeszcze tego samego dnia, mając przy sobie cały skradziony towar i usłyszał już oficjalne zarzuty. I teraz pytanie, czy on planował jechać na mundial i rzucać tym papierem toaletowym w stronę murawy, czy jednak przebrać się za mumię? Ale to do Halloween jeszcze trochę czasu zostało. Może macie jakieś pomysły? Teddy Swims teraz w Radiu Z.

0: Yeah, Before You Go Go M w Radio Z. No, w trakcie mundialu to obudź mnie, kiedy jest jakieś spotkanie, bo one często w nocy, ale dzisiaj na szczęście mamy farta. Niemcy Curaçao, jeśli dobrze mówię. Curaçao, Curaçao? Curaçao. Nie wiem, no zdania są podzielone. Dzisiaj o 19 to spotkanie w grupie E, a za chwilę Demeno Dawid między innymi. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
6: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
5: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
7: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
14: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
18: O, i umówiłam się na mammografię.
19: Tak z plaży, z leżaka?
18: W centralnej e-rejestracji.
20: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
21: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
22: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
23: Po reklamie.

0: Ain't Nobody Loves Me Better, Felix Jen, Jasmine Thompson, 20 minut do godziny 18, sezon truskawkowy trwa w najlepsze. No i mamy taki trend truskawkowy w gastronomii, który rozwija się coraz śmielej. W pewnym lokalu w Polsce można zamówić truskawki w trzech różnych wersjach: w kebabie, pizzy i w burgerze. No, to zestawienie budzi kontrowersje, ale to sprawdza się podobno na zasadzie kontrastu, przełamuje słoność mięs czy intensywność serów. Truskawki coraz częściej goszczą też w menu innych restauracji, gdzie towarzyszą szparagom, rukoli czy szynce. A pomyśleć, że kiedyś kogoś szokował makaron z truskawkami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę. HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
19: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
1: Po reklamie.

0: Lista przebojów Lubię to w Radiu Z. 10 najpopularniejszych hitów w Polsce i najgorętsze premiery. Głosuj na swoje ulubione utwory na radioz.pl i słuchaj codziennie po 19. Lista przebojów Lubię to. Sprawdź, kto dziś będzie numerem 1. Zaprasza Mateusz Ptaszyński.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O, i umówiłam się na mammografię.
4: Tak z plaży, z leżaka?
3: W centralnej e-rejestracji.
5: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test HPV HR lub do kardiologa. Moje IKB. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
6: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
7: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
9: Ale tato, tylko nie samochodem!
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
9: A ja chcę syrop.
10: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
8: No i jak się czujecie?
9: Super! I nie zasypiam!
8: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
10: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Sąsiadko, witam.
22: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
21: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
23: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
22: Sylwester, mój kicić wrócił.
21: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
22: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
23: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
1: Po reklamie.
24: Tu Radio Z. To już prawie niedzielny wieczór, który witam razem z Marcinem Grzybyluchą.
25: Zgadza się, dobry wieczór.
24: I zapraszamy na najnowsze wiadomości.
25: Prawdziwa bitwa w finale turnieju ATP. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Kurorty na wybrzeżu pod lupą sanepidu. Hałda w Radlinie i życie w cieniu czarnego pyłu. Jest szansa na zmianę.
24: O 18.
25: Wielki sukces Kamila Majchrzaka. 30-letni tenisista wygrał turniej w holenderskim Schertogenbosch. Polak pokonał w finale 6. w światowym rankingu Australijczyka Alexa de Minora w 3 setach. To jego pierwszy w karierze triumf w turnieju ATP. Dotychczas udało się to tylko dwóm Polakom: Wojciechowi Fibakowi i Hubertowi Hurkaczowi. Majchrzak, notowany do tej pory na 76. miejscu w rankingu, w drodze do finału pokonał m.in. 4. w rankingu Kanadyjczyka Feliksa Ożera alias oraz 8. Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Kontrolerzy sanepidu nad morzem sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą tysiące turystów. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocławski.
0: Co roku w sezonie wakacyjnym nad morzem dochodzi do kilku albo nawet kilkudziesięciu zatruć pokarmowych. By zminimalizować ryzyko, kontrolerzy jadą nad morze wszystkiego przypilnować, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
2: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
0: Kontrole potrwają do końca września. Szczecin. Miłosz Gosłowski, Radio Z.
25: Na razie pierwsze kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości. To światełko w tunelu dla mieszkańców Radlina koło Rybnika, którzy od lat żyją w cieniu płonącej hałdy. Jej rewitalizacja i ugaszanie zakończyło się fiaskiem. Teraz Polska Grupa Górnicza zapowiada kolejne podejście i przygotowuje przetarg na nowego wykonawcę. Liczymy, że tym razem się uda i nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców, mówi zastępca burmistrza Radlina Marcin Król.
3: O zastosowaniu przede wszystkim innej technologii, nie takiej brutalnej, jak do tej pory, tak to nazywam, brutalne w cudzysłowie. Wszyscy wiemy, jak rozżarzony popiół się zachowuje. Potem jeszcze do tego wiatr, no i mamy miksturę pyłów na terenie Radlina.
25: Nad nową metodą ugaszenia hałdy pracują również naukowcy z Politechniki Śląskiej. Rekordowo wysokie ceny bobu. Za kilogram w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 50 zł. Powodem pogoda, która dała w tym roku nieźle popalić rolnikom. O tym Mateusz Gasiak.
4: Bób w tym sezonie stał się synonimem luksusu. Za półkilogramowe woreczki na lubelskich Bronowicach trzeba zapłacić tyle, ile za pęczek szparagów, jak mówi mi pani Jola spod Lublina, winą kapryśna pogoda.
5: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
4: Jakie są ceny?
5: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe porównywalnie z ubiegłego roku.
4: A bób jest nie tylko drogi, ale jest go mniej. Dużo upraw poszło też na straty. Mateusz Kasiak, Radio Z.
25: Tańszy bób z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie. A teraz czas na drogi i wiadomości dla kierowców.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
25: Dalej zablokowana w stronę Lublina jest ekspresowa 12 w Lubelskiem. Za węzłem na Łęczów zderzyły się 2 auta. Obecnie jest tam 5-kilometrowy zator. Korki też na A4 w Opolskiem po dochowaniu osobówki. Stoicie w stronę Katowic za węzłem Kędzierzyn-Kośle. Służby odblokowały już trasę. Zatory też na Krajowej 7 na Mazowszu. 2-kilometrowy zator jest w Czosnowie oraz za Łomiankami w kierunku Warszawy. A w samej stolicy macie przymusowy postój za węzłem Modlińska w stronę Poznania. Po zderzeniu 3 aut zablokowany jest 1 pas. Uważajcie i dzwońcie, jeśli na waszej trasie też są utrudnienia.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
26: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
27: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
24: Ten weekend pogodowo można spisać na straty, ale kolejny z upałami powyżej 30 stopni i słońcem. Także lato coraz bliżej. Nie tylko to kalendarzowe, ale również to, co za oknami. No i wakacje też się zbliżają, więc oby taka pogoda czekała nas w lipcu.
27: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
28: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Pompa on Funk MC's Cracked. Something's going on. W Radiu Z kwadrans po 18:00 w Oslo gigantyczną popularność zdobywa projekt Pizza from a Balcony, w ramach którego klienci zamawiają i odbierają świeżutką pizzę spuszczaną z balkonu w koszu na linię. Pomysł narodził się jako hobby pewnego człowieka, a sprzedaż odbywa się w ścisłym reżimie czasowym, tylko przez 2 godziny tygodniowo. Przez 16 tygodni w roku, a terminy kolejnych sesji ogłaszane są w mediach społecznościowych. Cały nietypowy biznes jest oficjalnie zarejestrowany w norweskim Urzędzie do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Płatności odbywają się cyfrowo, a w samym tylko maju 2026 zespół wydał w ten sposób ponad 220 pizz. Nowy fenomen, chciałoby się powiedzieć. Ciekawe, kiedy u nas będą podobne próby.

0: Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki w Radiu Z, 23 minuty po 18. Ależ to był gość. Trochę nam brakuje pana, panie Zbyszku. Ale dobrze, że zostało tak dużo świetnej muzyki. A my wracamy teraz do Nowej Soli. Tam Lato Z i muzyczny, niedzielny wieczór. Norbert Bieńkowski na miejscu, który opowie nam, jak bawią się nowosolanie. Słuchamy.
1: Witam ponownie. Dzisiaj Lato Z w Nowej Soli. Na scenie niedługo wystąpi artystka młodego pokolenia, czyli Bryska. A jeszcze później, na finał Lata Z dzisiaj wystąpi artystka międzypokoleniowa, Maryla Radowicz. A ze mną jest już prezydent miasta, pani Beata Kulczycka.
2: Dzień dobry, pani prezydent.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Jak nastroje dzisiaj przed koncertem?
3: No, bojowe. Wszystko w dobrych rękach. Pogoda, mam nadzieję, się wyklaruje jeszcze. No, ale jestem dobrej myśli.
2: Za lekko ponad 2 godziny koncert Maryli Radowicz. Widzę, że się pani uśmiecha.
3: Oczywiście, bo to jest koncert dla mojego pokolenia, ale myślę, że koncert Maryli łączy pokolenia różnych osób. Maryla już jest drugi raz w Nowej Soli. W sumie urodziła się w Zielonej Górze nieopodal, więc tym bardziej mamy sentyment do naszej polskiej wokalistki. No i cóż, czekamy. Czekają różne pokolenia, i młodzi, i starsi, na występ Maryli.
2: Dziękuję bardzo, pani prezydent. My idziemy się w takim razie.
3: Już nie mogę się doczekać, kiedy pójdę tam pod scenę, stanę i będę czekać na was.
0: No to można to wszystko zobaczyć też na Instagramie Radio Z.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Reklama.
6: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na 1000 produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
19: Ale sztosy.
18: Ale co?
19: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
5: O, i umówiłam się na mammografię.
21: Tak z plaży, z leżaka?
5: W centralnej e-rejestracji.
22: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
23: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
24: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
25: Po reklamie.

0: Szpak, Maj, Powrót po latach. Z tym właśnie kawałkiem, który w propozycjach do listy Lubię To. Propozycje znajdziecie pod aktualnym notowaniem Radio ZPL, zakładka Radio Lista Lubię To. A kolejne notowanie listy jutro po 19:00. Zobaczymy, może Michał się w nim już pojawi.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, i umówiłam się na mammografię.
5: Tak z plaży, z leżaka?
4: W centralnej e-rejestracji.
6: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC. Aplikacja.
18: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
7: Po reklamie.
5: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
9: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
8: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
10: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
15: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
14: Wspaniale się to ogląda.
15: A jak smakuje?
14: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Hej, zwrotomocni!
19: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
20: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
21: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
19: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
22: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
23: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
1: Tu Radio Z. Czas na kolejne wiadomości. Tema dla nas Marcin Grzebielucha. Posłuchajmy.
24: Ludzkie kości na budowie w Poznaniu. Służby już badają sprawę. Coraz młodsi sięgają po alkohol i narkotyki. Mamy wyniki alarmującego raportu. Dokąd na wakacje? Wiemy, jakie zagraniczne kierunki kochają Polacy.
1: 19.
24: i MGW ostrzega. Kolejne godziny to burze, silny wiatr i grad. Alerty wydano dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce. Dokładnie dla zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Dodatkowo dla północnych regionów obowiązują alerty pierwszego stopnia przed gwałtownym wezbraniem wód. Makabryczne odkrycie podczas prac remontowych w Poznaniu. Przy ulicy Wilczy Młyn odnaleziono ludzkie kości. Policja dostała zgłoszenie wczoraj wieczorem. Przeprowadzono już czynności z udziałem antropologa i technika kryminalistyki. Mówi młodszy aspirant Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
2: O całej sprawie powiadomiono prokuratora, którego decyzją te kości zostały zabezpieczone do Zakładu Medycyny Sądowej do dalszych badań.
24: To robotnicy pracujący przy budowie chodnika natknęli się na ludzkie kości. Specjalna sala dla pacjentów onkologicznych jest już w Sosnowcu. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym powstała strefa wytchnienia dla osób, które spędzają w szpitalu długie godziny na chemioterapii czy badaniach. Nasz reporter Szymon Kastelik rozmawiał z panią Krystyną.
3: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
4: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu. Tak,
3: wspólnie jest wesoło.
4: Znaczy, można kogoś poznać też.
3: Tak, tak, dużo nas znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
4: To chyba psychicznie pomaga troszkę.
3: No tak, lepiej jest, bo tak się człowiek komfortowo czuje.
24: Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów i ma to wspierać proces leczenia. Alarmujące dane o używkach w Wielkopolsce. Coraz więcej młodych ludzi sięga po alkohol i narkotyki i to w coraz młodszym wieku. Wyniki badań przeprowadzonych w województwie przejrzał Adam Kaźmierczak.
5: No, według badania blisko 90% 17 i 18-latków w województwie pije alkohol, a ponad połowa doświadczyła już upicia się. Wielkopolscy samorządowcy chcą z tym walczyć, organizując debaty.
6: Młodzież może również zadać pytanie, może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii czy specjalisty z komendy powiatowej jest nie do przecenienia.
5: Mówił zastępca prezydenta Piły Paweł Jarczak. Takie debaty odbywają się w 5 miejscowościach jak w województwie. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
24: To m.in. Złotów, Kalisz i Ostrów Wielkopolski. Turcja, Grecja i Egipt to najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków w tym roku. Nadal ogromną popularnością cieszą się oferty last minute, ale przede wszystkim u osób elastycznych czasowo, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
25: Warto jednak pamiętać, że przy bardzo wysokim obłożeniu najlepsze oferty mogą szybko znikać. Choć ponad połowa Polaków deklaruje, że tegoroczne wakacje spędzi w kraju, nie oznacza to wcale mniejszego zainteresowania wyjazdami zagranicznymi.
24: A tuż za podium najchętniej wybieranych miejsc na wakacje są Hiszpania, Cypr oraz Albania. Teraz w Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Zablokowana w obie strony jest krajowa 62 na Mazowszu. Stoicie we wsi Popłacin. To odcinek Płock-Włocławek. Tam przewrócił się samochód osobowy. Zablokowany jeden pas w stronę Lublina na ekspresowej 12 w Lubelskiem. Za węzłem na Łęczów zderzyły się dwa auta. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
27: Strona Lublina zakorkowana całkowicie, jeden samochód w rowie.
24: Obecnie korek ma tam 7 kilometrów. 3-kilometrowy korek na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Za węzłem Lisewo trwają prace drogowe. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. 2 kilometry ma korek na A4 na Dolnym Śląsku. Za węzłem Lubiatów zepsuta osobówka blokuje pas w stronę Zgorzelca. Jeśli coś dzieje się na waszej drodze, dzwońcie.
26: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
28: Jutro burzowo, jedynie w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku, ale w pozostałych miejscach możemy się spodziewać deszczu, więc parasole przydadzą się albo jakieś płaszczyki przeciwdeszczowe. Zielona Góra i Wrocław. Tutaj może unikniemy jutro tego deszczu z naciskiem na morze. Na termometrach poniżej 20 stopni w całym kraju, maksymalnie 19 w Gorzowie, a 13 w Suwałkach.
26: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
28: Przepraszam, aż mi się ziewnęło, jak pomyślałem o tych nocnych meczach na mundialu. Na szczęście teraz jest o jakiejś ludzkiej godzinie, o 19:00. Poszaleli tam w tych Stanach.

Szczęśliwego Nowego Jorku, Artur Gadowski. No takie życzenia można składać tym, którzy na Mundialu w Nowym Jorku. Finał akurat w lipcu jeszcze się odbędzie. A teraz spotkanie grupowe Niemcy kontra Curaçao i jest 12 minuta tego spotkania. 1-0! Wow! No miło pokomentować mecze, co? W ciągu dnia.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: O, i umówiłam się na mammografię.
9: Tak z plaży, z leżaka?
8: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
13: Tak!
12: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
13: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
14: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
15: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
16: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
17: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
10: Po reklamie.

0: Lynn Marlin, Sitting Down Here w Radiu Z. Już chciałem powiedzieć, Houston, mamy problem, bo tam odbywa się spotkanie pomiędzy Niemcami a Curacao w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, ale dosłownie przed sekundą. Druga blamka dla Niemiec, więc mamy 2-1, a zanosiło się na małą sensację. Myślę, że w tym meczu może paść jeszcze całkiem dużo bramek. Będziemy to na pewno śledzić w Radiu Z i w wiadomościach. I po 20 na pewno Hubert Radzikowski przejmie stery i będzie dla Was to komentował. Jeśli chodzi o inne spotkania, czy będą jeszcze w jakichś takich godzinach, dopytujecie w listach normalnych dla nas. No tak, dzisiaj na przykład o 22 Holandia, Japonia. O 1 to też jeszcze do przeżycia Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador. No później o 4 to już dla tych, co wcześniej wstają do pracy, Szwecja, Tunezja. Ta Szwecja, którą my mogliśmy być. Pamiętacie te baraże nieszczęsne?
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl. Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
1: Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: O, i umówiłam się na mammografię.
7: Tak z plaży, z leżaka?
6: W centralnej e-rejestracji.
8: Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest gol w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
13: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest niedziela, 14 czerwca, słuchacie Radia Z. Powoli zbliża się 20. Czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha.
14: Wypadek z udziałem samochodu, w którym jechał poseł PiS Przemysław Czarnek. Putin i Trump po rozmowie telefonicznej. Sprawdzamy, co ustalono. Niespodziewany gol na mundialu. Piłkarze Curaçao strzelili bramkę Niemcom.
2: 20.
14: Samochód z posłem PiS Przemysławem Czarnkiem miał wypadek. Politykowi nic się nie stało. Kolizja miała miejsce w Wielkopolsce. Zdarzenie spowodował młody kierowca z innego pojazdu. Marcin Friedrich dopytywał o szczegóły tego zdarzenia, jak do niego doszło.
15: Z relacji wielkopolskiej policji wynika, że do zdarzenia doszło w Smulsku. To niewielka miejscowość na trasie z Turku do Łodzi. 19-letni kierowca Opla nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i wyjechał z drogi gminnej wprost przed Volkswagena, którym jechał poseł Czarnek. Doszło do kolizji obu pojazdów. Do szpitala trafiła pasażerka Opla. Ratownicy medyczni udzielili też pomocy na miejscu pasażerce Volkswagena. Pozostałym jadącym tym samochodem osobom nic się nie stało. Poseł Czarnek nie siedział za kierownicą. Marcin Friedrich, Radio Z.
14: Przemysław Czarnek razem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim był dziś na spotkaniu z wyborcami w Kaliszu. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych wkrótce odwiedzą Rosję. To wynik dzisiejszej rozmowy telefonicznej Putin-Trump. Rosyjski przywódca zadzwonił do prezydenta USA, aby omówić konflikt w Ukrainie i w Iranie. Donald Trump powiedział, że porozumienie z Teheranem jest bliskie. Wczoraj informował, że plan pokojowy zostanie podpisany dziś. Rośnie liczba pacjentów z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Jak wiecie z Radia Z, przypadków boreliozy jest 20% więcej niż przed rokiem. Pajęczaków jest też coraz więcej, dlatego trzeba uważać, mówi Radio Z profesor Joanna Krzowska-Firech, szefowa Kliniki Chorób Zakaźnych w Lublinie.
16: Powinniśmy obejrzeć ciało po powrocie właśnie z takich terenów, gdzie kleszcze mogą być i starać się go jak najszybciej usunąć. A wszystkie postacie rozwojowe kleszcza są krwiopijne i nawet te najmniejsze.
14: W tym roku o 1/3 wzrosła też liczba przypadków odkleszczowego zapalenia mózgu. Rok temu premier Donald Tusk zapowiedział, że znikną słynne fale Dunaju na śląskim odcinku A1 pomiędzy Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami. Tak kierowcy nazywają deformację drogi, która od lat niszczy samochody. W końcu zbliża się start długo wyczekiwanych prac. Wybrano już wykonawcę pierwszego etapu, a kiedy ruszy remont, sprawdza nasz reporter Szymon Kastelik.
7: Pierwszy etap obejmie ponad 3-kilometrowy odcinek jezdni w kierunku Piekar między MOP do Bieszowice a Siemonią. Umowa ma zostać podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
17: Wykonawca na przeprowadzenie robót będzie miał 11 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem oczywiście okresu zimowego.
7: Drogowcy muszą zerwać się całą nawierzchnię i tak naprawdę odbudować A1 od nowa. Po remoncie droga ma wytrzymać kolejne 30 lat. Szymon Kastelik, Radio Z.
14: Program naprawy A1 na Śląsku podzielono na 13 etapów. Przyczyną nierówności jest pęcznienie jednego z materiałów użytych przy budowie odcinka oddanego do użytku w 2012 roku. Sensacja na mundialu. Debiutujące Curaçao w pierwszej połowie niespodziewanie strzeliło gola Niemcom. Curaçao to najmniejszy kraj, który kiedykolwiek zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Do przerwy jednak Niemcy prowadzą 3-1. Teraz wyjeżdżamy na drogi. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
14: Stoicie w 4-kilometrowym zatorze na ekspresowej piątce na Dolnym Śląsku. Między węzłami Trzebnica Kryniczna. Osobówka uderzyła w barierę. Zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Także na Dolnym Śląsku zaczyna się korkować ekspresowa ósemka. Na wysokości Sycowa jest 3-kilometrowy zator w kierunku Warszawy. Zderzyło się tam kilka pojazdów. Uważajcie. Utrudnienia także na S8, ale na Mazowszu przed Nadarzynem jest 2-kilometrowy korek w stronę Łodzi. Osobówka zderzyła się z tirem. Blokowany jest jeden pas. Jeśli widzicie utrudnienia, dajcie znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
19: No to teraz trochę odwagi, bo spojrzymy w niebo. Wieczór i noc, w zasadzie obrazek znany nam na północy kraju, a także na wschodzie deszcz, momentami bardzo intensywny. Lepsza pogoda w rejonie Dolnego i Górnego Śląska. W ciągu dnia natomiast no nadal będzie padać. Dolny Śląsk z nadzieją na mniej deszczu, także ziemia lubuska. Pozostałe regiony raczej jednak pokapie. Temperatury cały czas dalekie od ideału, maksymalnie do 18-19 stopni. To jest Radio Z. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. 24 na zegarach. Teraz Manam, cykady na cykladach.

0: to jest Radio Z, za to Dido Hunter. Spotkanie z tą artystką to zawsze ogromna przyjemność. A propos polowań, polujmy dalej, bo przecież trwa nasza zabawa w najlepsze 100 twarzy Cezarego Pazury. No i zaliczyliśmy kolejny tydzień. Wśród tych twarzy pojawili się m.in. Fryderyk Chopin, Lech Wałęsa i Freddie Mercury, którego odgadł Władek. No i przy okazji zgarnął sztabkę złota. Sami posłuchajcie.
1: Ej, słyszycie? Da się, niedowiarki!
0: No, da się. Polujcie, upolujecie. A Czarek wraca w kolejnych wcieleniach od 9 jutro. Teraz Bibi Rexha, Faithless, New Religion.

0: No tak, no to jest facet, który potrafi zabrać nas do absolutnie muzycznego nieba. Bryan Adams, Heaven. Człowiek wielu talentów, bo oprócz tego, że jest fantastycznym muzykiem, wokalistą, gitarzystą bardzo zdolnym, to jeszcze potrafi robić świetne zdjęcia, no i wymarzył sobie, że zostanie reżyserem filmowym. No to jak on się tylko dorwie do tego reżyserowania, to będziemy mieli pewnie spore czary, no. Dotyka czegokolwiek i zamienia w złoto. Podobnie jak Lady Gaga. Takie czary mary. Abrakadabra. Już za chwilę. Radio Z. Radio Z
1: i już. Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: O, i umówiłam się na mammografię.
8: Tak z plaży, z leżaka?
7: W centralnej e-rejestracji.
9: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test HPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Po reklamie.

0: 20:41. To jest Radio Z. Sienna Spiro, Material Lover. A Open Air coraz bliżej. Pamiętacie? No, ostatnio organizator zdradził kolejnych artystów, którzy wystąpią na gdyńskiej scenie. I to sporo polskich talentów. Zalia, Kasia Sienkiewicz, Soku, Ralf Kamiński czy Daria ze Śląska. Z tym ogłoszeniem line-up tegorocznej edycji jest zamknięty, a Open Air już od 1 lipca. Oczywiście! Radio Z będzie na miejscu, będziemy relacjonowali cały festiwal, żebyście nie przegapili niczego, co ważne. Zapraszamy też do naszej strefy, oj, będą tańce, hulanki i swawole. Cyryl teraz będzie Stumbling In w Radio Z. Radio Z
1: i już. Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you, czyli nie chcę cię stracić. No zdaje się, tak zawodnicy kurasą śpiewają o kolejnych bramkach, bo tracą ich niemiłosiernie dużo. Strzelili jedną, ale Niemcy za to oddali im 7. Musi boleć. Wiadomości za 3 minuty w Radiu Z. Radio
1: Z i już. No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
2: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
1: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
3: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O, i umówiłam się na mammografię.
7: Tak z plaży, z leżaka?
4: W centralnej e-rejestracji.
8: Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Po reklamie.
0: 21 się zbliża, w Radiu Z czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
10: Wypadek samochodowy z udziałem posła Czarnka. Politykowi nic się nie stało. Jest to nowy punkt Straży Miejskiej w Katowicach, ale nie ma tam kto pracować. Bez niespodzianki Niemcy z wygraną po pierwszym występie na mundialu.
0: 21.
10: Wypadek samochodowy z udziałem posła PiS Przemysława Czarnka w miejscowości Smulsko w Wielkopolsce. Kierujący Oplem 19-latek wyjeżdżający z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa Volkswagenowi, którym jako pasażer podróżował polityk. Do szpitala trafiła pasażerka jednego z aut. Poseł PiS Przemysław Czarnek nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Szpital może stracić pieniądze na krajową sieć onkologiczną, jeśli nie założy pacjentowi karty szybkiej ścieżki leczenia. To dlatego, że jak przyznaje resort zdrowia, nie wszyscy pacjenci z podejrzeniem nowotworu na taką ścieżkę trafiają. W niektórych regionach kartę ma założoną zaledwie 40% chorych. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Nowe przepisy mają zagwarantować raz na zawsze, że każdy pacjent i na każdym etapie choroby od diagnostyki po rehabilitację będzie traktowany priorytetowo. Do tej pory bywało z tym różnie, głównie przez biurokrację, tłumaczy mi onkolog i rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
12: Jeżeli są ograniczone zasoby kadrowe, to faktycznie może być tak, że personel, bo to nie tylko lekarze, tą kartę obsługują. Jeżeli może, to po prostu nic tego nie robi.
11: Czasami szpitalom opłacało się też pacjenta leczyć bez karty. Nie oznaczało to, że nie był przyjmowany bez kolejki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Nowymi przepisami na razie ma zająć się Sejm. Katowice otworzyły nowy posterunek Straży Miejskiej dla 4 dużych dzielnic na południu miasta. Problem w tym, że stacjonuje w nim tylko jeden funkcjonariusz, a punkt nie działa przez całą dobę. Od lat brakuje chętnych do pracy w Straży Miejskiej, a kolejne nabory nie przynoszą oczekiwanych zmian. Nie pomagają też zarobki niewiele wyższe od płacy minimalnej. Mimo to prezydent Katowic Marcin Krupa przekonuje, że aktualna liczba strażników wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo.
13: Jest około 16 wakatów, z tego co
7: co pamiętam, wolnych w Straży Miejskiej. Kolejnym takim magnesem, który przyciąga, to jest zwiększenie kwoty za patrole w terenie. Z 300 zł do 500 zł podnieśliśmy tą stawkę. No to z tego bardzo chętnie strażnicy korzystają.
10: Braki kadrowe to nie jedyny problem. Od września w Katowicach nie ma komendanta Straży Miejskiej. Cały czas trwa konkurs na to stanowisko. Konkurs na projekt nowej fontanny na krakowskim rynku został rozstrzygnięty. Jury dostało ponad 20 prac. Zwyciężyła wizja Michała Gdaka z Kielc. Architekt otrzyma nagrodę w wysokości 40 tysięcy złotych i pół miliona na przygotowanie projektu. O tym projekcie z członkiem jury, profesorem Janem Tutajem z ASP, rozmawiał nasz reporter Przemek Taranek.
13: Panie profesorze, proszę spróbować opowiedzieć o tej fontannie, jak ona będzie wyglądała.
14: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat.
13: Ta woda będzie spływać po tej płycie?
14: Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
10: Nowy obiekt stanie pomiędzy Bazyliką Mariacką i Sukiennicami, dokładnie tam, gdzie znajduje się nieczynna od 3 lat fontanna nazywana przez mieszkańców kryształem. Została wyłączona, bo zaczęła przeciekać, zalewając muzeum znajdujące się pod płytą rynku. Niespodzianki na mundialu nie było. Co prawda przez kilkanaście minut Curaçao niespodziewanie remisowało z Niemcami 1-1 w spotkaniu grupy E piłkarskich mistrzostw świata, jednak potem strzelali już tylko faworyci. Niemcy pokonali najmniejszy kraj, który kiedykolwiek zakwalifikował się na mundial, aż 7-1. A już za godzinę pierwsze spotkanie grupy F. Holandia zagra z Japonią. Teraz czas na wiadomości dla kierowców.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Zablokowane są 2 pasy na ekspresowej 8 na Mazowszu. Przed Nadarzynem osobówka zderzyła się z ciężarówką. Uważajcie, jadąc w kierunku Katowic. Także na S8, ale na Dolnym Śląsku jest 2-kilometrowy zator. Stoicie na wysokości Sycowa po kolizji 3 osobówek. Zablokowany jest 1 pas w stronę Warszawy. Niewielkie korki są także na A1 za węzłem Toruń Południe. W stronę Gdańska trwają prace drogowe. Zablokowany jest 1 pas. Ten numer jest zawsze do waszej dyspozycji.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Gdyby brakowało wam deszczu, to spokojnie. Jutro też będzie. W pasie od Trójmiasta przez Warmii i Mazury po Podlasie pojawią się też burze, a przejaśnienia właściwie wszędzie. Przez cały dzień królować będą one na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Temperatury do 18 stopni. Radio Z i już. 5 minut po 21. Niedziela, 14 czerwca. Jesteście z Radiem Z. Hubert Radzikowski. Dobry wieczór. Z nami pani Urszula i poszukiwanie. Rysy na szkle.

0: About you now.
1: Ależ to jest energii, Siuba. Sugar Babes, About You Now w Radiu Z. 16 minut po 21. A my, szanowni państwo, porozprawiajmy przez chwilę o gościach, bo w lubię to u Mateusza Ptaszyńskiego. Goście, ohoho, ostatnio nie mogło być inaczej. Piłkarsko, no. Luki Poland, czyli ekspert futbolowy i specjalista od trików z piłką. Panowie omówili kluczową kwestię. Jak nie denerwować żony, oglądając te wszystkie mundialowe mecze?
2: Słuchaj, na całe szczęście mundial jest w nocy, więc jedyne co mogę ci powiedzieć, to będę trochę mniej spał, a w dzień będę starał się jak najbardziej normalnie żyć. Lepiej, żeby moja żona spokojnie spała, a ja żebym ja spokojnie oglądał. Prawdopodobnie też zasnę przy połowie meczów, więc nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe. Natomiast postaram się obejrzeć to wszystko, co będzie naprawdę trudnym wyzwaniem. Niezwykły mundial pod wszystkimi różnymi aspektami.
1: Najbezpieczniej będzie oglądać mecze naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. Nikt się nie zdenerwuje.

0: to face, fire in your eyes w Radiu Z. 26 minut po 21. Niedzielny wieczór poświęćmy świętowaniu, bo jest co? Międzynarodowy Dzień Kąpieli. No, chyba że ktoś ma tylko prysznic, ale to też się da jakoś obejść, nie? Radio Z
1: i już. Reklama.
0: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: O, i umówiłam się na mammografię.
12: Tak z plaży, z leżaka?
11: W centralnej e-rejestracji. Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
13: Po reklamie.

Pink, Just Like a Pill w Radiu Z, 21.38 na zegarach. Ja wiem, że rządzi futbol i czekają już wszyscy na mecz Holandia-Japonia o 22, ale u nas jeździ też Ekstraliga Żużlowa. Bayer System GKM Grudziądz wygrywa ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra 54-36. A Marisa cały czas swoje, odkochaj. A ja lubię tę piosenkę, bardzo.

0: ależ to były czasy. Łzy się lały, panie mdlały, a szejki w swoich butach z białej koziej skóry podskakiwał, aż miło. No i tak podskakuje do dzisiaj, od czasu do czasu. Shaking Stevens, Cry Just a Little Bit w Radiu Z, a my wspomnijmy teraz znacznie bliższą przeszłość. Weekend ten, pod znakiem muzyki numer jeden. Z okazji Lata Z odwiedziliśmy dwa miasta. W sobotę byliśmy w Strykowie, gdzie na scenie Victoria Kida i Lady Punk, a dziś impreza w towarzystwie Maryli Rodowicz i Bryski w nowej soli. Jak bawiła się nowa sól, Norbercie?
1: Hop! Panie i panowie, bardzo dziękuję. Do usłyszenia na kolejnej trasie Lata Z w kolejnym mieście, tym razem w Tarnobrzegu. Będziemy tam 19 lipca. Przed nami jeszcze w nowej soli koncert Maryli Rodowicz, ale to wydarzy się za kilkanaście minut. Bądźcie z nami i słuchajcie Radia Z.
0: No, to dzieje się, jak państwo słyszą. To jesteśmy z wami i słuchamy Radia Z. Dobra, Norbercie?

0: Ostatni dzień lata to Gipsy Go i For Money w Radiu Z za 2 minuty 22 i będą wiadomości. Nie ostatnie.
1: Lista przebojów Lubię to w Radiu Z. 10 najpopularniejszych hitów w Polsce i najgorętsze premiery. Głosuj na swoje ulubione utwory na radioz.pl i słuchaj codziennie po 19. Lista przebojów Lubię to. Sprawdź, kto dziś będzie numerem 1. Zaprasza Mateusz Ptaszyński.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: O, i umówiłam się na mammografię.
4: Tak z plaży, z leżaka?
2: W centralnej e-rejestracji.
5: Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
0: Niedziela, 14 czerwca, słuchacie Radia Z i teraz wiadomości. Marcin Grzebielucha.
8: Ukraina i Mołdawia zaczynają jutro ważne rozmowy akcesyjne z Unią. Katastrofa lotnicza w Stanach Zjednoczonych, zginęło 12 osób. Miliardy złotych pójdą na przebudowę dworca wschodniego w stolicy.
0: 22.
8: Ukraina i Mołdawia wchodzą w ważny etap rozmów o wstąpieniu do Unii Europejskiej. Jutro w Luksemburgu otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych wartości, którymi kieruje się Unia. Chodzi o zasady praworządności. Marcin Friedrich rozmawiał na ten temat z politykami, jak Polska powinna zachować się wobec ukraińskich starań, także w kontekście ostatniego sporu między naszymi krajami.
9: Konfederacja uważa, że w ogóle nie powinniśmy dopuścić do rozpoczęcia ukraińskich rozmów akcesyjnych. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer.
10: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
9: Krzysztof Hetman z PSL uspokaja, że negocjacje nie skończą się szybko, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
11: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
9: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto za cenę ustępstw Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. Marcin Friedrich, Radio Z.
8: Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do Unii krótko po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. 12 osób zginęło w katastrofie samolotów w pobliżu lotniska w Butler w stanie Missouri. Na pokładzie było 11 skoczków spadochronowych i pilot. Prywatny samolot zawrócił z nieznanego powodu i rozbił się w pobliżu autostrady. Służby przeszukują teraz teren, by sprawdzić, czy przed wypadkiem ktoś zdołał wyskoczyć z maszyny. Na miejscu są też specjaliści z Federalnej Administracji Lotnictwa. Lekarze przechodzą szkolenia z udzielania pomocy na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. W wojewódzkim szpitalu w Sosnowcu odbyły się ćwiczenia z medycyny katastrof i medycyny taktycznej. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy, chcemy być gotowi, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej.
12: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
8: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu. Po dworcu zachodnim czas na wschodni. Stacja kolejowa obsługująca prawobrzeżną Warszawę zostanie przebudowana za miliardy złotych. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. To co się zmieni?
9: Prawie wszystko. Przebudowane zostaną perony, tory kolejowe i sieć trakcyjna, a na stacji pojawią się schody ruchome i windy. Na tym jednak nie koniec, bo inwestycja kolejarzy zmieni też obraz innych miejsc w Warszawie, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Przede wszystkim stacji Warszawa Stadion. Dzięki naszej inwestycji wreszcie będzie możliwe bezpośrednie połączenie stacji z metrem.
9: Przebudowa dworca wschodniego i towarzyszące jej inwestycje będą kosztować ponad 3,5 miliarda złotych. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
13: Prace ruszą w grudniu i potrwają 3 lata.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No i ledwo zaczęli, już Holendrzy byli blisko zdobycia bramki. Na razie nie zdobyli. My jutro natomiast pooglądamy sobie sporo chmur na niebie, a wraz z nimi deszczu. W północno-wschodniej części kraju też burze. Temperatury do 18 stopni, najcieplej będzie na Podkarpaciu i na zachodzie kraju. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.

Smash Mouth, I'm a Believer w Radiu Z. Nie oglądajcie mundialu w Japonia, Holandia 0-0, nudy. Zaglądajcie lepiej na naszego Instagrama Radia Z, bo tam niezmiennie wiele atrakcji. Na przykład teraz można wziąć udział w wyjątkowym konkursie, przedpremierowy odsłuch najnowszej płyty Roxy, Błękit. Co zrobić, żeby wygrać? Proste bardzo. Wejdźcie na Instagram Radia Z i pod konkursowym postem napiszcie w komentarzu, jakie emocje chcielibyście poczuć podczas słuchania płyty Błękit i dlaczego. Łatwe? Wiadomo. Czekamy do poniedziałku, do 12 na wasze zgłoszenia, a później? A później to już słuchajcie dowoli. Tame Impala zresztą też. To jest świetny remix. Ginny, Dracula w Radiu Z.

0: bardzo przydatna w niedzielny wieczór porcja energii od Shania Twain. That Don't Impress Me Much w Radiu Z. Za chwilę Ray, Where Is My Husband. Będzie też Roxette, The Big L. Podglądam mecz bez zmian. Holandia, Japonia 0-0. Jak w naszej lidze.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

No i wystarczy chwila nieuwagi i pali się niebo. Dawid Kwiatkowski przekazał nam taki komunikat tutaj. Za 22 minuty będzie 23, to ja za kilka minut wam powiem coś, żeby uniknąć kolejnego pożaru w związku z bardzo ważną datą, która przed nami. Koniecznie bądźcie z Zetką teraz, ale Farben, René Miller, Body Talk.

Lickali, I Follow Rivers w Radiu Z. Pierwsza połowa meczu rozgrywającego się za oceanem na Mistrzostwach Świata, czyli Holandia-Japonia, dobiegła końca. Wynik nie zmienił się od pierwszego gwizdka 0-0, także przechodzimy do rzeczy istotnych. Moi drodzy, żeby nie było, że nie przypominaliśmy, podzielcie się swoim ulubionym wspomnieniem związanym z tatą, bo Dzień Ojca za rogiem. Tym wspomnieniem wzruszającym, zabawnym albo takim totalnie szalonym. No i wygrajcie kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Żeby wygrać, trzeba wejść na stronę radioz.pl, wybrać z listy jeden z produktów, prezentów i napisać kreatywne zgłoszenie. Ulubione wspomnienie związane z tatą. To nie jest trudne. Tata dostarcza ich sporo. Wiem coś o tym. My od jutra codziennie dzwonimy do autorów najciekawszych zgłoszeń i wręczamy prezenty dla ojców. Także tatusiowie, czekajcie na prezenty, a ci, którzy tatusiów powinni uszanować, no to do roboty. Zapraszam.

0: Powder i 54 Ultra. Talk to you. No to jest Radio Z i czas na wiadomości. Mamy cały czas niedzielę, 14 czerwca. No to Marcin Grzewielucha. Zapraszamy.
1: Trump świętuje urodziny. Rok temu była defilada, a teraz gala MMA. Podejrzewana o zabójstwo taksówkarza jutro stanie przed prokuraturą. Strach przed powtórką z Wilanowa. Zamek zrywa umowę przed imprezą. Donald Trump świętuje 80. urodziny. Rok temu w jego urodziny w Waszyngtonie odbyła się wielka defilada wojskowa. Teraz Trump zacznie świętowanie od obiadu z członkami rodziny. Następnie weźmie udział w przyjęciu z VIP-ami. Potem z udziałem 4000 gości będzie oglądał walki MMA na arenie zbudowanej przy Białym Domu. Jednym z gości wydarzenia jest Karol Nawrocki. Prezydent podkreśla, że strategicznym celem Polski jest stała obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju, do czego prezydent Trumpa, jak ujął, nie trzeba przekonywać. Skrytykował też, tu cytat, antyamerykańską narrację wielu ważnych polityków w Polsce. Po zakończeniu świętowania urodzin Donald Trump wyruszy do Francji na szczyt G7. Jutro do prokuratury w Chojnicach doprowadzony zostanie 27-letni mężczyzna, który ma usłyszeć zarzut zabójstwa taksówkarza. Do zbrodni doszło w nocy z piątku na sobotę w Młynkach w Pomorskiem. 75-letni kierowca taksówki zginął od ciosów nożem. O szczegółach tej sprawy Marcin Friedrich.
2: Policja szukała podejrzanego o dokonanie zbrodni kilkanaście godzin. To niespełna 30-letni mieszkaniec Czerska został zatrzymany w sobotnie popołudnie, ale ponieważ był pod wpływem alkoholu, nie mógł zostać przesłuchany. To będzie możliwe dopiero jutro. Śledczy podejrzewają, że sprawca chciał ukraść samochód ofiary. Po zabójstwie odjechał, ale samochód bez kluczyka po kilkuset metrach sam się zatrzymał. 75-letni taksówkarz został trzykrotnie dźgnięty nożem. Ciało zostało porzucone na przydrożnym parkingu. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Za zabójstwo grozi dożywocie. Ratownicy przypominają o bezpieczeństwie w czasie wypoczynku nad wodą. Statystycznie najczęściej toną mężczyźni po spożyciu alkoholu, mówi Radio Z Marek Frąckowiek z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Wypływają zbyt daleko, a potem tracą siły i nie mogą już wrócić, później toną. Dodatkowo alkohol bardzo zaburza równowagę, co w połączeniu z wodą prowadzi do zachłyśnięcia się, napicia się wody i dalej przechodzi proces tonięcia.
1: Tonącemu trzeba rzucić przedmiot, który pozwoli utrzymać się na wodzie. Udzielając pomocy trzeba być wyjątkowo ostrożnym, by z ratownika nie stać się ofiarą. Trzeba też najpierw zadzwonić na numer alarmowy 112 i zdać się na profesjonalistów, dodaje Frąckowiak.
3: Ratownik wodny jest wyszkolony do udzielania pomocy w wodzie, potrafi holować osobę tonącą i jest w stanie zabezpieczyć medycznie osobę do czasu przybycia i przejęcia przez zespół pogotowia ratunkowego.
1: Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Dlatego ratownicy przypominają też, by rodzice i opiekunowie dzieci byli szczególnie czujni. Zamek Moszna na Opolszczyźnie nie chce powtórzyć scenariusza pałacu w Wilanowie, którego teren zdewastowano podczas imprezy muzycznej. Zarząd obiektu nagle zerwał umowę z organizatorem festiwalu Techno, który miał odbyć się pod koniec czerwca. Wydarzenie planowano jako dwudniowe z polem namiotowym dla uczestników. Organizator nie kryje zaskoczenia. Szczegóły sprawy zna reporter Radia Z Szymon Kastelik.
4: Zarząd zamku tłumaczy, że organizator nie dopełnił wszystkich formalności, nie posiadał zgody środowiskowej ani pozytywnej opinii konserwatora zabytków. Wskazuje też na brak zapewnionych miejsc parkingowych i przestrzeni pod pole namiotowe. Organizator odpowiada, że to zarząd zamku sam zaprosił go do współpracy i że posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia, a przez wiele miesięcy nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń. Zdaniem organizatora problemy zaczęły się dopiero po aferze związanej z pałacem w Wilanowie i nie ma podstaw prawnych do odwołania imprezy. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Organizator nie odwołuje imprezy, szuka natomiast nowego miejsca w województwie opolskim. Wakacje z wojskiem to 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Zapisywać się można na turnusy lipcowe i sierpniowe. Wystarczy zgłosić się przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
5: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
1: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Uczestnicy mogą otrzymać propozycję służby zawodowej. Pogoda płata figle rolnikom i dobija portfele Polaków. To m.in. drogi bób i wciąż mało truskawek. O ceny i jakość na lubelskich bazarkach pytał reporter Radio Z Mateusz Kasiak.
6: Wciąż droga jak na czerwiec jest truskawka. 15 zł za kilogram to nadal za dużo, przyznają sami sprzedawcy.
7: W ubiegłym roku o tej porze to było 10-8 zł za kilogram.
6: Prawdziwym towarem luksusowym jest bób. Kilogram kosztuje nawet 45 zł, ma być jednak taniej.
7: Myślę, że kwestia 2 tygodni.
6: Dobra wiadomość czeka miłośników pomidorów. Do wyboru koloru i po polsku.
8: Są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże.
6: Klęska urodzaju wciąż w ziemniakach. Warto więc je kupować koniecznie z polską metką. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Według rolników wiosenne przymrozki i postępująca susza spowodują, że więcej zapłacimy za wiśnie, agryst, porzeczkę, a także pierwsze rodzime jabłka. Kolejne wiadomości Radio Z o północy. Przywita się z wami Krzysztof Białkowski.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ziemia Lubuska i Dolny Śląsk. To są te miejsca, które jutro raczej deszczu nie doświadczą, tak twierdzą synoptycy. Natomiast pozostałe regiony kraju, tak i owszem, także zabieramy ze sobą parasole, ale i okulary przeciwsłoneczne, bo chwilami słońce też się będzie pojawiało. Spokojnej nocy. Hubert Radzikowski. Pa, pa.

0: for another.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
3: Cześć, tu Doda. To jest mój nowy singiel Pamiętnik w Radiu Z.

0: Jest 23:34. Przerywamy program, żeby przekazać ważną wiadomość. Przed mikrofonem Krzysztof Białkowski. Jak przekazał Pakistan, USA i Iran oficjalnie zawarły porozumienie pokojowe. Porozumienie ma zostać oficjalnie podpisane 19 czerwca w Szwajcarii. Według źródeł w Islamabadzie obie strony zadeklarowały natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Do tej sprawy oczywiście będziemy wracać w wiadomościach Radia Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: północ. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na tę wiadomość cały świat czekał od wielu tygodni. USA i Iran oficjalnie zawarły porozumienie pokojowe. Poinformował o tym premier mediującego w konflikcie Pakistanu. Jak przekazał, oficjalne porozumienie zostanie podpisane 19 czerwca w Szwajcarii. Obie strony zadeklarowały natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie, przekazał Szebh Hasharif. Zawarcie porozumienia z Teheranem potwierdził już także Donald Trump. Porozumienie z Islamską Republiką Iranu zostało sfinalizowane. Gratulacje dla wszystkich, napisał prezydent USA w swoim portalu społecznościowym True Social. Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormus i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Iranu. Okręty świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, napisał Donald Trump. Do prokuratury w Chojnicach zostanie dziś doprowadzony 27-latek, który ma usłyszeć zarzut zabójstwa taksówkarza. Do zbrodni doszło krótko przed północą w nocy z piątku na sobotę w Młynkach w Pomorskiem. 75-letni kierowca taksówki zginął od ciosów nożem. Ze szczegółami tej sprawy reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Policja szukała podejrzanego o dokonanie zbrodni kilkanaście godzin. To niespełna 30-letni mieszkaniec Czerska został zatrzymany w sobotnie popołudnie, ale ponieważ był pod wpływem alkoholu, nie mógł zostać przesłuchany. To będzie możliwe dopiero jutro. Śledczy podejrzewają, że sprawca chciał ukraść samochód ofiary. Po zabójstwie odjechał, ale samochód bez kluczyka po kilkuset metrach sam się zatrzymał. 75-letni taksówkarz został trzykrotnie dźgnięty nożem. Ciało zostało porzucone na przydrożnym parkingu. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Za zabójstwo sprawcy może grozić dożywocie. Znów przypadek ataku pacjenta na ratownika medycznego. Wszystko działo się w piątek wieczorem w szpitalu w Szczecinie przy Unii Lubelskiej. 75-latka przywiozła karetka. W pewnym momencie mężczyzna zaatakował ratownika. Kiedy pracownikowi udało się uwolnić, pacjent zaczął demolować SOR. Zniszczył kluczową aparaturę i komputery, przez co oddział ratunkowy musiał ograniczyć przyjmowanie najciężej chorych. Ewakuowano blisko 40 innych pacjentów. Na miejsce wezwano policję. Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia, a dyrekcja szpitala szacuje straty. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Górnym Śląsku rozegrała się tuż przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne dziecko, które wymagało pilnej pomocy. Strażacy natychmiast ruszyli do akcji. Jak dokładnie to wyglądało, o tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
2: Dziecko było nieprzytomne. Matka w trakcie jazdy cały czas była w kontakcie z dyspozytorem numeru alarmowego, który nakierował ją do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast podbiegli do samochodu i wyciągnęli dziecko, które nie oddychało. Rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, a po chwili przyjechała karetka i ratownicy przejęli działania. W tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy udało się uratować życie 7-miesięcznego dziecka. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Dziecko po odzyskaniu funkcji życiowych trafiło do szpitala. Samochód z posłem PiS Przemysławem Czarnkiem miał wypadek. Politykowi nic się nie stało. Kolizja miała miejsce w Wielkopolsce. Zdarzenie spowodował młody kierowca z innego pojazdu. Jak doszło do wypadku, o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Z relacji wielkopolskiej policji wynika, że do zdarzenia doszło w Smulsku. To niewielka miejscowość na trasie z Turku do Łodzi. 19-letni kierowca Opla nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i wyjechał z drogi gminnej wprost przed Volkswagena, którym jechał poseł Czarnek. Doszło do kolizji obu pojazdów. Do szpitala trafiła pasażerka Opla. Ratownicy medyczni udzielili też pomocy na miejscu pasażerce Volkswagena. Pozostałym jadącym tym samochodem osobom nic się nie stało. Poseł Czarnek nie siedział za kierownicą. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Kandydat PiS na premiera wraz z prezesem Jarosławem Kaczyńskim był na spotkaniu z wyborcami w Kaliszu. Wspólna akcja Krajowej Administracji Skarbowej i Policji przeciwko nielegalnym kasynom. W ciągu 3 dni służby skontrolowały 21 punktów na Mazowszu. Część z nich działała w pobliżu szkół. Zabezpieczono 99 nielegalnych automatów do gier. Funkcjonariusze przejęli też narkotyki, w tym marihuanę i ponad 100 tysięcy złotych w gotówce. W związku ze sprawą zatrzymano 22 osoby. To Ukraińcy i Polacy. Jedna osoba trafiła już do aresztu, wobec innej podjęto działania deportacyjne. Za nielegalny hazard grożą wysokie grzywny i do 3 lat więzienia. Kara grozi także samym graczom. Kontrolerzy sanepidu nad morzem sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą się tysiące turystów. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Ze szczegółami reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Co roku w sezonie wakacyjnym nad morzem dochodzi do kilku albo nawet kilkudziesięciu zatruć pokarmowych. By zminimalizować ryzyko, kontrolerzy jadą nad morze wszystkiego przypilnować, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
4: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
3: Kontrole potrwają do końca września. Szczecin. Miłosz Gosłowski, Radio Z.
0: Na razie pierwsze kontrole nie wykazały większych nieprawidłowości. Alarmujące dane o używkach w Wielkopolsce. Coraz więcej młodych ludzi sięga po alkohol i narkotyki, i to w coraz młodszym wieku. Wyniki badań przeprowadzonych w województwie przejrzał Adam Kaźmierczak.
5: No, według badania blisko 90% 17 i 18-latków w województwie pije alkohol, a ponad połowa doświadczyła już upicia się. Wielkopolscy samorządowcy chcą z tym walczyć, organizując debaty.
6: Młodzież może również zadać pytanie, może dowiedzieć się więcej na temat szkodliwości, i to nie z ust kogoś, kto nie ma z tym styczności, ale lekarza toksykologii czy specjalisty z komendy powiatowej, jest nie do przecenienia.
5: Mówił zastępca prezydenta Piły Paweł Jarczak. Takie debaty odbywają się w 5 miejscowościach w województwie. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: I to m.in. Złotów, Kalisz i Ostrów Wielkopolski. Na koniec rekordowo wysokie ceny bobu za kilogram. W niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 50 zł. Powodem jest pogoda, która w tym roku dała rolnikom nieźle popalić. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Bób w tym sezonie stał się synonimem luksusu. Za półkilogramowe woreczki na lubelskich Bronowicach trzeba zapłacić tyle, ile za pęczek szparagów. Jak mówi mi pani Jola spod Lublina, winą kapryśna pogoda.
8: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
7: Jakie są ceny?
8: No, ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe porównywalnie z ubiegłego roku.
7: A bób jest nie tylko drogi, ale jest go mniej. Dużo upraw poszło też na straty. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: I teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. A na początek pokój na Bliskim Wschodzie. Jak wiecie, z Radia Z jest porozumienie pokojowe między USA i Iranem. Jak przekazał mediujący w konflikcie Pakistan, porozumienie zostanie oficjalnie podpisane w piątek w Szwajcarii. Według szefa rządu w Islamabadzie, Shebhasa Sharifa, obie strony zadeklarowały natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. A jeszcze wczoraj Teheran groził atakiem na Izrael, ale ten atak odwołał, podał dziennik New York Times. Uderzenia odwołano po interwencji prezydenta Donalda Trumpa. Trump zainterweniował przez pośredników i wezwał Iran do powściągliwości, przekazała gazeta powołująca się na trzech irańskich urzędników. Jak napisał New York Times, w kręgach władzy w Teheranie toczyły się rozważania nad tym, czy Iran powinien odpowiedzieć, by stworzyć efekt odstraszania, czy też powstrzymać się przed uderzeniem. Niektórzy argumentowali, że odwet byłby zagraniem na korzyść Izraela i mógłby zniweczyć porozumienie pokojowe między Teheranem a Waszyngtonem. O zawarciu porozumienia z Iranem już w niedzielę od jakiegoś czasu mówił Donald Trump, prezydent USA. Dziś obchodzi 80. urodziny i taki układ z Teheranem to dla niego na pewno wyczekiwany prezent urodzinowy. Trump swoje urodziny świętuje, organizując galę mieszanych sztuk walki w oktagonie specjalnie postawionym na tę okazję przed Białym Domem. Na trybuny zaproszony został m.in. prezydent Karol Nawrocki. Polska ma nadzieję wykorzystać tę okazję do rozmowy o liczebności oddziałów armii USA, w tym o możliwości założenia stałej bazy zamiast rotacyjnej służby, jak jest obecnie. Wizyta polskiego prezydenta w Białym Domu to ważna sprawa niezależnie od okoliczności, zgodnie oceniali goście programu Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z. Tobiasz Bocheński z PiS, Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej oraz Michał Wawer z Konfederacji.
1: I bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki tam będzie. Nie rozumiem tego ogólnego oburzenia, że tam MMA albo coś jest nie tak. Nagle mamy tylu arbitrów elegancji. Prezydent Nawrocki na pewno będzie podejmował tematy ważne dla Polski, w tym przebazowania żołnierzy amerykańskich.
2: Ważna jest każda wizyta polskiego prezydenta, Stanów Zjednoczonych, czy takie spotkanie ma sens. Szczególnie, że no, jest o czym rozmawiać.
3: To jest normalne, tak, że są takie spotkania. Na tym polega dyplomacja, na tym polega praca prezydenta Polski, żeby się spotykać. I bym nie oczekiwał jakichś, nie wiadomo jakich, fajerwerków po tym spotkaniu.
0: A minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski o wizycie prezydenta Nawrockiego w USA mówi tak. Karol Nawrocki powinien porozmawiać z Donaldem Trumpem o wzmocnieniu obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO, a także o unieważnieniu wizy dziennikarskiej byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, powiedział Radosław Sikorski. Wołodymyr Zełenski potwierdza, ukraińskie drony zaatakowały zakłady chemiczne i infrastrukturę naftową w Rosji. To m.in. skład paliwa w Rybińsku i zakłady chemiczne Azot w obwodzie Tulskim. Po atakach czasowo wstrzymano ruch na 6 rosyjskich lotniskach. Prezydent Ukrainy podkreśla, to odpowiedź na brak zgody Moskwy na zakończenie wojny. Wojna wraca tam, skąd przyszła. Ukraina potrzebuje pokoju, stwierdził Zełenski. A dziś Ukraina i Mołdawia zaczynają rozmowy w sprawie wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych wartości, którymi kieruje się wspólnota. Chodzi o praworządność. Jak Polska powinna zachować się wobec ukraińskich starań, także w kontekście ostatniego sporu między naszymi krajami? Z politykami na ten temat rozmawiał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Konfederacja uważa, że w ogóle nie powinniśmy dopuścić do rozpoczęcia ukraińskich rozmów akcesyjnych. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer.
5: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
4: Krzysztof Hetman z PSL uspokaja, że negocjacje nie skończą się szybko, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
6: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
4: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto za cenę ustępstw Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do Unii krótko po inwazji Rosji na Ukrainę 4 lata temu. Najlepsi polscy specjaliści zajmujący się onkologią i hematologią dziecięcą chcą połączyć siły. Przygotowali rekomendacje dla resortu zdrowia. Wśród nich jest postulat utworzenia krajowej sieci szpitali specjalizujących się w tej dziedzinie medycyny. W Polsce działa kilkanaście klinik opiekujących się małymi pacjentami onkologicznymi. Współpracujemy od lat nieformalnie, ale połączenie nas w sieci znacznie to usprawni, mówi Radio Z konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej Jan Styczyński.
7: W tym momencie krajowa sieć onkologii i hematologii dziecięcej byłaby takim tworem, który reprezentuje środowisko, występuje w imieniu środowiska, może występować jako pewnego rodzaju grupa w staraniu o różnego rodzaju środki i to jest między innymi taki kolejny cel, o którym myślimy.
0: Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej chce też wdrożenia nowej formy opieki dotyczącej młodych dorosłych pacjentów. Chodzi o to, żeby osoby w wieku 18-25 lat, przechodząc z rąk pediatrów do lekarzy zajmujących się dorosłymi, miały zapewnioną na przykład opiekę psychologiczną. Makabryczne odkrycie podczas prac remontowych w Poznaniu przy ulicy Wilczym Łyn. Odnaleziono ludzkie kości. Policja dostała zgłoszenie przedwczoraj wieczorem. Przeprowadzono czynności z udziałem antropologa i technika kryminalistyki, mówi młodszy aspirant Anna Kluj z wielkopolskiej policji.
8: O całej sprawie powiadomiono prokuratora, którego decyzją te kości zostały zabezpieczone do Zakładu Medycyny Sądowej do dalszych badań.
0: To robotnicy pracujący przy budowie chodnika natknęli się na ludzkie kości. Na koniec dobra wiadomość dla kierowców. Słynne fale Dunaju, które od lat irytują i niszczą zawieszenia samochodów, mają wreszcie zniknąć ze śląskiego odcinka autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Rok po zapowiedziach ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, mówi Szymon Haczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
0: Pierwszy etap remontu ma się skończyć w przyszłym roku. Całość podzielono na 13 etapów. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek stanowisko Iranu w sprawie porozumienia pokojowego z USA. Jak przekazał wiceszef MSZ w Teheranie, nocą z niedzieli na poniedziałek natychmiast i trwale zakończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie. Kazem Gharibabadi, cytowany przez agencję Reutera, przekazał, że Iran zgodził się na porozumienie ramowe dopiero gdy znalazły się w jego treści ostateczne żądania Teheranu. Stwierdził, że irańska siła militarna i groźby pomogły w sfinalizowaniu treści dokumentu. Ogłosił też, że tekst zostanie opublikowany po podpisaniu porozumienia, co ma nastąpić w najbliższy piątek w Szwajcarii. Zapowiedział także, że w ciągu 60 dni odbędą się negocjacje w sprawie końcowego porozumienia z USA. Podkreślił, że w tym okresie będą trwały rozmowy o zdjęciu sankcji na Iran. Jednocześnie wiceminister irańskiego MSZ-u przekazał, że Iran rozpocznie negocjacje po odmrożeniu środków, zakończeniu blokady morskiej i zakończeniu wojny. Powiedział też, że Iran podejmie działania, jeśli zaobserwuje przypadki naruszania uzgodnień przez drugą stronę, a irańskie siły zbrojne zawsze będą miały palec na spuście. Irańska agencja Fars podała, że zapadła decyzja o tym, że żegluga w Zatoce Perskiej będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. Irańska telewizja państwowa oświadczyła z kolei, że Stany Zjednoczone zostały zmuszone do zgodzenia się